0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To magazyn Tydzień w Zielonej Górze. Najbliższy kwadrans przyniesie m.in. rozmowę o zdrowiu. Jest w Zielonej Górze organizacja, która pomaga dzieciom cierpiącym na cukrzycę i całym rodzinom.
2: W Zielonej Górze mamy oddział diabetologii dziecięcej i tak jesteśmy właściwie od momentu, kiedy którekolwiek dziecko znajduje się, którykolwiek rodzic u nas w szpitalu, dostaje informacje od lekarzy diabetologów czy od pielęgniarek i bardzo często ten telefon jest w pierwszej bądź w drugiej dobie podjazdu.
1: To również ważny czas dla tegorocznych maturzystów. Wyników matur jeszcze nie ma, ale kandydaci mogą już rejestrować się na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, a my zapytamy, dlaczego warto zostać na studia w Zielonej Górze.
3: Studenci u nas nie są anonimowi, oni są bliżej nas. Wykładowcy są bardziej dostępni.
1: Powodów jest oczywiście więcej, a poznamy niektóre z nich jeszcze w tym kwadransie. A już teraz rozmowa z Olgą Arcikiewicz-Mosiąc, prezeską Zielonogórskiego Stowarzyszenia Po Drugiej Stronie Cukru.
0: Nasza Zielona Góra.
2: Nasze stowarzyszenie powstało z myślą o tym, żeby wspierać inne rodziny, w których dzieci chorują na cukrzycę typu pierwszego. Rodziny, ponieważ choroba nie dotyczy tylko dziecka, a dotyczy całej rodziny, wszystkich jej bliższych i dalszych osób. Działamy od 2017 roku, a pomysł zrodził się z bardzo, jak zwykle w takich wypadkach, osobistego doświadczenia, bo zachorował mój najstarszy syn w wieku 13 lat i to chyba był mój taki sposób na to, żeby poradzić sobie z chorobą. Nasza diabetolog Ewa Malarek z Zielonej Góry znała mnie wcześniej z innych moich inicjatyw i stwierdziła, że to będzie dobry moment i dobra osoba do tego, żebyśmy coś razem zrobiły, żeby wspierać dzieci, ponieważ ona miała to największe doświadczenie, czego dzieciom i rodzicom brakuje tuż po diagnozie, a chwilę potem zachorował mój drugi syn, więc to był taki już tak naprawdę taka duża motywacja do tego i wiedziałam, z czym się wiąże posiadanie już dwójki chorych dzieci i jak duże obciążenie jest to dla całej rodziny. I tak powstaliśmy, żeby właściwie miałam cel taki, żeby inni nie przechodzili przez te wszystkie trudne sytuacje, trudne chwile, przez które ja musiałam właściwie prawie sama przechodzić.
1: Powiedzmy może o tym pierwszym etapie, kiedy ta diagnoza jest stawiana. Przed jakimi wyzwaniami stoją te rodziny? Z czym się mierzą?
2: No to jest tak naprawdę wywrócenie życia, które znaliśmy zupełnie do góry nogami. Bo informacja medyczna o tym, że dziecko, umówmy się, traci zdrowie, bo cukrzyca typu pierwszego jest na chwilę obecną. Ciągle wierzę, że to się zmieni. Chorobą nieuleczalną. Więc dziecku będzie towarzyszyła już przez całe jego życie. I my jako rodzice mamy chyba taką naturalną w sobie potrzebę tego, żeby nasze dzieci były zdrowe, tak? Bo cóż bardziej ważne niż zdrowie, bo to zdrowie łączy się też ze szczęściem, z normalnym, tak zwanym normalnym życiem. Więc to jest po prostu emocjonalny wstrząs. Nie będę się tu zatrzymywała za dużo o tych moich dwóch wstrząsach, bo pewnie bym się tutaj rozbuczała na antenie, ale ja sobie teraz myślę i zresztą mocno zgłębiłam to też edukacyjnie, że to jest taki rodzaj żałoby, bo my coś tracimy. Musimy pożegnać się z tym naszym życiem, które już znaliśmy, które było zwykle beztroskie, które było takie po prostu naturalne i spontaniczne i musimy się odnaleźć w tym nowym życiu, w którym jest ogromna dawka strachu, czuwanie nad dzieckiem, pilnowanie. Właściwie każdy dzień po diagnozie jest uczeniem się tego życia na nowo. My jesteśmy w takim dużym lęku, w takim ogromnym żalu. Rodziców wypełnia też złość i takie poczucie, że może coś źle zrobili, może mogli czemuś zapobiec, aczkolwiek choroba jest chorobą autoimmunologiczną. Cukrzyca typu pierwszego po prostu wyniszcza nasze komórki, które produkują insulinę i nie mamy na to wpływu. To nie jest tak jak cukrzyca typu drugiego, gdzie na nią sobie tak naprawdę pracujemy całe życie, więc ciężko mieć do siebie żal, ale ten żal jest. On jest taki ponad wszystko. No i patrzymy na nasze dzieci. Mój starszy syn miał lat 13, młodszy miał lat 7. Teraz dzieci bardzo często diagnozowane są jako kilkunastomiesięczne, więc są to maleństwa, są to często dzieci karmione jeszcze piersią. Więc my patrzymy na takie maluchy i wiemy, że ich życie już po prostu od tego momentu będzie zupełnie inne. Staramy się trochę ulżyć, trochę ściągnąć z dziecka tych wszystkich technicznej obsługi, tej medycznej obsługi, tych decyzji, bo małe dzieci nie mogą podejmować decyzji medycznych, a my je podejmujemy, bo każda dawka insuliny to jest decyzja medyczna. Każde ukłucie dziecka jest też naszym bólem. W związku z tym jest to tak dużo emocji, że ja tak patrząc na siebie i patrząc też na te kilkaset rodzin, które gdzieś już poznałam na tej drodze po drugiej stronie cukru, to jest takie pół roku do roku, w którym tak naprawdę zaczynamy uczyć się funkcjonować zupełnie inaczej.
1: W Zielonej Górze jesteście z tymi rodzinami, które dostają tą diagnozę, no bo diagnoza dotyczy dziecka, ale tak naprawdę w pewnym sensie dotyczy całej rodziny, prawda? Jesteście z nimi już od tego momentu pierwszego.
2: Staramy się być i to w Zielonej Górze, dlatego że w Zielonej Górze mamy oddział diabetologii dziecięcej, ale tak naprawdę nasze stowarzyszenie działa na terenie całego województwa, a nawet i województw ościennych, tych najbliższych nam. Nie wspominając już o incydentach ze Stanów Zjednoczonych czy z Wysp Bahama, bo i stamtąd kontakt gdzieś do mnie przychodził z jakimiś pytaniami o pomoc. I tak jesteśmy właściwie od momentu, kiedy którekolwiek dziecko znajduje się, którykolwiek rodzic u nas w szpitalu, dostaje informacje od lekarzy diabetologów czy od pielęgniarek o tym, że jest takie stowarzyszenie, że można się skontaktować i bardzo często ten telefon jest w pierwszej bądź w drugiej dobie po diagnozie i tak doceniane jest bardzo mocno chyba to nasze wsparcie, te nasze rozmowy z tymi posypanymi całkowicie rodzicami, bo często dostaję kontakt ze szpitala, czy ja już rozmawiałam z tą mamą, bo ona danego dnia już zupełnie inaczej funkcjonuje, więc tak od razu można zobaczyć, że to rzeczywiście jest dla nich ważne i potrzebne, żeby być w kontakcie z kimś, kto już to przeszedł, kto może powiedzieć, jak się przygotować chociażby do wyjścia ze szpitala, do tego, żeby te pierwsze dni były jak najłatwiejsze. Te mamy mogą liczyć na mój kontakt 24 godziny na dobę i wiedzą, że jeżeli tylko wyjdą ze szpitala i będą potrzebowały wsparcia, będą miały jakieś pytanie, raptem w emocjach czegoś zapomną, to zwykle dzwonią czy piszą i staram się je wspierać.
1: Jeśli szukacie takiej pomocy, możecie skontaktować się ze Stowarzyszeniem Po Drugiej Stronie Cukru, działającym w Zielonej Górze i, jak słyszeliśmy, nie tylko. A mówiła Olga Arcikiewicz-Mosiąc, prezeska tego stowarzyszenia. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze czas już teraz na kolejny temat. Czy warto zostać na studia w naszym mieście? Sprawa aktualna, tym bardziej, że trwa rekrutacja m.in. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pytanie to zadałam profesor Barbarze Literskiej, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego.
0: Edukacja w Zielonej Górze.
3: Zielona Góra jest miastem, nie za dużym, nie za małym. Zawsze mówimy, że Uniwersytet Zielonogórski i miasto to są takie jednostki, takie byty kompaktowe, czyli takie akurat wpasowane, nie męczy, chociaż jest miejska, a uniwersytet, w uniwersytecie mamy 10 tysięcy studentów i studenci u nas nie są anonimowi, oni są bliżej nas, mają lepszy kontakt z wykładowcami, w tym sensie lepszy, że wykładowcy są bardziej dostępni, czyli generalnie rzecz biorąc, tworzymy takie środowisko duże, ale jednak nie jesteśmy sobie obojętni i anonimowi, bo na dużych uczelniach, w dużych miastach, jeżeli ktoś z mniejszego ośrodka

0: Są tańsze kwatery, są tańsze akademiki, bezpłatna jest komunikacja miejska dla studentów. To jest też istotne. A więc te elementy takie ekonomiczne i elementy, jeżeli chodzi o społeczność akademicką. Wszyscy jesteśmy w miarę blisko siebie, choć nie za blisko. To nie jest to, że ja jako prorektor znam wszystkich studentów z imienia i nazwiska, ale jednak wiem, że to sobie studenci cenią, bo to wybrzmiewa w różnego rodzaju ankietach, które do nich kierujemy, bo też sobie sprawdzamy ich i szanujemy ich opinie w trakcie studiów i podczas, kiedy kończą już te studia. Tego typu opinie w badaniu studentów mamy, że cenią sobie właśnie tą nieanonimowość w trakcie studiów, dostępność wykładowców, wysoki poziom nauczania, czyli że spotykają się z takimi mentorami, z naprawdę doskonałymi wykładowcami, no i ten czynnik ekonomiczny, że jest lżej żyć w Zielonej Górze, no i bliskość też domu, bo większość naszych studentów, około 70% studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, to są studenci z naszego regionu.
1: Mówiła profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Trwa rejestracja w tegorocznej rekrutacji. Warto zerkać na stronę Uniwersytetu Zielonogórskiego. A już teraz w naszym magazynie przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. W środę na placu budowy wiaduktu przy Zjednoczenia położono końcową warstwę nawierzchni. Mówiąc precyzyjnie językiem drogownictwa, położona została ostatnia warstwa konstrukcyjna, czyli masa ścieralna. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. To bardzo ważny etap tej kluczowej inwestycji drogowej, ale zanim puścimy truch, odbędą się niezbędne próby obciążeniowe. Czytamy na stronie Zielonogórskiego Urzędu Miasta. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Czekają też ostatnie prace wykończeniowe na terenie całego obiektu. Na bieżąco monitoruje sytuację i wszystko wskazuje na to, że wykonawca odda obiekt w zakładanym terminie. Z końcem lipca będziemy już w pełni bezpiecznie korzystać z nowego wiaduktu, informuje prezydent Marcin Pawierowski. Wykonawcą tego zadania w Zielonej Górze jest firma z Dąbrowy Górniczej. Druga nitka wiaduktu zachodnia, jadąc od elektrociepłowni w kierunku ronda PCK, podobnie jak pierwsza wschodnia, będzie kosztować około 27 milionów złotych. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Lotnisko Zielona Góra Babimost obsłużyło w maju tego roku 6278 pasażerów i wykonało 237 operacji lotniczych, z tego 104 to rejsy pasażerskie. Miniony miesiąc okazał się lepszy od poprzednich, poinformowało Biuro Prasowe Polskich Portów Lotniczych. Jeśli chodzi o porównanie rok do roku, majowy wynik jest to 0,6% niższy, natomiast wobec kwietnia tego roku na lotnisku odprawiono o 27% więcej pasażerów. Cieszy nas solidny wzrost ruchu, jaki odnotowaliśmy w maju. To dobry prognostyk przed sezonem wakacyjnym, który właśnie się rozpoczyna, skomentował dyrektor lotniska Zielona Góra Babimost Hubert Hagenbart, cytowany w komunikacie. Czerwiec oznacza powrót wakacyjnej oferty lotów z zielonogórskiego lotniska. Wraz z początkiem miesiąca pierwsi turyści polecieli do Tunezji, a 26 czerwca ruszą rejsy do tureckiej Antalii. Sezonową ofertę uzupełniają całoroczne loty do Marsa Alam w Egipcie, realizowane w każdą niedzielę. Dzięki zakończonym w grudniu ubiegłego roku inwestycjom w infrastrukturę, przepustowość jedynego pasażerskiego lotniska w województwie lubuskim wzrosła ze 120 tysięcy do 250 tysięcy pasażerów rocznie. Jednocześnie od 15 marca tego roku liczba rejsów do Warszawy wzrosła do 2 dziennie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Zielona Góra stawia na głos kobiet. Do 22 czerwca pełnoletnie mieszkanki mogą zgłaszać swoje kandydatury do Zielonogórskiej Rady Kobiet, by realnie współdecydować o lokalnej polityce społecznej. Prezydent Zielonej Góry Marcin Pawierowski oficjalnie ogłosił rozpoczęcie procedury naboru kandydatek do Zielonogórskiej Rady Kobiet. Pełnoletnie mieszkanki naszego miasta mogą składać zgłoszenia, by realnie wpływać na lokalną politykę społeczną oraz inicjować działania na rzecz zielonogórzanek. Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną jest dostępny dla mieszkanek w dwóch formatach. Kobiety preferujące tradycyjną formę mogą odebrać wersję papierową w Sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Można też pobrać wszystko w wersji elektronicznej. Kompletne, czytelnie podpisane dokumenty trzeba złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam na kolejny kwadrans naszego programu, a właściwie niecały kwadrans, który wypełnią nam tematy zdrowotne.

0: Będzie o stowarzyszeniu, które pomaga w Zielonej Górze rodzinom borykającym się z cukrzycą typu pierwszego u dzieci.
1: Na co dzień staramy się przede wszystkim integrować i łączyć, żeby rodziny na miejscu, w swoich miejscowościach miały taką swoją bazę kontaktów, bo te kontakty potrzebne są raz, że emocjonalnie, dwa, że też czasami potrzebne są technicznie, bo skończy się insulina, zabraknie pasków do glukometru, zepsuje się sensor.
0: W dalszej części programu będzie o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna i badania, które w Zielonej Górze i regionie możemy przeprowadzić za darmo.
2: Program Moje Zdrowie to inaczej bilans zdrowia osoby dorosłej. I w ramach tego programu może zbadać się bardzo szeroka populacja. Jest on kierowany do osób od 20 roku życia bez górnej granicy wieku.
0: Więcej szczegółów już za kilka minut. A już teraz rozmowa z Olgą Arcikiewicz-Mosiąc, prezeską Zielonogórskiego Stowarzyszenia Po Drugiej Stronie Cukru, o tym między innymi, z czym zmagają się rodziny dotknięte diagnozą cukrzyca typu pierwszego, co to oznacza dla małych pacjentów i w jaki sposób stowarzyszenie im pomaga.
3: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: Każda godzina, każda czynność, która się odbywa w ciągu dnia, musi być poniekąd łączona z naszą chorobą, znaczy z chorobą dziecka. Jeżeli jest przygotowywane śniadanie, dziecko musi wiedzieć, ile to śniadanie ma węglowodanów. Odpowiednio do tej ilości węglowodanów i zmierzonego cukru we krwi, czy za pomocą sensora, musi mieć podaną insulinę. Insulinę podajemy teraz już zwykle dzięki pompom insulinowym, za pomocą pomp insulinowych. Część dzieci, szczególnie na początku po diagnozie, jest też na tak zwanych penach, czyli zastrzykach, czyli to są kłucia za każdym razem dziecka, żeby podać insulinę. Musimy przemyśleć, czy po podaniu insuliny dziecko będzie raczej siedziało, czyli idzie do szkoły i tam spędza czas do momentu WF-u raczej statycznie, czy też będzie aktywne fizycznie. Musimy tą dawkę za każdym razem analizować także pod tym względem, czy będzie ruch, czy tego ruchu nie będzie. Tu nie ma jednego i drugiego dnia takiego samego. Nie ma takiej samej nocy. Niektóre noce są takie, że właściwie rodzic nie śpi, bo czuwa, bo cukier albo spada, albo rośnie, więc musimy reagować. Jeżeli cukier spada, to jest zagrożenie tego, że dziecko wpadnie w hipoglikemię, czyli będzie miało za niski cukier. To jest też bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia i życia. Więc dodatkowo są emocje wielkie. Wybudzanie dziecka. Dziecko musi coś wypić słodkiego. Dziecko musi zjeść. Musimy znowu po kilkunastu minutach ponownie mierzyć jego cukier. Więc to są przerwane noce, to są zmęczone mamy, to są często zmęczone dzieci, bo te spadki czy wzrosty cukru też bezpośrednio przekładają się na ich kondycję. Czasami jest tak, że dziecko nie jest w stanie rano wstać z łóżka, ponieważ po takiej nocy, której jest budzone co pół godziny, co godzinę, coś trzeba zrobić, te dzieci po prostu nie funkcjonują normalnie. My jako mamy, czy my jako dorośli potrafimy się jeszcze zebrać w sobie. Ale trudno jest takiego malucha, który rzeczywiście nam się słania ze zmęczenia, posłać do szkoły czy do przedszkola i oczekiwać od niego, że ono będzie tam normalnie funkcjonowało jak inne dzieci, które przespały te 8 godzin. I w związku z tym bardzo często też w placówkach są trudności, żeby nauczyciele czy opiekunowie mieli wiedzę to raz, ale też taką empatyczne podejście do takiego dziecka, że ono nie udaje, ono nie wykorzystuje, tylko ono rzeczywiście jest po trudnej nocce, czasami po trudnym tygodniu. No i są zajęcia sportowe, są wyjścia na imprezy już przy wieku nastoletnim i tam cały czas potrzebna jest analiza, kontrola, myślenie i podejmowanie decyzji, które źle podjęte mogą wpływać na zdrowie życia.
0: Proszę powiedzieć już na tym etapie takim ogarnięcia się, gdzieś rodziny już wchodzą w ten rytm, już zaczynają jakoś radzić sobie w tej sytuacji. Co jako stowarzyszenie też macie im do zaproponowania? Z czym mogą się zgłaszać?
1: My na co dzień staramy się przede wszystkim integrować i łączyć, żeby rodziny na miejscu, w swoich miejscowościach miały taką swoją bazę kontaktów, bo te kontakty potrzebne są raz, że emocjonalnie, dwa, że też czasami potrzebne są technicznie, bo skończy się insulina, zabraknie pasków do glukometru, zepsuje się sensor, to też jest bardzo pomocne, żeby oni się znali, więc to jest taka dosyć istotna część, żeby ci rodzice o sobie nawzajem wiedzieli w tych małych społecznościach. To, co ważnego robimy i wydaje mi się, że z ogromnym efektem od 8 lat, to są spotkania informacyjne właśnie w placówkach oświatowych. Czyli tam, gdzie te dzieci trafiają z powrotem, bądź trafiają do nowych placówek po diagnozie z chorobą, ponieważ świadomość potrzeb dziecka z cukrzycą typu pierwszego jest bardzo mała. Ta choroba ciągle jest mylona z cukrzycą typu drugiego. Te mity są dla naszych dzieci bardzo, bardzo przeklęte, jak ja mówię, bo trochę, bardzo właściwie nadają im taką etykietę dzieci, które się źle odżywiały, które się zaniedbały, rodzice na pewno zaniedbali. My musimy to wszystko najpierw odczarować, bardzo często przełamać też opór placówki do tego, żeby to dziecko mogło w tej placówce uczyć się. A niestety nadal spotykamy się z sytuacjami, gdzie rodzicom sugerowana jest zmiana placówki albo przejście na tak zwane nauczanie indywidualne, co jest zupełnie niepotrzebne w przypadku dziecka z cukrzycą typu pierwszego, bo najważniejsze dla niego jest, żeby wróciło do tego środowiska, w którym było. Było w środowisku rówieśniczym i mogło się normalnie rozwijać i funkcjonować, a do tego jest tylko i wyłącznie potrzebna wiedza nauczycieli o tym, jak wspierać i jak komunikować się z dzieckiem i z rodzicami, żeby ono było w tej szkole bezpieczne. I działamy w ten sposób, że jeździmy po całym województwie i prowadzimy spotkanie informacyjne i coraz więcej placówek jest już na naszej mapie przeszkolonych i przygotowanych, więc to jest taka ważna rzecz, która się dzieje i która ogromnie pomaga w tym codziennym życiu. I prowadzimy też edukację, reedukację, pikniki organizujemy dla dzieci, kiedy mogą się spotkać, kiedy mogą zobaczyć, że inne dzieci chorują, że nie są sami, bo często w swoich tych małych środowiskach są jednym dzieckiem w przedszkolu, czy jedynym dzieckiem w szkole, a kiedy spotkają kilkanaście czy kilkadziesiąt dzieci, które również mają pompy, które też muszą mierzyć cukier, które też co chwilę muszą podbiec do rodziców i coś tam zrobić, to jest im o wiele łatwiej, szczególnie tym dzieciom właśnie na początku drogi.
0: Rodziny z Zielonej Góry, nie tylko z regionu, mogą skontaktować się ze Stowarzyszeniem Po Drugiej Stronie Cukru. Proszę powiedzieć, w jaki sposób?
1: Można się kontaktować, kontakt do mnie i do koordynatorki spotkań w placówkach oświatowych jest na naszej stronie po drugiej stronie cukru.pl. Mamy swój profil na Facebooku i mamy też zamkniętą grupę Po Drugiej Stronie Cukru, Grupa Wsparcia Województwo Lubuskie, chociaż zapraszamy też osoby z dalszych regionów. Tam można dostać kontakt bezpośrednio do mnie. Mój telefon jest dostępny w szpitalu i czy w poradni. Też nasi diabetolodzy wiedzą, jak się z nami kontaktować i bardzo często też oni proszą nas o pomoc, o wsparcie i to my dostajemy też kontakt do rodzin, które nie mają odwagi czasami prosić o pomoc.
0: Mówiła Olga Arcikiewicz-Mosiąc, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Po Drugiej Stronie Cukru. To nie koniec rozmów o zdrowiu. Dzisiaj akurat zachęcamy Was także, by się badać. Można na przykład skorzystać z bezpłatnych programów, które oferuje Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie są możliwości, opowiedziała nam Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału NFZ-u z siedzibą w Zielonej Górze.
3: Zdrowa Zielona Góra.
2: Program Moje Zdrowie jest programem stosunkowo nowym, ponieważ realizujemy go od maja ubiegłego roku. Program Moje Zdrowie to inaczej bilans zdrowia osoby dorosłej. I w ramach tego programu może skorzystać, może zbadać się bardzo szeroka populacja Lubuszan, ponieważ jest on kierowany do osób od 20 roku życia i bez górnej granicy wieku, czyli zbadać się może tak naprawdę już osoba pełnoletnia. Do 18 roku życia są te bilanse, które u lekarza rodzinnego są cyklicznie, zgodnie z kalendarzem wykonywane, a później właśnie już po 20 roku życia warto korzystać z tego programu, ponieważ jest on właśnie też tak skonstruowany, żeby badać się, jeżeli jeszcze nic nam nie dolega, a jeżeli coś już zaczyna się dziać, czyli zaczyna się jakaś choroba cywilizacyjna, to wtedy lekarz na podstawie wyników, które zostaną zlecone w ramach tego programu, może nas skierować na jakąś poszerzoną diagnostykę jeszcze, jeżeli coś należałoby zdrowotnie wyjaśnić. A jeżeli chodzi o badania, które możemy wykonać właśnie w ramach programu Moje Zdrowie, to są badania laboratoryjne, takie jak morfologia krwi, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, lipidogram uwzględniający cholesterol całkowity, hormon tyreotropowy, badanie ogólne moczu, ale są też badania rozszerzone. W ramach tego programu oczywiście jest PSA, które wykonywane jest u mężczyzn, lipoproteina A u osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, bardzo ważne badanie, które oceni ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe właśnie u tak młodych osób, które nie mają żadnych objawów. Często mówimy o tej profilaktyce, często podkreślamy znaczenie profilaktyki i regularności wykonywania tych badań, a program Moje Zdrowie jest stosunkowo jeszcze takim nowym programem, więc też dajmy czas Lubuszanom do tego, żeby zdecydowali się właśnie skorzystać z tego programu. Myślę, że ta liczba będzie rosła. Jeżeli chodzi o tą profilaktykę chorób układu krążenia, to doskonale wpisuje się właśnie ten program Moje Zdrowie i w zasadzie przechodząc ten program, korzystając z tego programu, to tutaj również w pierwszej kolejności te badania wykluczają bądź też potwierdzają ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, choroby naczyń. Także korzystając z tego programu Moje Zdrowie, będziemy spokojni, że zostaliśmy w taki sposób zbadani, żeby wykluczyć bądź też coś potwierdzić i wtedy już działać dalej ze strony lekarza rodzinnego. I tak jak tutaj wcześniej wspomniałam, bardzo ważnym badaniem, jeżeli chodzi o te choroby naczyniowe, jest ta lipoproteina A, która jest wykonywana u osób młodych, czyli od 20 do 40 roku życia. A jeszcze jako ciekawostkę podam, że jeżeli chodzi o ten program Moje Zdrowie, to właśnie w dużej mierze zgłaszają się osoby po 20 roku życia, czyli te osoby młodsze. Być może dlatego, że wcześniej nie było żadnego programu kierowanego do tak młodej grupy, no a jest to też właśnie takie pozytywne, że myślą o zdrowiu, dbają, korzystają z tych możliwości, które ubezpieczenie zdrowotne im daje.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie szukać informacji na ten temat?
2: Te informacje znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stronie pierwszej, jak się tylko zalogujemy, jest taka zakładka profilaktyka. Tam w jednym miejscu zamieszczone są wszystkie programy, posegregowane są bardzo czytelnie. Jest też krótki opis, dla jakich osób te programy są kierowane, gdzie można je zrobić, pod jakim numerem telefonu można się zapisać. Oprócz tego jest też aplikacja Akademia NFZ, którą również możemy wyszukać w wyszukiwarce internetowej, wpisując właśnie Akademia NFZ. Tam są wszystkie informacje na temat dbania o zdrowie i również programy profilaktyczne. Tam jest taka fajna wyszukiwarka. Wpisujemy tam płeć, wpisujemy też, zawężamy swój, wskazujemy w jakim jesteśmy wieku i jak damy szukaj, to wtedy w jednym miejscu system wyszuka nam wszystkie programy, które możemy właśnie my, czyli ta osoba, która swoje dane wpisała, możemy wykonać. Także zachęcamy do korzystania z Akademii NFZ. Tam jest, oprócz tego, że są informacje o programach profilaktycznych, jest mnóstwo innych ważnych, wartościowych informacji. Są podcasty ze specjalistami, z lekarzami. Są też informacje o wsparciu psychologicznym w przypadku osób chorych onkologicznie.
0: O możliwościach związanych z profilaktyką zdrowotną w Zielonej Górze i regionie opowiedziała nam Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Czas na kolejne tematy w magazynie Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trykowska, chwilę zapraszam, a będzie m.in. o Klubie Rodzica działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze.
4: Projekt Klub Rodzica skupia się na wspieraniu rozwoju. Wskazanie pewnych trudności u dzieci, które u nas są w Klubie Rodzica, to jest wartość dodana tego, że te dzieci u nas są i my to widzimy. Dzielimy się tymi informacjami z rodzicami.
0: W dalszej części programu m.in. rozmowa o szybowcach.
5: Jest bardzo dużo chętnych, czy to właśnie młodzież, czy osoby starsze. Nawet tutaj ja miałam okazję szkolić pana, który miał 65 lat i też sobie wyśmienicie radził.
0: Będzie również ciekawa Zielona Góra, w której dzisiaj o lubuskim zespole pieśni i tańca imienia Ludwika Figasa. A już teraz pierwsza z zapowiedzianych przed chwilą rozmów.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
0: Pani Edyta Modrzejewska, psycholog, założycielka Centrum Terapii ESTI i Fundacji ESTI w Zielonej Górze jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: A tematem naszej rozmowy będzie Klub Rodzica, który działa w Zielonej Górze jako usługa społeczna wspierająca rodziny z dziećmi w ramach projektu utworzenia Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze i właśnie Centrum Terapii ESTI jest realizatorem tej usługi. Co to jest Klub Rodzica i jaka pomoc jest tam udzielana?
6: Tak jak pani powiedziała, Klub Rodzica realizujemy przy współpracy z Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze. Jesteśmy realizatorem jednej usługi społecznej, Klub Rodzica. Klub Rodzica polega na wspieraniu rodzin w rozwoju dzieci, rodziców w funkcjach wychowawczych, uczenie rodziców tego, w jaki sposób rodzina, w jaki sposób można tworzyć spójny i bezpieczny model rodzinny. U nas w ramach Klubu Rodzica realizujemy zajęcia grupowe dla dzieciaków w zasadzie od 3 do 18 roku życia. Mamy dużo grup, mamy grupy podzielone wiekowo, ale też tematycznie. Mamy dzieci, które realizują się bardziej kreatywnie, inne dzieci bardziej potrzebują treningu umiejętności społecznych i jednocześnie współpracując z rodzicami, bo taki jest główny zamysł Klubu Rodzica, żeby rodzice razem z dziećmi otrzymali to wsparcie systemowe, więc rodzice biorą udział i w zajęciach z dziećmi, jednocześnie biorąc udział w zajęciach skierowanych stricte dla rodziców, na których rozmawiamy na tematy trudne i mniej trudne, wychowawcze, trudności, z jakimi też rodzice się mierzą w wychowywaniu dzieci i w byciu rodzicem, bo nikt tego nas nie uczy, jak być rodzicem. Mamy tych grup rodziców kilka, mamy też grupę specjalnie dedykowaną rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami, więc tutaj poruszamy dodatkowo kwestie również niepełnosprawności różnych.
0: Troszkę dla rodziców taka przestrzeń takiej psychoedukacji, ale też takiego wsparcia i wymiany doświadczeń, tak? Dobrze rozumiem?
6: Tak. Dokładnie. Rodzice tego potrzebują. Bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach. Do tej pory na terenie miasta tego typu zajęcia nie były realizowane na tak dużą skalę. Mamy bardzo dużo uczestników projektu. Mamy prawie 100 rodzin, tak? Czyli uczestników mamy więcej w ramach tego projektu, którzy też w międzyczasie kończą. Jedni kończą, kolejni zaczynają, a taką wartością dodaną tego, że jesteśmy poradnią zdrowia psychicznego, jest to, że jednocześnie rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, czasami diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci. Więc jest to taki dodatek, nasz dodatkowy pierwiastek, którego możemy udzielić, ponieważ jesteśmy gronem specjalistów, więc możemy tę wiedzą specjalistyczną się dzielić też z rodzicami.
0: Proszę powiedzieć, czy można się zgłaszać w sytuacji pewnych wątpliwości wychowawczych, czy już konkretnych problemów? Z czymś sobie nie radzimy, czy też nasze dziecko ma określoną diagnozę i w związku z tym potrzebujemy też dodatkowego wsparcia. Z czym się można zgłaszać?
6: Jeżeli chodzi o projekt Klub Rodzica, to projekt sam w sobie nie zakłada diagnozy i wspierania rodzin w kryzysach. Klub Rodzica jest projektem, który obejmuje wszystkich mieszkańców miasta, wszystkie dzieci, niezależnie od tego, czy te trudności są, czy ich nie ma. Natomiast jako poradnia zdrowia psychicznego udzielamy takiego wsparcia w ramach innych projektów, bądź komercyjnie, prywatnie, w zależności od tego, jakie aktualnie projekty mamy dostępne, bo nie jesteśmy realizatorem tylko tego projektu Klub Rodzica, ale też wielu, wielu innych projektów finansowanych z innych instytucji, w ramach których można takie wsparcie specjalistyczne i diagnostyczne uzyskać. Więc sam projekt Klub Rodzica skupia się na wspieraniu rozwoju, nie na samej stricte diagnozie. Tak jak powiedziałam, te wskazanie pewnych trudności u dzieci, które u nas są w Klubie Rodzica, to jest wartość dodana tego, że te dzieci u nas są i my to widzimy. A jak widzimy, to nie udajemy, że ich nie widzimy, tylko dzielimy się tymi informacjami z rodzicami i czasami udaje się te dzieciaczki, które biorą udział w Klubie Rodzica, z innych powodów, takich na przykład, że rodzice chcieli wziąć udział, ponieważ chcieli dowiedzieć się więcej, zobaczyć, jak funkcjonuje dziecko w grupie, żeby dziecko na przykład brało udział w zajęciach arteterapeutycznych, a przy okazji, jak dziecko do nas dołączyło, zobaczyliśmy, że dziecko ma pewne trudności i no i mogliśmy wtedy udzielić temu dziecku odpowiedniego wsparcia.
0: Co jest z Pani punktu widzenia fachowca takie najistotniejsze, jeśli chodzi o kompetencje rodzicielskie? To znaczy, na co powinniśmy zwracać uwagę jako rodzice?
6: Fundacja ESTI, nazwa ESTI nie jest przypadkowa. Nazwa ESTI to w języku esperanto oznacza być bądź. Być bądź to znaczy bądź tutaj i teraz, bądź obecny. Niestety, ale jesteśmy w takich czasach, że często wiele trudności dzieci próbujemy troszkę zrzucić na różnego rodzaju zaburzenia i trudności dziecka. A w większości przypadków, na szczęście, te trudności to nie są żadne zaburzenia, to nie są żadne zaburzenia rozwojowe czy choroby psychiczne, tylko brak obecności. Mówię na szczęście, dlatego że z tym możemy sobie szybko poradzić, bo jeżeli rodzic otrzyma taką informację, wiedzę, często rodzice po prostu nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy i to nie jest w ogóle przez rodzica w jakiejś złej intencji takie zachowanie generowane, taka nieobecność rodzica. Mówiąc nieobecność, mam na myśli na przykład siedzenie często, skrolowanie telefonu, tak? To jest taka fizyczna obecność rodzica, ale emocjonalnie ten rodzic nie jest dla tego dziecka wtedy dostępny, zdecydowanie. To jest gonienie za kolejnymi bardzo ważnymi sprawami, obowiązkami. Czasami jest tak, że naprawdę musimy dużo rzeczy nadgonić gdzieś jako rodzice, no bo na nas waży się wiele, wiele obowiązków, ale najcenniejszym, co można zrobić dla dziecka, i to jest najwspanialsza terapia, jaką może dziecku zaproponować, to jest usiąść z tym dzieckiem na dywanie, rozłożyć zabawki i być z nim i tylko z nim tu i teraz.
0: Wracając jeszcze konkretnie do funkcjonowania klubu rodzica, proszę powiedzieć, mówiła Pani, że jest dużo chętnych, że macie wiele grup. Jak to konkretnie wygląda organizacyjnie i czy osoba, która teraz na przykład potrzebuje, zgłosi się, usłyszy o tym przedsięwzięciu, trafi na listę rezerwową, czy też trafi od razu w Wasze ręce?
6: Od razu w nasze ręce już nie, dlatego że grafiki mamy zapełnione. Natomiast można zgłosić się do Centrum Usług Społecznych. W Centrum Usług Społecznych taka osoba w tym momencie zostaje wpisana na listę rezerwową. I jak tylko miejsce się zwolni, ta osoba zostanie jakby przydzielona do projektu i my wtedy ten projekt już realizujemy.
0: Mówiła psycholog Edyta Modrzejewska, współzałożycielka Centrum Terapii ESTI i Fundacji ESTI w Zielonej Górze. A już teraz cykl poświęcony aktywności, a w nim Agata Porębska, wielokrotna mistrzyni Polski w akrobacji samolotowej i szybowcowej, instruktorka lotnictwa w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Będzie o szybowcach.
3: Aktywnie w Zielonej Górze.
0: Wielu jest chętnych, to znaczy gdzieś tam młodzi, czy może nie tylko młodzi zielonogórzanie się garną do lotnictwa. Jak to wygląda z Pani perspektywy i też w perspektywie tych lat doświadczeń właśnie instruktorki?
5: Tak, jest bardzo dużo chętnych, czy to właśnie młodzież, czy osoby starsze. Nawet tutaj ja miałam okazję szkolić pana, który miał 65 lat i też sobie wyśmienicie radził. Wszystko oczywiście podyktowane jest temu, jak lekarz, orzecznik da badania. Tak. I powiem szczerze, że tutaj w Zielonej Górze zaczęły też wchodzić projekty, w którym ta młodzież ma właśnie szansę szkolić się między innymi za darmo, czy to na szybowcach, czy na samolotach. Także tutaj jak najbardziej te kierunki lotnicze, szybowce, samoloty rozwijamy.
0: A możemy jeszcze powiedzieć dokładnie, jak wygląda to szkolenie od tej strony właśnie teoretycznej i później praktycznej, jak to odbywa się właśnie w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej?
5: I to tak na przykładzie szybowcowego szkolenia. Na początku dana osoba musi zapisać się na kurs teoretyczny. Jest on o tyle fajny, że 3 dni trwają zajęcia online, ale w czasie rzeczywistym. Taka teoria dla ucznia szybowcowego, który ma jakiś dowód, powiedzmy, z niszki, tak, ze szkoły, to jest niewielki koszt, bo to jest 550 zł, a dla pozostałych uczestników 850. I później, po takich 3 dniach na platformie, w czasie rzeczywistym, dostaje się dostęp do platformy e-learningowej. No i tam trzeba później zaliczyć egzaminy i na końcu przyjechać do nas zdać egzaminy pisemnie. Więc jakby cała teoria opiera się na tym, żeby tam te parę godzin, tutaj bodajże będzie 47 godzin na platformie, wypełnić, przejrzeć sobie wszystkie przedmioty, które wchodzą w skład tego i zdać egzaminy na koniec. Natomiast Kra podzielona jest na dwie takie strefy. Na początku szkolimy się podstawowo. To jest tak zwane szkolenie podstawowe, szybowcowe, czyli około 50 lotów z instruktorem i 10 samodzielnych, po oczywiście pozytywnej decyzji instruktora prowadzącego. Latamy za wyciągarką i jeżeli dana osoba ukończy ten kurs podstawowy pozytywnie, no to wtedy może przejść na kurs ponadpodstawowy i wtedy będzie robiła rzeczy już typowo do licencji szybowcowej, czyli celność lądowania, loty termiczne, przelot z instruktorem 100 km, plus oczywiście też możliwość wylaszowania, czyli przeszkolenia się na nowy typ szybowca, przypuśćmy junior, albo też na przykład naukę holu ze samolotem. My korzystamy głównie z szybowców laminatowych, już szybowce drewniane nie są przez nas użytkowane. Latamy głównie na szybowcach puchacz, to są dwuosobowe szybowce szkolne, szkolno-treningowe, a do takiego latania jeszcze powiedzmy właśnie typowo dla osób po podstawówce i po zdobyciu pewnych uprawnień mamy szybowce junior i to są już takie laminatowe szybowce jednoosobowe i oczywiście o wiele więcej jeszcze i szybowców wyczynowych, takich jak na przykład jantary, LS-y, szóste, siódme. Także u nas ta sekcja szybowcowa i jak to się mówi, przeloty również się bardzo prężnie rozwijają i aeroklub dąży do tego, żeby ten sprzęt był jak najlepszej jakości.
0: Mówiła Agata Porębska, wielokrotna mistrzyni Polski w akrobacji samolotowej i szybowcowej, instruktorka lotnictwa w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. A już teraz w cyklu poświęconym miejskim ciekawostkom Anna Obara-Uberna, zielonogórska choreografka, instruktorka tańca ludowego w lubuskim zespole pieśni i tańca imienia Ludwika Figasa i rozmowa właśnie o tym zespole.
3: Ciekawa Zielona Góra.
7: W zespole na chwilę obecną jest około 80 osób. Zespół ma 5 grup. Ma grupę dziecięcą w wieku od 4 do 10 lat, grupę nastolatków od 11 do 17, grupę dorosłą młodszą, taneczną w wieku od 18 do 35, grupę taneczną dorosłą starszą od 36 wzwyż, grupę śpiewaczą, do grupy śpiewaczej przyjmujemy osoby dorosłe, kapela i kadra składająca się tutaj z kierownika muzycznego, ze mnie jako instruktora i jeszcze jest pani dyrektor Rycaku, pani Anna Komar, która no tak można powiedzieć nami dowodzi, gdyż jest dyrektorem Regionalnego Centrum Animacji i Kultury, a zespół działa właśnie przy Rycaku. Razem ze mną w lubuskim zespole pieśni i tańca współpracuje pan Grzegorz Łukasiewicz, który jest kierownikiem muzycznym zespołu, prowadzi kapelę i prowadzi też grupę śpiewaczą.
0: Ta codzienna praca to są próby, rozumiem głównie, jak często się odbywają. Jak wyglądają takie typowe próby zespołu?
7: Próby taneczne, czyli dla wszystkich grup, tych czterech grup, czyli dzieci, nastolatków i grup dorosłych, spotykamy się 2 razy w tygodniu z dorosłymi po 2 godziny, z dziećmi 2 razy po 45 minut w tygodniu, a nastolatki mają po godzinie też 2 razy w tygodniu. Grupa śpiewacza ma swoje próby co drugi piątek w miesiącu, a kapela, jak, że tak powiem, przyjdzie potrzeba, to się z nimi zmawiamy, bo w naszej kapeli są muzycy, którzy też grają w Filharmonii Zielonogórskiej, w Orkiestrze Dętej Zastalu, także musimy to też jakoś tutaj tak wspólnie ułożyć plan, żeby wszystkim było dobrze i żeby wszyscy byli obecni na próbach.
0: Żeby zacząć, żeby dołączyć, to najlepiej rozumiem od małego.
7: Tak, to jest najlepiej, bo wtedy na próbach z dziećmi więcej jest, jak to się mówi, takich zabaw rytmiczno-ruchowych, dlatego że no, my też chcemy sprawdzić, jak dziecko jest mocno rozwinięte ruchowo, w czym musimy jeszcze podpatrzeć, w czym pomóc, no i czy ma też, no nie ukrywamy, predyspozycje rytmiczno-ruchowe.
0: Mówiła Anna Obara-Uberna, zielonogórska choreografka, instruktorka tańca ludowego w lubuskim zespole pieśni i tańca imienia Ludwika Figasa. A o najbliższych wydarzeniach, w których weźmie udział zespół, można przeczytać w mediach społecznościowych, na profilu lubuskiego zespołu pieśni i tańca, a także Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: naszym magazynie już teraz kolejne tematy. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A będzie m.in. u progu kolejnych wakacji rozmowa o cyberbezpieczeństwie.
8: To będzie też taki czas, można powiedzieć, no zagrożeń z tego względu, że te dzieci niektóre nie będą miały tej opieki na co dzień. Nie będą przebywały tutaj w placówkach oświatowych. Czasami zostają w domu i są to nawet małe dzieci. Rodzice muszą pracować i te dzieci zostają w domu i wtedy niestety bardzo dużo tego czasu spędzają w internecie.
0: W cyklu Co jest grane w Zielonej Górze przyjrzymy się z kolei propozycją spędzenia wolnego czasu w Regionalnym Centrum Animacji Kultury.
9: RCAK tworzy taką przestrzeń dla osób, które chciałyby rozwijać swoje pasje. Uczestnictwo w sekcjach jest bezpłatne. Przychodzą na te spotkania. Bardzo często są to osoby starsze, które są spełnione zawodowo, ale chciałyby jeszcze trochę poświęcić czasu swoim pasjom.
0: Te tematy wypełnią nam najbliższe kilkanaście minut programu. A już teraz rozmowa z podinspektor Violettą Sokołowską-Domagałą z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
3: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
8: Myślę, że na początku warto wspomnieć, że cyberprzemoc to jest taka sama przemoc jak w świecie realnym, ponieważ mechanizmy są bardzo podobne i są bardzo ważne dwa zjawiska, takie jak poczucie anonimowości i rozproszenie odpowiedzialności. Bardzo często ludzie mają poczucie, że są anonimowi, dlatego stosują bardzo często takie formy właśnie przemocy, wrogość, właśnie hejt w świecie wirtualnym i też mają poczucie, że nie odpowiadają tylko i wyłącznie oni, ale czasami również inni, czy grupa na przykład rówieśnicza, która bierze udział w tego typu działania o charakterze przemocowym. Tych zjawisk w obecnym jakby czasie jest bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o zjawisko cyberprzemocy. No na pewno są wykorzystywane różne narzędzia, z których no, wszyscy korzystamy, tak? Ponieważ wszyscy wysyłają SMS-y, MMS-y, maile, korzystają oczywiście z różnych portali społecznościowych, z różnych komunikatorów na porządku powiedzmy dziennym, tak? W zakresie nauki, pracy. I te narzędzia no, dają też i są potrzebne w życiu, ale dają też czasami też możliwości stosowania właśnie różnego rodzaju form przemocy. Myślę przede wszystkim, że warto powiedzieć, czego nie powinniśmy robić, właśnie jakie są te zagrożenia, tak? Ponieważ no, często zarówno dzieci, jak i młodzież na przykład wysyłają takie treści o charakterze załóżmy gdzieś tam wulgarnym, agresywnym, tak? Czasami są stworzone pewne grupy, nawet przez powiedzmy gdzieś tam nauczyciela, osobę prowadzącą w celach edukacyjnych załóżmy, gdzie młodzież prezentuje takie treści. No oczywiście jest to łamanie przepisów prawa. Taką podstawową jakby też formą jest rejestrowanie czyjegoś wizerunku bez zgody danej osoby, tak? My wiemy, że w dniu dzisiejszym no każdy ma prawo wyrazić zgodę na to, czy jego wizerunek może być gdzieś tam wykorzystany, tak? Takie działania, jeżeli są podejmowane bez zgody osoby, bardzo często łamią przepisy bardzo różne, bo też i ustawy o, powiedzmy, o prawie autorskim, i ustawy o ochronie danych osobowych, i powiedzmy na pewno też i kodeks cywilny, powiedzmy tutaj również przepisy z zakresu przepisów prawa karnego, czy powiedzmy prawa wykroczeń. Na pewno też częstym takim zjawiskiem, też bardzo przykrym jest zjawisko polegające na tym, że powiedzmy prezentują takie filmy, czy treści, czy zdjęcia danych osób pozyskane w różny sposób, albo czasami jakieś osoby umieszczają swoje powiedzmy zdjęcia czy filmy i ktoś to wykorzystuje o charakterze na przykład jakimś ośmieszającym, kompromitującym, poniżającym daną osobę. Jest to bardzo, bardzo przykre, ponieważ no, jest to forma krzywdzenia drugiej osoby i te ślady gdzieś tam w naszej psychice powiedzmy młodej osoby zostają na bardzo, bardzo długo. To też jest często spotykana gdzieś tam forma. Podszywanie się pod kogoś, powiedzmy gdzieś tam w portalach społecznościowych, czy na blogach, wiadomościach, czy komunikatorach również, tak, kradzież tożsamości osoby, tak? Włamania się, powiedzmy, łamanie się na czyjeś, załóżmy, konto, wykorzystanie jakichś treści osobistych, tak, też jakimś intymnym, gdzieś tam wysyłanie innym osobom tego typu treści jest też bardzo, bardzo krzywdzące. Czy też, powiedzmy, na przykład tworzenie nawet jakichś takich obrażających stron czy blogów, gdzie różne osoby mają możliwość dokonywania różnych wpisów, bardzo przykrych, na charakterze takiej wrogości, właśnie nienawiści. Różne komentarze, które się pojawiają również, też są takie zagrożenia, które obecnie występują na różnych forach, blogach czy tam na portalach społecznościowych. No tych zjawisk jest bardzo dużo, są różne zjawiska i zagrożenia takie powiedzmy, o których rozmawiamy już często z młodzieżą, taką troszkę starszą może, tak, ale to zjawisko na przykład groomingu, sextingu, zjawisko na przykład phishingu, o którym się dużo dzisiaj mówi, czy na przykład takie zjawisko jak patostreaming. Natomiast tych zagrożeń jest bardzo, bardzo dużo, tak? Gdzie komunikują się na przykład z dziećmi, z młodzieżą, osoby, załóżmy, dorosłe, które chcą wykorzystać, powiedzmy, młodą osobę, tak? W różnych formach.
0: Pani spotyka się też z dziećmi, z młodzieżą w zielonogórskich szkołach. Prowadzi pani zajęcia właśnie, które mają uświadamiać kwestie tych zagrożeń. Z pani obserwacji, jak wynika, czy dzieciaki w Zielonej Górze, czy nasza młodzież jest świadoma tych zagrożeń, czy zgłasza też, że niestety pada czasem ich ofiarą, no i czy jest świadoma tego, jakie konsekwencje bardzo przykre albo nawet tragiczne może nieść stosowanie takiej cyberprzemocy wobec kogoś?
8: Ja myślę, że prowadzimy bardzo dużo tego typu działań, ponieważ są to działania adresowane zarówno do dzieci już, powiedzmy, w okresie nauki, powiedzmy w szkole podstawowej, w klasach 1-4 jest realizowany program pod nazwą LUPO. Ten program jest kontynuowany w klasach 5 i 6, także wszystkie klasy są objęte tym programem. To też jest program pod nazwą LUPO i później klasy 7 i 8, gdzie jednym z zasadniczych tematów jest właśnie kwestia cyberprzemocy, kwestia, powiedzmy, odpowiedzialności prawnej, więc te tematy są poruszane w trakcie nauki w szkole podstawowej, a także już później podczas nauki w szkołach ponadpodstawowych. Uświadamiamy na pewno dzieci i młodzieży, że w internecie jest mnóstwo szkodliwych treści, prawda? Ponieważ musimy mieć świadomość wszyscy, że są tam treści, które obrazują przemoc, czy obrażenia fizyczne, czy na przykład śmierć, tak? Są różne zdjęcia, czy filmy, które prezentują na przykład ofiary wypadków. Czasami, nie wiem, nawet okrucieństwo wobec zwierząt, tak? Także tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że warto zawsze apelować właśnie też do opiekunów, rodziców, do nauczycieli, że dzieci i młodzież mają do tego dostęp. Natomiast ważne jest, aby też uświadamiać, jeżeli spotkają się z czymś, co zaniepokoi je, prawda? Co spowoduje, że będą czuły się jakoś zagrożone, nie będą czegoś rozumiały, aby po prostu informowały o tym, czy powiedzmy w szkole, pedagoga, wychowawcę, szczególnie te młodsze dzieci, które bardzo często są związane ze swoimi gdzieś tam opiekunami, a może czasami się boją powiedzieć o tym w domu, nie czują się pewnie, może się obawiają czasami jakiejś takiej krytyki, czy po prostu jakiejś takiej reakcji emocjonalnej ze strony rodziców, którzy na pewno też zwracają uwagę na to, że dziecko zbyt dużo czasu spędza, prawda? Gdzieś tam w tym internecie dużo czasu. Więc warto nawet czasami z obcym dorosłym w postaci opiekuna, na przykład w szkole, podczas nawet właśnie półkolonii, czy z pedagogiem w szkole, psychologiem, porozmawiać o pewnych treściach, na które ktoś się, załóżmy, natknął, tak, aby zapobiec temu negatywnemu wpływowi tych treści.
0: No właśnie ta świadomość dzieci naszych również dzięki waszym działaniom w zielonogórskich szkołach jest też już coraz większa, świadomość tych zagrożeń być może. Czasami może być też tak, że rodzice zostaną w tyle, bo nie będą nawet świadomi tego, co ich dziecko robi w internecie. Troszkę już nam pani powiedziała o tym, jak ważna jest właśnie rozmowa o tym, co dziecko widziało, co dziecko robi, ale co jeszcze możemy radzić zielonogórskim rodzicom? Na co mogą zwracać uwagę właśnie w kontekście cyberzagrożeń?
8: Ważna jest bliskość, kontakt, tak? Też jak gdyby takie, powiedzmy, aktywizacja tego naszego dziecka, tak? Żeby miało też takie inne, alternatywne formy spędzania wolnego czasu niż tylko na przykład przebywać na przykład z telefonem, z tabletem, tak? Myślę, że też kładzenie nacisku na pewno na jakąś aktywność fizyczną, tak? Bo to jest dzisiaj, myślę, że bardzo ważna sprawa, bo to będzie też taki czas, można powiedzieć, zagrożeń z tego względu, że te dzieci niektóre nie będą miały tej opieki na co dzień, tak? Bo nie będą przebywały tutaj w placówkach oświatowych. Czasami niektóre dzieci wyjadą na półkolonie, nie wszystkie, czy wyjadą na jakieś, powiedzmy, obozy, kolonie, ponieważ czasami zostają w domu, tak? I są to nawet, czasami nawet małe dzieci ze względów sytuacji życiowej, że rodzice muszą pracować i te dzieci zostają w domu i wtedy niestety bardzo dużo tego czasu spędzają właśnie, powiedzmy, w internecie, tak? Z telefonem komórkowym, z tabletem. Więc warto też jakoś ten czas zorganizować, nawet, powiedzmy, poprosić o pomoc, o wsparcie, nie wiem, zaprzyjaźnioną rodzinę, nie wiem, na przykład dziadków właśnie, czy też, powiedzmy, osoby, które mogłyby ten czas dziecku poświęcić. Są czasami też takie formy właśnie wypoczynku bezpłatne, też można znaleźć takie formy i nawet na te 2-3 godziny dziennie, aby dziecko mogło, powiedzmy, spędzić ten czas nie korzystając, powiedzmy, z tych narzędzi różnych, tutaj z tych technologii, z których korzysta gdzieś tam na co dzień. Myślę, że to jest chyba najważniejsza sprawa.
0: Mówiła podinspektor inspektor Wioletta Sokołowska domagała z zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. A już teraz o propozycjach spędzenia wolnego czasu, które znajdziemy w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, opowiedziała nam o nich dyrektor tej instytucji, dr Anna Komar.
3: Co jest grane w Zielonej Górze?
9: RCAK tworzy taką przestrzeń dla osób, które chciałyby rozwijać swoje pasje. Uczestnictwo w sekcjach jest bezpłatne. Przychodzą na te spotkania do tych grupek, to jest cały harmonogram stworzony, kiedy, kto, w jakich godzinach ma zajęcia. Przychodzą osoby, bardzo często są to osoby starsze, które są spełnione zawodowo, ale chciałyby jeszcze, że tak powiem, w życiu trochę poświęcić czasu swoim pasjom, swojemu hobby. I przychodzą to osoby, które mogą pod instruktorem pewnym osób prowadzących te grupy malować, tkać, grać w brydża. Mogą też pośpiewać, bo cały czas, cały rok trwają nabory do naszego lubuskiego zespołu pieśni tańca. Tutaj można przyjść do kapeli, można przyjść do grupy śpiewaczej. Też ukłon w stronę osób młodych i bardzo młodych i dzieci, ale chociażby podpisane w ubiegłym roku porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim zapewnia między innymi to, że studenci mogą na zajęciach tańca, na naszych lekcjach tańca w zespole ludowym zaliczać zajęcia z wychowania fizycznego. Także mamy ofertę tutaj zarówno dla dzieciaczków, jak i dla osób starszych. Nasze zajęcia są bezpłatne. Mamy tutaj fachowców, ekspertów, którzy prowadzą takie zajęcia. A jeśli ktoś jest szczególnie zainteresowany albo chciałby pomalować, tkać, pośpiewać, wszystko to, co związane jest ze sztuką, z tańcem, z muzyką, z animacją kulturalną, bo tak my się tak nawet nazywamy, Regionalne Centrum Animacji Kulturalnej, może tutaj do nas przyjść, może wejść na nasze strony, naszego Facebooka, zawsze znajdzie informacje i wystarczy przyjść popatrzeć. My do niczego nie zmuszamy. Przyjść popatrzeć, posłuchać. Organizowaliśmy w ubiegłym roku, ale i też chcemy organizować w tym roku 2026 potańcówki, ponieważ ludzie pragną potańczyć, pobawić się przy muzyce. Organizowaliśmy takie wydarzenia w ubiegłym roku, będziemy organizować teraz. Przychodzą ludzie starsi, ale przychodzą też coraz młodsi i chcą nie tylko przy muzyce klubowej potańczyć, jak ja to żartuję, że tańczą ze sobą osoby, które są po dwóch stronach sali, ale po prostu to jest tanie, który łączy, który relaksuje, który odpręża, który daje nam oddech od tego pędzącego świata.
0: Cała działalność Regionalnego Centrum Animacji Kultury jest też bardzo bliska współpraca z innymi instytucjami kultury, prawda?
9: Nasze projekty nie miałyby tak naprawdę sensu, gdyby nie współpraca z partnerami w regionie. My przy naszych projektach staramy się angażować we współpracę z innymi ośrodkami kultury, z instytucjami, realizując na przykład taki projekt jak Bardzo Młoda Kultura. Realizowaliśmy projekty z naszymi partnerami, z domami kultury, z innymi instytucjami, ze stowarzyszeniami, z kołami kół gospodyń wiejskich. Także to były mega, mega fantastyczne projekty, warsztaty, których tematem było dziedzictwo kulturowe, ale niematerialne, czyli muzyka, pieśń, stroje ludowe, kulinaria. To było coś, co naprawdę tworzyło taką lokalną tożsamość i dla ludzi było wielkim, wielkim, ogromnym wydarzeniem, a i dla nas to też było duże doświadczenie. Partnerstwo chociażby przy realizacji kilkudniowego festiwalu folkloru. Także wyjeżdżamy też z naszą ofertą do innych miejscowości, do mieszkańców regionu. Nie każdy może przyjechać do Zielonej Góry, czy musi. To my jesteśmy dla odbiorców, dla widzów.
0: Mówiła Anna Komar, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. A ja przypomnę jeszcze wspomniana tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji odbędzie się od 2 do 5 lipca. I tą propozycją kończymy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Reklama.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: Od małego gołębia do potężnego bielika, każdy z nich dostaje tu drugą szansę na życie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na wizytę w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zielonej Górze. Ptasi azyl to miejsce, gdzie walka o zdrowie ptaków trwa bez przerwy. Jak mówi kierowniczka ośrodka Ewa Burda, nic nie daje większej satysfakcji niż moment, gdy ptak rozpościera skrzydła i odlatuje. Dziś pokażemy Wam tę walkę od kulis.
9: Zwierzyniec w Zielonej Górze.
10: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się historia ptasiego azylu w Zielonej Górze? Co zainspirowało jego powstanie?
11: Istniał w Zielonej Górze jeden ośrodek, który zajmował się dzikimi zwierzętami, jednak on znajdował się poza miastem. No a ludzie są coraz bardziej świadomi, rośnie właśnie świadomość społeczeństwa na temat ochrony dzikich zwierząt i tego, że potrzebują pomocy. W związku z tym z budżetu obywatelskiego powstał w 2015 roku możliwość finansowania takiego ośrodka, natomiast sam ośrodek powstał w 2016 roku właśnie między innymi z inicjatywy samych mieszkańców, bo widzieli problem, że nie ma gdzie ani zgłaszać, ani przywozić takich poszkodowanych dzikich zwierząt.
10: Jakie jest główne zadanie i misja waszego ośrodka?
11: No, naszą główną misją jest rehabilitacja i leczenie ptaków, no i zwracanie ich na wolność. No niestety niektóre przypadki są na tyle poważne czy też ciężkie, że ptaki nie mogą wrócić na wolność. Wtedy są odwożone do innych ośrodków, gdzie mogą po prostu przeżyć swój czas do końca. No my mamy za mały ośrodek, żeby sobie na to pozwolić, ponieważ w sezonie zazwyczaj mamy wszystkie woliery zajęte, mamy bardzo dużą rotację pacjentów, więc no staramy się pomóc wszystkim, no ale czasami albo właśnie musimy odesłać takiego pacjenta do innego ośrodka, albo go wywieźć właśnie do ośrodka, z którym współpracujemy.
10: Ile ptaków trafia do Was i jakie są najczęstsze powody ich przyjęcia?
11: Z roku na rok tak naprawdę tych pacjentów nam przybywa, a powody są bardzo różne. Ptaki szponiaste bardzo często trafiają z urazami skrzydła albo zatrute, niestety. Natomiast miejskie gatunki ptaków, takie jak kawki czy drobne ptaki wróblowe, to są często kolizje albo po prostu niepotrzebnie zbierane też pod lody. zwroty przez ludzi bardzo często w okresie lęgowym, urazy skrzydeł, kolizje z samochodami, kolizje ze szklaną infrastrukturą w miastach, czasami też właśnie zatrute czy osłabione.
10: Jak wygląda typowy dzień pracy w ptasim azylu?
11: To tak naprawdę zależy od pory roku, w jakiej się znajdujemy, ponieważ no nie ukrywajmy, zimą mamy tej pracy troszeczkę mniej, natomiast w sezonie mamy ten dzień pracy bardzo zapełniony. Często też musimy przyjeżdżać do pacjentów, nakarmić ich gdzieś tam po godzinach, ponieważ no małe ptaki muszą jeść bardzo często, więc rano przyjeżdżamy, sprawdzamy stan naszych pacjentów, karmimy ich przede wszystkim, zmieniamy wodę, później jest także sprzątanie wolier, no i tak generalnie w kółko, ponieważ no mieliśmy na przykład jeden taki sezon, gdzie naraz przyjechało do nas 40 młodych szpaków, to jest tak naprawdę no, praca na okrągło, ponieważ te ptaki co około pół godziny, 20 minut muszą zjeść, a nakarmienie takiej 40 to jest naprawdę pochłania bardzo dużo czasu, bo ten pokarm trzeba przygotować, trzeba je nakarmić. No oprócz tego mamy także innych pacjentów, więc no, pracy naprawdę czasami jest sporo.
10: A jak wygląda proces rehabilitacyjny ptaka od momentu przyjęcia do wypuszczenia na wolność?
11: No zależy z czym ptak trafia. Jeżeli jest to młody ptak, który jeszcze nie jest samodzielny, to tak naprawdę najpierw odkarmiamy go do momentu, w którym samodzielnie zaczyna przyjmować pokarm, później trafia na wolierę, w której uczy się powiedzmy takiej już samodzielności. No i my widzimy, kiedy ptak zaczyna już być taki niespokojny i chcieć opuścić wolierę, więc wtedy albo wypuszczamy tutaj w okolicy ośrodka i wtedy mogą wracać jeszcze na pokarm, jeżeli same sobie nie potrafią poradzić, a jeżeli są to ptaki, które zostały znalezione w jakimś specyficznym środowisku, czy są to ptaki szponiaste, które potrzebują też dużej przestrzeni na to, żeby móc spokojnie wystartować, no to wtedy po prostu je wywozimy w odpowiednie środowisko i tam wypuszczamy. A jak to wygląda? No czasami są ptaki z urazami skrzydeł, czasami mówię, są to ptaki młode. Najpierw leczymy, później taki ptak trafia na wolierę, gdzie może ćwiczyć takie te swoje skrzydła. No a kiedy już widzimy, że jest gotowy do wypuszczenia, to podejmujemy próbę wypuszczenia, czyli jedziemy właśnie gdzieś na otwartą przestrzeń i takiego ptaka pozwalamy mu najpierw oswoić się z tą przestrzenią, no i sprawdzamy, czy leci, czy nie leci. No są czasami sytuacje, w których ptak nie chce polecieć, wtedy wraca do ośrodka i podejmujemy próbę na przykład za kolejne 2 tygodnie i zazwyczaj po drugiej czy trzeciej próbie ten ptak wybiera wolność i już zostaje w naturze.
10: Jakie gatunki ptaków najczęściej trafiają pod waszą opiekę? Mówiła pani też o szpakach.
11: Tak, tak. Wie pani co, no, bardzo ciężko powiedzieć, jaki gatunek jest najczęstszy. No na pewno bardzo dużo mamy gołębi miejskich ze względu na ich liczebność w miastach. No i też występowanie, gdzie ludzie po prostu zwracają na nie uwagę, bo mają z nimi dość bliski kontakt, bo no gołębie są takim gatunkiem, który raczej ma bliski dystans ucieczki, więc ludzie mogą się im przyglądać i widzą, że temu coś dolega, temu nie i wyłapują takie gołębie. Natomiast to zależy wszystko też inne, jeśli chodzi o inne gatunki, od pory roku i od samego roku, ponieważ czasami mamy 4-5 bieliki, od 4 do 5 bielików rocznie, a czasami żadnego, więc no ciężko powiedzieć, z jakimi gatunkami mamy najczęściej do czynienia, bo mozaika tych gatunków jest bardzo duża. Na pewno mamy dużo więcej gatunków takich występujących w miastach, no bo mówię, ludzie częściej po prostu je mają możliwość znalezienia niż takich gatunków, które gdzieś tam występują w lesie czy na łąkach, no bo trudniej po prostu, że tak powiem, wyszukać przez człowieka i przywieźć nam do ośrodka.
10: Jakie największe wyzwania stoją przed ptasim azylem? Czy jest coś, co szczególnie utrudnia wam działania?
11: Czy utrudnia działania? Nie. Na pewno że tak powiem, w każdym sezonie staramy się edukować ludzi, którzy przynoszą nam poszkodowane ptaki, aby nie przynosili do azylu podlotów, które nie wymagają tego, aby zamykać je w wolierze, ponieważ jakby ptasi rodzice zawsze będą lepszymi rodzicami niż ludzie, którzy odchowują w sztucznych warunkach takie ptaki, ponieważ ptaki, które są odchowywane przez człowieka, mają mniejsze szanse na powodzenie w naturze. Dlatego zawsze apeluję, aby się kilka razy zastanowić, czy taki podlot potrzebuje pomocy, a jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to można do nas zadzwonić, porozmawiać, my damy wskazówki albo ocenimy, jeżeli będzie to możliwe, przez telefon, czy taki ptak potrzebuje faktycznie pomocy, czy nie. Więc tutaj największym chyba wyzwaniem dla azylu jest uświadamianie, czy zwierzę faktycznie potrzebuje pomocy człowieka, czy można zostawić go w spokoju.
10: A prowadzicie jakieś działania edukacyjne dla mieszkańców Zielonej Góry?
11: To znaczy czasami tak, zapraszamy, szkoły zgłaszają się do nas po takie właśnie pogadanki na temat ochrony ptaków w mieście, czy w ogóle z różnych tutaj dziedzin ochrony przyrody, natomiast w azylu nie jesteśmy, że tak powiem, nie mamy możliwości robienia takich pogadanek, więc organizujemy to w ogrodzie botanicznym. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Natomiast samych takich inicjatyw stricte dla mieszkańców Zielonej Góry nie ma, ale zawsze służymy pomocą, że tak powiem, przez telefon czy też mailowo.
10: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez ludzi, którzy próbują ratować ranne ptaki? To podnoszenie podlotów, prawda?
11: Tak. Jest to błędna ocena sytuacji po prostu przez człowieka, który skąd ma tak naprawdę wiedzieć, czy zwierzę potrzebuje pomocy, czy nie, więc tutaj i tak ta świadomość

0: naprawdę, nie?
1: Mm-hmm. A czy współpracujecie z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody? Jak wygląda taka współpraca?
0: Współpracujemy z innymi ośrodkami, tak jak już wspominałam, kiedy my nie mamy miejsca albo no, zwierzęta nie nadają się na wypuszczenie na wolność ze względu na wielkość urazu, który ich dotyczy, to tutaj jak najbardziej z innymi ośrodkami, a także z fundacjami, które na przykład zajmują się gołębiami. Generalnie zazwyczaj ta nasza współpraca najbardziej opiera się właśnie na wymianie pacjentów między różnymi ośrodkami. My też przyjmujemy pacjentów z innych ośrodków w gatunkach, z którymi tak naprawdę, powiedzmy, czujemy się lepiej, więc tutaj ta współpraca jest bardzo owocna.
1: Trzymamy kciuki za wszystkich pacjentów Ptasiego Azylu. A naszym gościem była Ewa Burda, kierowniczka Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zielonej Górze. Co jeszcze oprócz spraw ochrony przyrody absorbowało mieszkańców miasta w ostatnich dniach? Posłuchajcie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. W województwie lubuskim w 2025 roku pacjenci nie odwołali ponad 62 tysięcy umówionych wizyt i badań. NFZ przypomina, że każdy nieodwołany termin oznacza dłuższe oczekiwanie dla innych chorych. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W Lubuskiem spośród monitorowanych przez Fundusz Świadczeń nie odwołano ponad 62 tysięcy terminów. Czytamy w portalu newslubuski.pl szczegółowo opisującym ten temat. Każda taka sytuacja oznacza, że miejsce pozostaje niewykorzystane, choć w kolejce często czekają inni pacjenci potrzebujący pomocy lekarskiej lub diagnostyki. Najwięcej nieodwołanych wizyt dotyczyło poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W tym zakresie przepadło aż 13 616 terminów. Na kolejnych miejscach znalazły się poradnie kardiologiczne z wynikiem 8320 nieodwołanych wizyt oraz fizjoterapia ambulatoryjna, gdzie pacjenci nie pojawiali się ponad 6300 razy. Problem dotyczy nie tylko wizyt u specjalistów. NFZ zwraca uwagę, że pacjenci często nie pojawiają się też na ważnych badaniach diagnostycznych. W ubiegłym roku w Lubuskiem przepadło łącznie 2210 terminów gastroskopii i kolonoskopii. Gdyby wizyty zostały wcześniej odwołane, mogłyby skorzystać z nich inne osoby oczekujące na diagnostykę, podkreśla Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego NFZ. Temat opisał portal newslubuski.pl. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Kolejne 6 inwestycji drogowych wchodzi w fazę realizacji w Zielonej Górze. Miasto podpisało umowy na budowę ulic w Przylepie, przebudowę ulicy Przemysłowej oraz budowę chodnika w Zatoniu. Równolegle trwają już przygotowania do budowy chodników przy Dożynkowej i Zbożowej na Jędrzychowie. Ofensywa drogowa trwa od początku roku. Budowanych jest już 13 dróg osiedlowych i dojazdowych. Nie liczę tu dużych inwestycji, takich jak Poznańska, Warińskiego, Zacisze czy trasa aglomeracyjna. Mówimy o drogach, o które od lat wnioskowali mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw, podkreślał podczas konferencji prasowej prezydent Marcin Pabierowski. Wśród nowych zadań znalazła się budowa chodnika przy ulicy Zielonogórskiej w Zatoniu. Powstanie tam ponad 400-metrowy odcinek, który połączy Zatonie z Barcikowicami i będzie współtworzył ciąg pieszy wraz z budowaną obecnie kładką nad Śląską Ochlą. Wartość inwestycji to blisko 2 miliony złotych, a szczegóły Urząd Miasta opisał na swojej stronie w internecie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Kryminalni z Komisariatu Policji w Zielonej zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie wiaty śmietnikowej w Łężycy. Straty to co najmniej 30 tysięcy złotych. 37-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórski Urząd Miasta informuje, że nie ma nic wspólnego z ofertą bezpłatnych audytów, które pojawiły się w formie ulotek w skrzynkach pocztowych na terenie Zielonej Góry. Urząd Miasta nie przeprowadza takiej akcji i nie posiada żadnej wiedzy na temat jej organizatora. Urzędnicy jednocześnie apelują o czujność, zalecają szczególną ostrożność i uważne czytanie wszelkich materiałów reklamowych. Wiele z nich jest celowo projektowanych tak, aby do złudzenia przypominały oficjalne urzędowe pisma.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Na co dzień trenuję karate Kyokushin, czyli jedną z najbardziej wymagających i bezwzględnych sztuk walki na świecie. Ponad 2 lata temu postanowił jednak podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i do swojego rygorystycznego planu dorzucił skakankę, ale zapomnijcie o nudnym skakaniu z boku na bok. Mowa o wyczynowym freestylu, pełnym dynamicznych trików, skomplikowanych kombinacji i niesamowitego rytmu. O tym, jak narodziła się ta niezwykła pasja i skąd bierze się tak potężna dyscyplina, porozmawiam z Łukaszem Bazylewiczem, znanym w sieci jako Pan Skakanka. A w dalszej części programu prosto z Zielonej Góry przeniesiemy się w czasie. Odwiedzimy niezwykłe, pełne historycznych perełek miejsce i zajrzymy do Izby Pamięci Drogownictwa.

0: Jarzynie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. A na początek o skakaniu i skakance będzie. Naszym gościem jest Łukasz Bazylewicz, trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate, znany też w sieci jako Pan Skakanka.
1: Sportowa Zielona Góra.
0: Skąd u Pana wzięła się zajawka na skakankę? To raczej z boksem się kojarzy niż z karate.
2: Tak, to prawda. Znaczy tak, natomiast w naszym klubie chodziłem na brazylijskie jiu-jitsu, czyli też poszukiwałem różnych form, udoskonalałem sobie jakby tą swoją formę sztuk walki gdzieś tam o inne sporty. A skakanka, znaczy no tak, no boks, ale to jest sport walki, to sztuki walki. Myślę, że mimo wszystko to jest gdzieś tam ze sobą powiązane i ta skakanka zawsze ze mną była tak naprawdę. Natomiast dokładnie, no tak plus minus, ale to było chyba 11 listopada 2023 roku. Od tamtej pory trenuję w taki freestyle. Ta zajawka jakby uzupełniła się te sporty walki o tą zajawkę skakankową, freestyle'ową poprzez internet. Tam dostrzegłem w Europie kilka osób, które jakby zaczęły robić tą skakankę taką freestyle'ową. Po prostu mi się to bardzo spodobało.
0: A jak wygląda reakcja młodych uczestników, którzy widzą, że trener karate potrafi kręcić skakanką jak cyrkowiec?
2: Myślę, że pozytywnie.
0: Też wiedzą, tak chcą?
2: Tak, tutaj czy to skakanka, czy cokolwiek innego, ja staram się pokazywać to, czego uczę. Dla mnie karate jest taką fajną drogą i chcę ją prowadzić przez całe życie i generalnie w każdym aspekcie, czy ktoś mnie widzi, czy nie, ja po prostu trenuję, bo to jest część mojego życia. To jest jak dla mnie, jak, nie wiem, mycie zębów, jak higiena osobista, że trening każdego dnia warto zrobić dla po prostu zdrowia i chcę być dla nich przykładem w tym aspekcie. Czy to byłaby skakanka, czy cokolwiek innego, czy karate, czy wyjazd na zawody, mimo już na przykład ciut większego wieku, nie ma znaczenia.
0: Czy skakanka to taka forma rozgrzewki, czy też może być narzędziem rozwoju koordynacji, zwinności?
2: Myślę, że jedno i drugie. Dla mnie przez lata była jako rozgrzewka, czyli gdzieś tam występowała, nie w każdym treningu, ale na pewno gdzieś tam minuta, pięć minut częścią treningu rozgrzewkowego była. Osobiście uważam, że chyba w każdym sporcie moglibyśmy użyć skakanki jako uzupełnienie treningowe, które poprawi naszą motorykę, koordynację.
0: A który trik ze skakanką robi największe wrażenie na zielonogórskich uczniach?
2: Myślę, że generalnie robi największe wrażenie nie tylko na zielonogórskich uczniach, ale ogólnie to wszystkie formy, gdzie na początku dla mnie to było też jakby niepojęte, czyli wypuszczenie jednej z rączek, jeden uchwyt skakankowy, zrobienie spirali raz, drugi i złapanie jakby ponownie, więc to zawsze wzbudzało takie największe wrażenie.
0: Pamięta pan swój taki pierwszy moment, kiedy pomyślał skakanka? Okej, zrobię z niej coś więcej niż tylko rozgrzewkę.
2: Tak, między innymi jest taka postać w Europie, Diane Coyle, który uzyskał ogromną popularność w internecie i też się gdzieś tam przeglądałem i stwierdziłem, znaczy ja to potraktowałem jako wyzwanie, bo dla mnie to tak, to co zrobiło na mnie właśnie wrażenie, czyli wracając też do poprzedniego pytania, to na mnie zrobiło to wrażenie, to jest ruch, nazywa się Mic Release, czyli wypuszczenie tej skakanki z ręki, że miałem takie spostrzeżenie, czy to jest fotomontaż, czy może czy to można zrobić i ta trudność czy wyobrażenie trudności w tym ruchu spowodowała, że chcę to robić, będę to robił codziennie. Ciekawe, kiedy uda mi się to uzyskać. To było dla mnie wyzwanie. Dlatego zacząłem to robić. Myślałem, założyłem sobie nawet dużo dłuższy czas niż fizycznie, bo zawsze w sporcie podchodziłem do takiej pokory. Mówię, a jak uda ci się w rok, to będzie super. I zacząłem ćwiczyć dzień w dzień i raptem to do mnie przyszło już gdzieś po 2-3 miesiącach. No to też jednocześnie było ogromną motywacją, żeby iść dalej.
0: Ile razy musiał się pan potknąć, zanim skakanie zaczęło wyglądać jak freestyle'owa sztuka?
2: Znaczy, ja się przyznam, zresztą nigdy tego też nie ukrywałem, to powiem szczerze, że setki tysięcy razy i to się dzieje dzisiaj. Nie ma takiego treningu, w którym ja się nie potykam. Czasami jest takie wrażenie, że ludzie myślą, że już to jest takie perfekcyjne, że ja pewnie przeskakuję każdy tam skok i tak. Nie, absolutnie. Tysiące razy się potykam nawet każdego dnia, więc trzeba mieć tą determinację, trzeba wiedzieć, gdzie się nie poddawać. A to, że ja robię krótki pokaz, oczywiście nieraz jest tak, że włączyłem sobie jakąś tam muzykę i robię ten pokaz pod internet i raz, drugi, trzeci wyszło to za pierwszym razem, ale innym razem był gorszy dzień i dosłownie zlany potem, Jeszcze jak nie wziąłem ze sobą wody, to po prostu wręcz duszności, bo nie wiem, było 50 prób, wszystkie próbowałem zrobić na maksa i po prostu nie wychodziło. I to się dzieje, to się potrafi dziać do dzisiaj.
0: A jak wygląda taki typowy trening ze skakanką? Ile trwa?
2: Myślę, że u każdego indywidualnie. U mnie oczywiście ja to progresowałem, też tak jak jestem po WF-ie i zawsze interesowałem się też metodyką, czyli każdy ruch, który gdzieś tam wykonuję, to rozkładałem sobie na czynniki pierwsze, żeby nie popełniać błędów, a dojść do niego jak najszybciej. I u mnie to wyglądało w ten sposób, że chyba pierwszy miesiąc to był taki jeszcze na rozpoznanie, czyli to 5-10 minut, nie katowałem się. I faktycznie już po chyba na drugi czy trzeci miesiąc to już było te 15 minut 20, ale dzieliłem to na trening taki wytrzymałościowy i tych trików właśnie. Natomiast już po trzecim miesiącu to już była taka deklaracja pewna i to wszedłem w taki trening 15 minut skakania i to muszę, i to robię do dzisiaj. Czyli 15 minut, 2000 skoków, to jest to minimum, które muszę wykonać. Wykonam 2300, 2400, super, wykonam 2000 równe, jest okej. Okay. To jest to, co muszę po prostu zrobić w 15 minut. A drugie 15 minut poświęcałem na triki. Dzisiaj ten trening już jest minimum 45 minut codziennie, czyli jestem na. Nie wiem, czy nawet będę to zwiększał, tym bardziej, że i tak skaczę z reguły w ciągu dnia więcej niż 40 minut, ponieważ jak gdzieś jadę zrobić jakiś pokaz, cokolwiek, to się też dodaje.
0: Ma pan swoje ulubione triki, te, które zawsze robią wrażenie?
2: Tak, ja najwięcej jakby pracuję nad tym trikiem właśnie mikrilist, mamba, czyli wypuszczanie właśnie skakanki z ręki, więc to powtarza się u mnie najczęściej, bo to jest w sumie najtrudniejsze, a wymaga po prostu gdzieś tam precyzji.
0: No właśnie, a który trik sprawia najwięcej problemów? A czy jest taki trik, który wyszedł panu sam? Tak od razu.
2: Tak, to są takie proste ruchy, które, powiem pani szczerze, że najczęściej wychodziły mi te triki w sytuacji, kiedy byłem taki zmobilizowany, jak robiłem jakiś pokaz i sam przed sobą tam nikogo nie było, ale kamera, ja, muzyka, i jeżeli wszedłem w tą grę, to zdarzyło się kilka razy, że potem na kamerze patrzę, tak mi poniosło flow, że coś tam dodałem, nie? I coś tam dodałem. Ciężko mi tak wrócić też pamięcią dokładnie teraz co do nazw i co do tych trików, to były jakieś takie drobne aspekty, ale się gdzieś tam otworzyły, więc ta gra skakankowa taka właśnie trochę jest, że skaczemy i raptem coś próbujemy, to wychodzi, ciało nam na to jakby pozwala, tylko trzeba wykonać tysiące, setki tysięcy podstawowych skoków i później faktycznie dodawanie jest dużo, dużo prostsze.
0: Mówił Łukasz Bazylewicz, trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate, znany też w sieci jako Pan Skakanka. A my zgodnie z obietnicą zmieniamy teraz sportowe emocje na fascynującą podróż w czasie. Przenosimy się prosto do Skwierzyny, gdzie historia lubuskich szlaków ożywa w wyjątkowym miejscu. Odwiedzimy Izbę Pamięci Drogownictwa. Przestrzeń pełną unikalnych eksponatów, dawnych maszyn i opowieści o ludziach, którzy budowali nasze drogi. O tajemnicach tego miejsca rozmawiam z Moniką Ratajczak, drogomistrzem obwodu drogowego w Skwierzynie.
1: To warto wiedzieć.
0: Dlaczego właśnie Skwierzyna stała się miejscem, w którym postanowiono zachować pamięć o drogownictwie?
3: To właśnie dawny kierownik obwodu tak naprawdę drogowego w Skwierzynie, pan Stanisław Brzeziński, przywiózł na plac pierwszy kamień milowy, który znajdował się kiedyś na trasie Berlin-Poznań. Była to droga numer 3, teraz jest to droga numer 24. No i jak dawni pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważyli, że pan Stasiu coś tu zaczyna działać, sami zaczęli szukać po domach jakichś starych sprzętów, narzędzi pracy, książki i inne eksponaty i zaczęli mu tak naprawdę przynosić. No i tak to powstało.
0: Czy w izbie są przedmioty, które szczególnie poruszają odwiedzających?
3: Dużym zaskoczeniem jest przede wszystkim umundurowanie, które posiadamy u nas w Izbie Pamięci, ponieważ nie każdy tak naprawdę wie, że drogowcy byli kiedyś formacją mundurową. Wśród dzieci na pewno bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się eksponaty, narzędzi, zwłaszcza kosy ręczne oraz nasz nowy nabytek, bardzo ciężki sprzęt drogowy do odśnieżania dróg, czyli wirnikowy pług odśnieżny, tak zwany ZIL-157. Służył on kiedyś do rozbijania zasp śnieżnych i jest to bardzo potężny sprzęt, który stoi u nas na placu i robi on naprawdę bardzo duże wrażenie zarówno na małych, jak i dużych odwiedzających nasze miejsce.
0: Który eksponat ma najciekawszą historię i mógłby opowiedzieć losy kilku pokoleń drogowców?
3: Tak naprawdę narzędzia, znaki czy inne elementy infrastruktury drogowej, one się ciągle zmieniają. Stare ustępują nowemu miejsca. A to, co łączy pokolenia, to tak naprawdę wydaje mi się, że jest to droga. Może trudno nazwać ją eksponatem, ale na liście naszych zabytków jest na przykład między innymi most na drodze krajowej numer 29 w Krośnie Odrzańskim, ale również do niedawna droga 22 biegnie przez centrum Strzelc Krajeńskich, która jest zbudowana z kostki kamiennej i pozostaje pod opieką konserwatora zabytków.
0: A czy są w izbie rzeczy, które dziś młodym ludziom trudno nawet rozpoznać?
3: Im młodsze pokolenie, tym więcej przedmiotów jest dla nich obcych. Ale nawet dla tych nieco starszych osób, takie eksponaty jak na przykład słupy milowe są może czymś, co gdzieś już kiedyś widzieli, ale tak naprawdę nie wiedzą, co to jest i do czego służy. To powoduje, że każdy może do nas wejść i wyjść tak naprawdę z nową wiedzą.
0: Jak wyglądała praca drogowców kilkadziesiąt lat temu w porównaniu z dzisiejszą?
3: Oj, dzisiaj jest to na pewno bardzo zautomatyzowane. Dawniej większość prac była wykonywana tak naprawdę ręcznie, przy użyciu prostych narzędzi. Jednym z takich na przykład przykładów może być koszenie, które kiedyś tak naprawdę odbywało się za pomocą kosy ręcznej. Dziś używamy do tego kosiarki spalinowej. Albo walec ciągniony, który znajduje się u nas na placu, który też można u nas tutaj odwiedzić i zobaczyć. Każdy chyba widział walec drogowy, ale taki ciągnięty przez konie to chyba już nie. No chyba, że u nas.
0: Co było największym wyzwaniem w utrzymaniu dróg w czasach, gdy nie było nowoczesnego sprzętu?
3: W zasadzie to nawet trudno jest porównać dzisiejsze czasy do tych, kiedy nasz pług wirnikowy pachniał jeszcze nowością. A to jedynie pół wieku temu. Dróg było wówczas mniej, miały inne parametry, ruch na tych drogach był zdecydowanie mniejszy, a zimy tak naprawdę były ostrzejsze. Większość prac wykonywana była ręcznie, a do tego nie było takich narzędzi do komunikacji, jakie mamy dzisiaj. Ale kiedyś to tak naprawdę nie było wyzwanie. To po prostu była normalna, codzienna praca.
0: Izba Pamięci opowiada o technice, czy też o ludziach?
3: Opowiada zarówno o technice, jak i o ludziach, którzy ją tworzyli w naszej izbie. Znajduje się bardzo dużo pamiątek chociażby mojej rodziny, która tak naprawdę z drogownictwem była i jest związana od lat. Mój dziadek świętej pamięci Józef Gwizdała był jednym z pierwszych drużników, który stacjonował na odcinku Popowo-Skwierzyna. I on jako drużnik wykonywał prace ręczne pielęgnacyjne. Dbał na przykład o znaki, zasypywał dziury, odśnieżał ręcznie. Również z tą kosą ręczną, która cieszy się tak wśród dzieci zainteresowaniem, też robił to sam.
0: Jakie historie drogowców najbardziej zapadają w pamięć odwiedzającym?
3: Na pewno każdy wynosi coś innego. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jedną z takich historii, która mi najbardziej w pamięci zapadła, jest to odcinkowy pomiar ruchu. Kiedyś robiło się to fizycznie. Były wyznaczone do tego punkty na drogach i były tam ekipy. Ekipy zazwyczaj były 2-4 osoby. Dostawało się kartki z ilustracjami pojazdów. Były pojazdy ciężarowe, ciągniki, motocykle, samochody osobowe. I gdy dany pojazd przejeżdżał, trzeba było postawić po prostu na tej kartce kreseczkę. I tak za każdym razem robiło się tak samo. Teraz montuje się czujniki na jezdni, które automatycznie liczą auta 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz kamery, które rozpoznają pojazdy, kierunek oraz pas ruchu.
0: O historii kryjącej się w każdym kilometrze naszych dróg opowiadała Monika Ratajczak, drogomistrz obwodu drogowego w Skwierzynie.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Naszym gościem jest kobieta, która udowadnia, że fizyka to nie nudne wzory w zeszycie, ale fascynująca przygoda. Potrafi zarazić naukowym entuzjazmem nawet najbardziej opornych zielonogórskich uczniów. Porozmawiamy o współczesnej szkole, nietypowych lekcjach i wybuchowych eksperymentach, które zapamiętuje się na całe życie. A skoro o fizyce i sile pędu mowa, w dalszej części programu zmienimy salę lekcyjną na zielonogórskie ścieżki, o pasji, prędkości i tym, jak bezpiecznie postawić pierwsze kroki na ośmiu kółkach. Opowie nam Maciej Kaleta, znany w Zielonej Górze rolkarz i instruktor rolkarstwa. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od rozmowy z dr Małgorzatą Zubaszewską, która w Zielonej Górze prowadzi warsztaty naukowe.
1: Ciekawa Zielona Góra. Edukacja w Zielonej Górze.
0: Czy dzieci w Zielonej Górze chętnie angażują się w zajęcia z eksperymentami fizycznymi?
4: Bardzo, bardzo. My często, jak przyjeżdżamy do placówek edukacyjnych, to rodzice i nauczyciele mówią: Panie Amerykanie to nawet przybiły dzisiejszy dzień mamy u nas, nawet dzień babci, bo przedstawienie miało być, a dzieci od rana nie mówią o przedstawieniu na dzień babci, tylko że będą eksperymenty. Kiedy wchodzimy do placówki, a wchodzimy w białych fartuszkach, to dzieci nas już rozpoznają, będą eksperymenty, bardzo się cieszą na to i czekają na kolejne, bo wiedzą, że z każdym naszym przyjazdem przywozimy coś nowego i te dzieci mogą być całkowicie samodzielne, decyzyjne, zaangażowane, no i najczęściej jeszcze coś z tych zajęć ze sobą zabierają do domu jako pamiątkę.
0: Mhm. A jakie tematy lub doświadczenia wywołują wśród najmłodszych zielonogórzan największe emocje?
4: Mamy w ogóle taki przepis na najlepszy eksperyment. Najlepszy eksperyment to jest, już pani powiem jaki, to jest taki, że jest kolorowy, wybucha i można go zabrać ze sobą do domu po skończonych zajęć. Często te trzy jakby cechy są przeciwstawne, bo jak coś wybuchnie, to raczej już tego nie można zabrać do domu, ale zawsze staramy się na naszych zajęciach, aby dwa chociaż te czynniki były spełnione, na przykład kolorowy i wybucha, albo kolorowy i można zabrać do domu. Tych eksperymentów jest bardzo dużo. Ulubione dzieci to na pewno erupcje wulkaniczne. To po prostu właśnie jak wybucha piana kolorowa, brokatowa, tam już dla nich nie jest istotna ta fizyka i nauka, ale tu po prostu to się dzieje na ich oczach. One robią miksturę, połączają dwa składniki i na ich oczach dzieje się coś po prostu niesamowitego. No wiadomo, że eksperymentem ulubionym są też glutki, slajmy i różnego rodzaju masy sensoryczne. Masy sensoryczne robią zawsze furorę, bo to też dzieje się na oczach dziecka, że z zwykłych jakichś takich substancji, klej, jakiś płyn, one to łączą, a nagle powstaje zupełnie coś nowego. Bardzo dużo mamy fajnych eksperymentów, dzieciaki je uwielbiają, zwłaszcza kiedy ten efekt tego eksperymentu mogą ze sobą potem zabrać.
0: Czy zauważa pani różnicę w podejściu do nauki fizyki u dzieci w porównaniu z latami wcześniejszymi?
4: Tak, myślę, że dzieci w tych czasach są bardziej jakby otwarte. Widać, że dużo w domu też z rodzicami robią coś manualnie, coś przygotowują. Gdzieś już brały udział w jakichś takich różnych zajęciach dodatkowych albo gdzieś były na jakichś wakacjach, w jakimś muzeum, że już czegoś doświadczyły, bo kiedy rozpoczynamy jakiś temat, to dzieci od razu mówią, a ja to znam, a ja to byłem, a ja coś widziałem. Czyli jakby z tej takiej ciekawości, z tego doświadczania tego, że rodzice dzieciom pozwalają, tak mi się wydaje, dotykać, brudzić się, coś mieszać w tej kuchni, jakby to takie nasze rodzicielstwo, to współczesne, że te dzieci są zaangażowane w różne czynności w domu, to jest z jednej strony, ale z drugiej strony, takiej trochę bardziej negatywnej, widzimy jak część dzieci jest niesprawna manualnie, jak po prostu zawiązanie supełka w czwartej klasie stanowi problem. Ja już nie mówię o kokardkach, tak? O kokardkach, żeby przywiązać, zrobiliśmy sól do kąpieli dla mamy i żeby dzieci zawiązały kokardkę, to już tego nawet nie wymagamy. Byle na supeł zawiązały. No to tutaj widzimy bardzo takie braki takiej samodzielności tej manualnej. Tą plastelinę ciężko im jest po prostu tym dzieciom w przedszkolach ugniatać. One tego nie umieją, one narzekają, więc z jednej strony jest taka otwartość, ciekawość i widać, że jakby mają takie obycie trochę w naszym świecie, a z drugiej strony właśnie coraz mniejsza taka zaradność przy takich naturalnych, prostych czynnościach, jak wycinanie, jak wiązanie.
0: Jak dzieci reagują na eksperymenty na żywo? Czy widać, że coś ich naprawdę zaskakuje?
4: Tak, tak. To za każdym razem. Też chyba nasza specyfika jest taka, że staramy się nasze eksperymenty, nawet jeżeli to jest zwykły eksperyment naukowy, wlej, przelej i coś tam wybucha, to my mamy taką politykę, aby zrobić z tego czary, aby zrobić z tego magię, aby zrobić z tego show, aby zaciekawić, aby ich wprowadzić dzieci w taki nastrój oczekiwania i to naprawdę nam się udaje. Właściwie każdy eksperyment staramy się tak zamienić. Słuchajcie, za chwileczkę tutaj mamy wodę, zobaczcie jaka jest ta woda. Za chwileczkę wlejemy ją do tego kubeczka i zaczarujemy tą wodę i sprawimy, że ona zniknie. I dzieci po prostu czekają, one w to nie wierzą i faktycznie mamy te eksperymenty, które odwracamy kubeczek i ta woda nie wylatuje. I to jest po prostu oniemienie, to jest po prostu, nagle jest taka cisza, ale jak, ale dlaczego? Nawet to zadziwia też starszych, obserwujemy to po paniach nauczycielkach, jak one, ale co się stało, niech pani to wyjaśni. I my wtedy pytamy dzieci, jak myślicie, czy to były czary, czy może jednak nauka? No, jednak nauka, panie są naukowczyniami i my potem wyjaśniamy takie zjawisko od tej strony naukowej, pokazujemy ten sam eksperyment, ale w przeźroczystym naczyniu, co my tam użyłyśmy, że to tak się zrobiło. Uwielbiają dzieciaki i my uwielbiamy tę pracę i ta praca jest przez to tak satysfakcjonująca, gdyż my mamy od razu nagrodę, bo my to widzimy w tym zachwycie, w tej wdzięczności, w tej samodzielności, że ktoś mówił, proszę pani, mi się nie udaje, ja mówię, ale spróbuj i nagle, proszę pani, mi też wyszło. I jak te dzieci między sobą porównują wynik eksperymentu, a zobacz, a mi się pieni, a patrz, a mi buzuje, a zrób tak. I dajemy też dzieciom na koniec zajęć taką przestrzeń, gdzie one dowolnie, że początek eksperymentu robimy po kolei, według wiadomo jakiegoś planu, odpowiednich proporcji, ale na koniec, jeżeli nam pozwala na to czas, bo dzieci sprawiły się i został nam jeszcze czas na zajęcia, to pozwalamy im na samodzielność. I tu się dzieją różne rzeczy. To jest zachwycające, że dzieci, że nam się wydaje, że już nic więcej z tym eksperymentem nie da się zrobić. Że my już wymyśliłyśmy wszystkie możliwości tego eksperymentu, a tu się okazuje, że dziecięca wyobraźnia i fantazja pokazują nam jeszcze coś. A pani widziała? Pani zobaczy? Mamy tu takiego, a ja zrobiłam takiego węża. Ja mówię, niesamowite, muszę to wykorzystać przy następnych zajęciach. Często mamy takich gagatków, co niby nie wolno tego zrobić, wszyscy myślą, że tego się nie da, a on jeden tego nie wie. I akurat jemu się udaje.
0: Doktor Małgorzata Zubaszewska, która na co dzień zaraża pasją nie tylko w szkole, ale też podczas swoich niesamowitych warsztatów naukowych, była dziś naszym gościem. A my ze szkolnej sali przenosimy się na zielonogórskie ścieżki i w dalszą część programu dosłownie wjeżdżamy na ośmiu kółkach. Zapraszam na rozmowę z Maciejem Kaletą, instruktorem rolkarstwa w Zielonej Górze.
1: Aktywnie w Zielonej Górze. Nasza Zielona Góra.
0: Zielona Góra to dobre miejsce dla rolkarzy?
5: Przyznam się szczerze mówiąc, że tak naprawdę uważam, że Zielona Góra jest jednym z najlepszych miast w Polsce do jazdy na rolkach. Jest świetna infrastruktura, zróżnicowana bardzo, jeśli chodzi też o ukształtowanie terenu. Jest to czasami minus dosyć spory, bo w Zielonej Górze wszędzie jest albo pod górkę, albo z górki, więc jakieś umiejętności, przynajmniej hamowania trzeba posiadać i to jest jeden z największych problemów, jeśli chodzi o rolkarzy, ale ilość ścieżek rowerowych, bliskość do lasu tak naprawdę i te ścieżki rowerowe wokół Zielonej Góry, jeśli chodzi o las i tą zieleń jest... W mojej ocenie pod kątem Polski naprawdę ewenementem i jest to nasz bardzo duży plus, jeśli chodzi o rolki.
0: Jak wygląda typowa lekcja jazdy na rolkach? Czego można się spodziewać na pierwszych zajęciach?
5: Tak naprawdę wszystko zależy od poziomu zaawansowania, ale jeśli to jest nasz pierwszy kontakt z rolkami, no to musimy nastawić się bardzo mocno na przełamywanie pewnych takich naszych, powiedzmy, ludzkich zachowań, żeby zwiększyć sobie bezpieczeństwo, ponieważ jesteśmy bardzo mocno wyprostowani, spinamy mięśnie, jeśli dzieje się coś nietypowego, a dla naszego mózgu to, co się dzieje na rolkach, przede wszystkim wszystko dzieje się szybciej. My jesteśmy też troszeczkę wyżej, więc te pierwsze kontakty to jest tak naprawdę uczenie naszego ciała odpowiednich reakcji, odpowiednich odruchów takich i też trochę tłumaczenie sobie, że nic strasznego się nie dzieje. Że to, co się dzieje, jest to prawda nowe z naszym ciałem, ale jest jak najbardziej do ogarnięcia.
0: Jakie rolki poleca pan osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę?
5: No, przede wszystkim rolki powinny być dobrze dopasowane do naszej stopy, ponieważ mamy różne kształty stopy, są szersze, są węższe, są z wyższym podbiciem, z niższym podbiciem, więc na pewno rolki powinny być dobrze dopasowane. No i super by było, żeby to były rolki, które dadzą też odpowiednio wsparcie, ponieważ też nasz staw skokowy nie jest przyzwyczajony do takiego ciągłego łapania równowagi, w związku z czym nie zawsze kupno sprzętu najtańszego w markecie, ponieważ nie wiem, czy mi się spodoba ten sport, jest dobrym rozwiązaniem, bo to, co często obserwuję, to jest właśnie to, że czasami jest więcej walki ze sprzętem, niż właśnie koncentrowania się na rozwijaniu własnych nowych umiejętności, jakichś takich odruchów. W związku z czym dobrze, żeby to były rolki dające nam odpowiednio wsparcie z odpowiednich materiałów jakościowo, ale właśnie też dopasowane do stopy. Można mieć super drogie rolki za kilka tysięcy, które będą kompletnie niedopasowane do naszej stopy, ani też do naszych umiejętności. I to nie jest żadna gwarancja. Można znaleźć rolki w naprawdę przystępnej cenie, które będą spełniały swoje przeznaczenie, No bo to też oczywiście zależy od tego, ile będziemy jeździć, jak dużo, czy będzie to, nie wiem, połykanie kilometrów wokół Zielonej Góry, czy raczej próby jakichś robienia trików i sztuczek na kubeczkach. To wszystko też jest zależne od tego, co chcemy na tych rolkach robić.
0: No właśnie, jakie są różnice między rolkami do jazdy takiej rekreacyjnej, a takiej do jazdy bardziej agresywnej, szybkiej, slalomowej?
5: No, jest kilka dyscyplin tak naprawdę, więc do każdej z tych dyscyplin są jakby specyficzne rzeczy związane z konstrukcją rolek. Rolki do jazdy szybkiej są bardzo podobne tak naprawdę praktycznie poza kołami, jeden do jednego przeniesione z łyżek do jazdy szybkiej, więc niski, sztywny but zbudowany z karbonu, duże koła, lekka, sztywna szyna. Tak naprawdę tam chodzi o to, żeby było jak największe przeniesienie tej naszej siły mięśni bezpośrednio na koła i żeby tam nie było żadnych strat. Rolki do slalomu z kolei muszą też dawać odpowiednie wsparcie przy nagłych zwrotach czy jakichś bardzo skomplikowanych trikach. Z kolei rolki rekreacyjne mają, same są poddawane mniejszym przeciążeniom, mają bardziej być wygodne, sprawiać przyjemność, tak żeby można się było po prostu skoncentrować na jeździe. No, jest jeszcze dyscyplina, która się właśnie nazywa rolkami jazdą agresywną, jest to jazda po skateparkach, więc tam z kolei rolki są cięższe, bardziej obudowane plastikiem, muszą też mieć powierzchnię, na których będziemy robili te triki. No i też na przykład hokej, no to też te rolki wtedy są bardzo podobne do rolek hokejowych i tak samo rolki do jazdy figurowej też są bardzo podobne do łyżek do jazdy figurowej. No kwestia różnic takich, że po prostu są koła.
0: Czy rolki tak jak łyżwy wymagają jakiejś specjalnej konserwacji, żeby służyły nam dłużej?
5: No rolki nawet troszkę więcej niż łyżwy wymagają konserwacji, ponieważ łyżwy, no musimy dbać o to, żeby nam ostrze nie zardzewiało i ewentualnie, żeby je ostrzyć regularnie. Z kolei w rolkach są łożyska i koła, to są takie podstawowe, że tak powiem, materiały eksploatacyjne, które nam się zużywają, więc trzeba dbać tam o czystość tych łożysk, żeby się nie zacierały. Też ewentualnie smarowanie tutaj też jest istotne. No a koła się po prostu ścierają, więc wtedy też od jakości kół też zależy, na ile nam wystarczą. Różnią się między sobą twardością, co wpływa albo na lepsze prędkości, albo na większy komfort jazdy, tłumienie nierówności różnego rodzaju, ale generalnie przy normalnym użytkowaniu nie jest to zbyt problematyczne, no ale jednak trzeba na niektóre rzeczy zwracać uwagę i co jakiś czas poświęcić troszkę uwagi tym rolkom i tym materiałom, które tam się używają.
0: Rolki już mamy. Jak dobrać jeszcze odpowiednie ochraniacze i kask?
5: No, ochraniacze i kask, no, tak samo jak z rolkami, powinny pasować, powinny nam dawać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Mówię tu głównie o ochraniaczach, ponieważ no, jest to sport, w którym mogą zdarzyć się przewrotki. No a kask, no to kask nawet może być rowerowy, też znowu ważne, żeby był po prostu dobrze dopasowany, żeby nam nie latał, żeby był odpowiednio założony. I większość kasków dostępnych na rynku jakby spełnia te warunki i są bezpieczne do używania.
0: Radził Maciej Kaleta, rolkarz, instruktor rolkarstwa w Zielonej Górze. Dbajcie o formę i uważajcie na siebie na trasie.
1: Aktywnie w Zielonej Górze. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Suknia ślubna, welon, obrączki i te niewymuszone, czyste emocje, które zostają z nami na całe życie. Moda i trendy zmieniają się co sezon, ale uwieczniona w kadrze miłość ma wartość ponadczasową. Jak te najważniejsze chwile zatrzymać w obiektywie? Czy pary młode w Zielonej Górze szukają dziś innych ujęć niż nowożeńcy z wielkich zagranicznych metropolii? O tym porozmawiamy już za moment, a zaraz po tej pełnej blasku i wzruszeń rozmowie zmienimy scenerię z jasnych sal weselnych. Przeniesiemy się do lasu i poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie tak bardzo boją się sów i skąd w nas tyle lęku przed tymi fascynującymi ptakami. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od spotkania z kobietą, która w obiektywie zatrzymuje momenty najważniejsze, niezależnie od mody i panujących trendów. Naszym gościem jest Katarzyna Kaczmarek, zielonogórska fotografka zajmująca się fotografią ślubną i okolicznościową.
1: Nasza Zielona Góra.
0: Czy nasze miasto ma swój taki ślubny charakter?
6: Myślę, że każde miasto ma ślubny charakter, ale nasze jak najbardziej. Ma bardzo dużo fajnych miejsc, które warto fotografować.
0: Co w naszym mieście i nie tylko w mieście, regionie najbardziej sprzyja fotografii ślubnej? Co bywa wyzwaniem?
6: Wyzwaniem jest zawsze znalezienie miejsca, jeżeli chodzi na przykład o plener ślubny, ale na szczęście od jakiegoś czasu mamy Park Książęcy w Zatoniu, który ratuje każdy plener, w takim sensie, że niezależnie od pogody, czy jest to zima, jesień, wiosna, lato, jest tym bardzo pięknie.
0: I to jest to miejsce, które najczęściej trafia do reportaży ślubnych?
6: Ja myślę, że tak, że jeżeli chodzi o plener ślubny, zawsze spotykam też tam dużo innych par z fotografami, więc chyba jest takim najbardziej obleganym miejscem, jeżeli chodzi o okolice Zielonej Góry.
0: A czy są jakieś lokalizacje mniej oczywiste, które też świetnie sprawdzają się na sesjach, a wciąż są niedoceniane przez fotografów i przez młode pary?
6: Ja myślę, że sam Deptak i te przylegające do niej uliczki, do niego uliczki są takim fajnym miejscem, niedocenianym przez innych ludzi, bo tam na przykład spotykam rzadko i też rzadko pary się na to decydują, ale jak widzą już efekty, to faktycznie jest wow. Trzeba tylko tak troszeczkę pochodzić więcej i znaleźć sobie te miejsca.
0: Jak opisałaby pani swój styl fotografii ślubnej? Reportaż, emocja, minimalizm, może taka opowieść o ludziach?
6: Ja bardzo stawiam na emocje, na to, żeby ludzie się czuli swobodnie przed obiektywem i przy mnie przede wszystkim, więc jest to też oczywiście reportaż. Lubię pokazywać po prostu to, co się naprawdę dzieje. Nie lubię przekłamania, nie lubię ustawiania, po prostu chciałabym, żeby para młoda na zdjęciach widziała to, czego nie pamiętają tak naprawdę, bo często pary ślubne są w takim amoku, że mało pamiętają ze swojego ślubu, a później dzięki zdjęciom mogą to wszystko sobie odtworzyć.
0: Co jest dla pani najważniejsze w dniu ślubu?
6: Żeby para młoda się czuła dobrze, żeby byli szczęśliwi, żeby dobrze się przy mnie czuli, żeby no, mogli ten dzień naprawdę swobodnie i czule przeżyć.
0: Czy fotograf ingeruje w przebieg, nie wiem, uroczystości, czy jednak pozostaje w cieniu niewidoczne?
6: Wydaje mi się, że powinien być w cieniu, ale też powinien być dla pary młodej. Często się zdarza tak, ja już bardzo wiele lat fotografuję śluby i często jest tak, że fotograf jest takim trochę wedding plannerem, bo my jesteśmy często na ślubach, wiemy jak to przebiega, jak to powinno być, czym nie powinna się para młoda stresować, a się w danym momencie stresuje, więc troszeczkę ingerujemy, przynajmniej ja, ingeruję w taki sposób, żeby uspokajać porę młodą, że spokojnie, że to wszystko ma swój jakby czas, tak ma być i mają się tym nie przejmować, mają po prostu cieszyć się chwilą, bo to jest ich dzień.
0: Jak już wspomniała pani, ślub to moment ogromnych emocji. Jak buduje się zaufanie pary młodej, tak by mogli zapomnieć o aparacie?
6: Przede wszystkim najważniejsza jest otwartość i szczerość. I taka swoboda. Ja myślę, że to jest też takie wynajdowanie, że każda para ślubna znajduje swojego fotografa, czyli osobę, przy której czuje się swobodnie, bo to są rozmowy przy umowie, na przykład przy podpisywaniu umowy. I też myślę, że dużo par młodych wybiera mnie na przykład przez to, że widzą mnie w internecie. Ja do nich często rozmawiam, gdzieś tam jakieś tworzę też rolki, w których jestem sobą przede wszystkim. I to przyciąga też, myślę, moje pary młode do mnie.
0: Czyli nie jest pani taką obcą dla nich już?
6: Tak. Wydaje mi się, że to dużo zmienia.
0: Dużo
6: na to wpływa. Tak.
0: Czy pani też się stresuje podczas ślubu?
6: Tak. Zawsze, no bo to jest taki stresik, czy na pewno wszystko wyjdzie, w sensie taki z mojej strony, czy na pewno mam sprzęt naładowany, czy wszystko jest w porządku, czy dojechałam na właściwe miejsce, bo to czasami też się tak zdarzało, że przeważnie podczas pandemii miałam kilka takich sytuacji, że para młoda na przykład zapomniała mnie poinformować, że jest zmiana kościoła, albo jest w innym miejscu, więc bywa to stresujące zawsze, ale jak już się jest na miejscu z tą parą młodą, to ten stres mija.
0: Zdarzyło się pani, że podczas ślubu uroniła pani łezkę?
6: Oczywiście. Myślę, że wszystkie takie momenty, gdzie para młoda też reaguje bardzo emocjonalnie, to ja jakoś tak na mnie to wpływa. Myślę, że też kiedy z parą młodą bardziej się znam, kiedy czuję ten wspólny vibe taki, to wtedy mam takie ciarki nawet, nie? Często pierwsze takie ciarki miałam, kiedy na przykład widzę panią młodą. i widzę po prostu, jak jej się oczy błyszczą w tej sukni i jak ona reaguje, i ja po prostu czasami też nie mogę z emocji, to jest dla mnie niesamowite. I drugim takim momentem jest często, kiedy para młoda widzi się pierwszy raz i kiedy pan młody reaguje, no czasami w taki sposób, że aż mnie się łezka uroni, więc to są takie bardzo urocze momenty, które też mnie bardzo wzruszają.
0: Katarzyna Kaczmarek, zielonogórska fotografka zajmująca się fotografią ślubną i okolicznościową, była naszym gościem. A teraz gasimy weselne światła i wchodzimy w głęboki mrok nocy. Zmieniamy też otoczenie z eleganckich sal na tajemnicze lubuskie lasy. Porozmawiamy o stworzeniach, które od wieków fascynują, ale też budzą w ludziach niewytłumaczalny lęk. Dlaczego tak bardzo boimy się sów? Odczarujemy mity i przesądy, a pomoże nam w tym kolejny gość, Sławomir Rubacha, prezes Stowarzyszenia Ochrony Sów w Zielonej Górze.
1: Ciekawa Zielona Góra.
0: Jakie są główne cele i misja waszego stowarzyszenia?
7: Skupiamy się na trzech elementach. Zacznę od tych najważniejszych, czyli ochrona. Na tym się przede wszystkim skupiamy. Ze względu na zmieniające się warunki siedliskowe, klimatyczne, niestety część gatunków sów wymaga czynnej ochrony. Gdyby nie nasze działania, ale również działania różnych innych organizacji, które czasami również mają wpisane jakieś tam projekty związane z ochroną psów, no to niektóre gatunki miałyby się bardzo źle, wręcz mogłyby może nie wyginąć, ale ich populacja byłaby na tyle niska, że byłby problem z jakimś tam odtworzeniem odpowiedniej populacji o odpowiedniej jakby liczebności. Tak więc na tym się przede wszystkim skupiamy. Czynna ochrona polega między innymi na odtwarzaniu siedlisk lęgowych, dlatego że bardzo często te siedliska są niszczone przez człowieka, no bo tutaj największym problemem dla sów to stanowimy my. Więc to jest różne akcje typu udostępniania budynków, bo część sów gniazduje wyłącznie w budynkach, więc udostępnianie budynków, montaże różnych budek lęgowych dla poszczególnych gatunków, czy platform lęgowych, bo to w zależności od gatunku są różne potrzeby, bo niektóre gniazdują w dziuplach, więc tutaj montujemy różne jakieś takie budki, niektóre zajmują gniazda innych ptaków, więc w tym momencie budujemy jakieś platformy, wieszamy kosze, jakieś specjalne dla sów. Również wyszukujemy stanowiska lęgowe gatunków, które są objęte w Polsce, wszystkie gatunki sów są objęte w Polsce ochroną ścisłą gatunkową, natomiast część sów dodatkowo jeszcze objęte są tak zwaną ochroną strefową. Oznacza to, że w miejscu gniazdowania jest wytyczona strefa ochronna. To dotyczy lasów i gatunków leśnych sów. I w takich strefach jest całkowity zakaz działalności człowieka. Czy to leśników poprzez prace leśne, czy nawet nie można tam wchodzić, nie wiem, spacerując, chodząc na grzyby i na jakieś tam jagody, więc jeżeli jest taka tablica informująca o stojach zwierząt, to oczywiście nie dotyczy tylko sów, bo tą formą ochrony objęte są również ptaki drapieżne, poszczególne, także jeżeli zobaczymy taką tablicę, to nie należy dalej wchodzić, no to też jest w przypadku spotkania Straży Leśnej, to jest tam wysoka kara pieniężna. Tak więc wyszukujemy takie miejsca, obejmujemy ją właśnie ochroną strefową. Także to jest ten główna nasza działalność, czyli ochrona, ale również na drugim miejscu bym tutaj ustanowił edukację. Mamy tutaj w naszym stowarzyszeniu naprawdę wykwalifikowane osoby, które głównie zajmują się edukacją. Różne piszą projekty, chodzą po szkołach, edukują ludzi po to, żeby jakby przybliżyć sylwetkę sów, to jak one są bardzo ważne i potrzebne nam ludziom, ale również, żeby trochę dać kłam różnym zabobonom, dlatego, że pomimo tego, że mamy XXI wiek, to jednak czasami jeszcze lokalnie są tam różne zabobony związane z sowami, więc edukacja. No i trzecia Trzecia rzecz to są badania, czyli obrączkujemy sowy, żeby poznać ich wędrówki, robimy przeróżne jakieś inwentaryzacje, monitoringi sów, żeby sprawdzić, jak dana populacja ma się na przestrzeni lat, czy populacja spada, czy wzrasta, czy trzeba reagować.
0: O sowach krążą legendy, jak pan powiedział na początku naszej rozmowy. Proszę przytoczyć te najpopularniejsze.
7: To że sowy przynoszą śmierć i niestety to są takie zabobony jeszcze ze średniowiecza, gdzie w niektórych miejscach są jeszcze osoby, które tak reagują na sowy. To jest bardzo takie zastanawiające, no bo jednak, tak jak wspomniałem, mamy ten XXI wiek, a dalej to jeszcze krąży. Ale odkąd zaczynałem swoje życie z sowami, a to już jest naprawdę ponad 20 lat, to widzę kolosalną różnicę. Kiedyś było zdecydowanie więcej takich osób, które tak myślały o sowach. Teraz te sowy są bardzo lubiane, dlatego że one są po prostu piękne, ładne i bardzo dużo osób lubi sowy, tak po prostu. Wiadomo, gorzej jest zajmowaniem się z ochroną, bo to jest jednak bardzo dużo wyrzeczeń, działania w nocy i tak dalej, w różnych tam dziwnych miejscach. Natomiast to się właśnie ta świadomość ludzi mocno zmienia na plus, zdecydowanie na plus, ale oczywiście często musimy wręcz walczyć o siedliska, dlatego że niektórym zwyczajnie przeszkadza to, że czasami mogą być dla niektórych natrętne. To mi się w głowie nie mieści generalnie, ale bardzo często dostaję w okresie lęgowym telefony z całej Polski, gdzie ludzie dzwonią z różnymi sprawami, bo znajdą na przykład podlota i tak dalej, i najczęściej mają bardzo świetne podejście do tego, chcą po prostu coś dobrego zrobić, bo znajdą jakąś małą sowę na ziemi i chcą się poradzić, co zrobić. Natomiast od czasu do czasu trafiają mi się takie telefony, gdzie ludzie chcą, żebym ja przyjechał i zabrał te sowy z drzew, bo oni nie mogą spać po nocach. Jest pewien okres, gdzie na przykład młode uszatki, które wychodzą już z gniazd, one nie są jeszcze w pełni lotne, przesiadują całe dnie i noce gdzieś tam w kronach drzew. No i w nocy są dość hałaśliwe, dlatego że potrafią przez całą noc piszczeć i domagać się od rodziców jedzenia. I niektórym to po prostu przeszkadza. Także czasami zdarzają się takie sytuacje.
0: I zabieracie wtedy te sowy?
7: Nie ma takiej możliwości, przede wszystkim prawnej, drugie technicznej. Przekonuję po prostu, że to się skończy gdzieś tam za 2 tygodnie, one na tyle dorosną, że zaczną już latać i same będą polować i to się skończy. Natomiast czasami musimy wręcz pilnować, bo dochodziło nawet do takich sytuacji, że tam, nie wiem, ktoś próbował rzucać kamieniami, ktoś próbował strzelać z wiatrówki, więc interweniujemy w takich sytuacjach.
0: O sowach opowiadał nam Sławomir Rubacha, prezes Stowarzyszenia Ochrony Sów w Zielonej Górze.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
7: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
8: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
9: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
8: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
7: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
10: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
11: Dokładnie.
10: Ludzie machają, uśmiechają się.
12: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
7: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
13: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
14: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
7: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami.
16: Radio Złote Przeboje.
6: I wszyscy myśleli, że zacznę od ciągle pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi słodkiego, miłego życia.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła, a u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Anisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
9: masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Savage on You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert AMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
2: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
2: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
4: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
2: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: To może ja zacznę od temperatur, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
6: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
1: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
7: Radio Złote Przeboje.
1: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikara, mamy, szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów

0: promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria. FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: Cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
6: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
7: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
8: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
9: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
10: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
11: Mnie też.
10: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
11: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
10: E-learningu?
11: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
10: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
11: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
10: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią. Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire. Słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Maja, All About The Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
2: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
6: E-learningu?
7: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
6: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
7: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
6: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
8: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10:00 dokładnie. Czas na wiadomości.
10: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
11: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
10: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
12: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodziągi, tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
10: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 10, to może ja bym tu zaintonował. Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
3: Radio Złote Przeboje.
0: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy, teraz w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą. I wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A. Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu BYD Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Nissan Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
7: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Peugeot Fiałkowscy, Zielona Góra, Trasa Północna 12A.
6: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Out with the Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. A ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca. Od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a w nich o porozumieniu pokojowym Stanów Zjednoczonych z Iranem. 2 minuty i będzie godzina 11:00.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
8: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
9: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza pływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
8: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
10: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
8: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Trwa sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
12: Radio Złote Przeboje.
7: Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język, bo dobrze wiem, że się starałeś.

Obywatel GC w radiu Złote Przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witamina B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA. A jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: to promocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na meliski.
11: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: O, cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama uu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6000 zł. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
3: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
3: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
2: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Trzy minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert tak.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travisto. Aflofarm.
16: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
17: Mnie też.
16: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
17: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
16: E-learningu?
17: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
16: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
17: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
16: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
18: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
15: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
14: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
16: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
14: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej numer 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
17: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
14: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18. Minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu BYD Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: www.wakacje.pl i oddaj głos już dziś.
1: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
1: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Opel Fiałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
1: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
6: Reklama.

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażoną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
2: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
1: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju, skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Minutę po godzinie 14:00. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w Radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, didadi, didadi, didadi.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia.

0: to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Reklama.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Orlenu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Peugeot Fiałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A. Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Citroen Fiałkowscy, Zielona Góra, Trasa Północna 12A.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Kaufland jest!
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Kaufland jest!
2: Reklama.
3: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
5: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
4: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
6: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
4: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
7: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
4: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Pogoda.
3: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Reklama.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie czwarta, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
3: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
2: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
4: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Nissan Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: relaksujemy was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: tak jest,
0: dobry.
1: To ja, dzień dobry.
0: Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

To było jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk, zespół Tilafi, Irish w radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla was m.in. Manam czy też Leonarda Cohena.

0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
10: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
11: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
12: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
13: Inna perspektywa.
12: Tak.
14: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
15: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
9: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
16: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
17: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
16: Tak, wspólnie jest wesoło.
17: Czy można kogoś poznać też.
16: Tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
9: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Mirerze w radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Avanti24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.

słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroën.pl.
9: Citroën.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.

W radiu Złote Przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Która wersja jest lepsza? No to zostawiam odpowiedź Wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

Dan King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na Stopro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetnastopro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
0: Reklama.
11: Na zegarach 17:00 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
13: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
12: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
14: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
12: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

Panowy z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You Win Again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków, zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje, no ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
11: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
11: A gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
22: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
21: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
1: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
23: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje, Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Reklama.
10: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
12: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
13: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
12: W podobnym tonie, choć nie szczędzący szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
14: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
12: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
15: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
12: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
11: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
16: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
11: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni.
10: Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności, bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: I zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani?

Adamski Killer, no podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No a dla Steela był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor, odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz. W Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: zwalcza ból?
1: Fundarek!
0: Kto?
1: Fundarek! Fundarek!
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
20: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
19: Oraz bekonu i syropu klonowego.
20: Trudno wskazać faworyta.
19: Spróbuj, może tobie się uda.
20: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
21: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
22: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
24: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
25: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: Money, money, money!
27: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
26: Wygrałam w Cherry Money!
27: Cherry Money?
26: Nowy ekspres los!
27: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.

0: Przynajmniej u mnie w studiu to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę, nadal jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
7: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto dowód, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektrycznej gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo jednym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
4: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Od małego gołębia do potężnego bielika, każdy z nich dostaje tu drugą szansę na życie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na wizytę w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zielonej Górze. Ptasi azyl to miejsce, gdzie walka o zdrowie ptaków trwa bez przerwy. Jak mówi kierowniczka ośrodka Ewa Burda, nic nie daje większej satysfakcji niż moment, gdy ptak rozpościera skrzydła i odlatuje. Dziś pokażemy Wam tę walkę od kulis.
4: Zwierzyniec w Zielonej Górze.
5: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się historia ptasiego azylu w Zielonej Górze? Co zainspirowało jego powstanie?
6: Istniał w Zielonej Górze jeden ośrodek, który zajmował się dzikimi zwierzętami. Jednak on znajdował się poza miastem. No a ludzie są coraz bardziej świadomi, rośnie właśnie świadomość społeczeństwa na temat ochrony dzikich zwierząt i tego, że potrzebują pomocy. W związku z tym z budżetu obywatelskiego powstał w 2015 roku możliwość finansowania takiego ośrodka, natomiast sam ośrodek powstał w 2016 roku właśnie między innymi z inicjatywy samych mieszkańców, bo widzieli problem, że nie ma gdzie ani zgłaszać, ani przywozić takich poszkodowanych dzikich zwierząt.
5: Jakie jest główne zadanie i misja waszego ośrodka?
6: No, naszą główną misją jest rehabilitacja i leczenie ptaków, no i zwracanie ich na wolność. No niestety niektóre przypadki są na tyle poważne czy też ciężkie, że ptaki nie mogą wrócić na wolność. Wtedy są odwożone do innych ośrodków, gdzie mogą po prostu przeżyć swój czas do końca. No my mamy za mały ośrodek, żeby sobie na to pozwolić, ponieważ w sezonie zazwyczaj mamy wszystkie woliery zajęte, mamy bardzo dużą rotację pacjentów, więc no staramy się pomóc wszystkim, no ale czasami albo właśnie musimy odesłać takiego pacjenta do innego ośrodka, albo go wywieźć właśnie do ośrodka, z którym współpracujemy.
5: Ile ptaków trafia do Was i jakie są najczęstsze powody ich przyjęcia?
6: Z roku na rok tak naprawdę tych pacjentów nam przybywa, a powody są bardzo różne. Ptaki szponiaste bardzo często trafiają z urazami skrzydła albo zatrute, niestety. Natomiast miejskie gatunki ptaków, takie jak kawki czy drobne ptaki wróblowe, to są często kolizje albo po prostu niepotrzebnie zbierane też pod loty przez ludzi bardzo często w okresie lęgowym, urazy skrzydeł, kolizje z samochodami, kolizje ze szklaną infrastrukturą w miastach, czasami też właśnie zatrute czy osłabione.
5: Jak wygląda typowy dzień pracy w ptasim azylu?
6: To tak naprawdę zależy od pory roku, w jakiej się znajdujemy, ponieważ no nie ukrywajmy, zimą mamy tej pracy troszeczkę mniej, natomiast w sezonie mamy ten dzień pracy bardzo zapełniony. Często też musimy przyjeżdżać do pacjentów, nakarmić ich gdzieś tam po godzinach, ponieważ no małe ptaki muszą jeść bardzo często, więc rano przyjeżdżamy, sprawdzamy stan naszych pacjentów, karmimy ich przede wszystkim, zmieniamy wodę, później jest także sprzątanie wolier, no i tak generalnie w kółko, ponieważ no mieliśmy na przykład jeden taki sezon, gdzie naraz przyjechało do nas 40 młodych szpaków, to jest tak naprawdę naprawdę no, praca na okrągło, ponieważ te ptaki co około pół godziny, 20 minut muszą zjeść, a nakarmienie takiej czterdziestki to jest naprawdę pochłania bardzo dużo czasu, bo ten pokarm trzeba przygotować, trzeba je nakarmić. No oprócz tego mamy także innych pacjentów, więc no, pracy naprawdę czasami jest sporo.
5: A jak wygląda proces rehabilitacyjny ptaka od momentu przyjęcia do wypuszczenia na wolność?
6: No zależy, z czym ptak trafia. Jeżeli jest to młody ptak, który jeszcze nie jest samodzielny, to tak naprawdę najpierw odkarmiamy go do momentu, w którym samodzielnie zaczyna przyjmować pokarm, później trafia na wolierę, w której uczy się powiedzmy takiej już samodzielności. No i my widzimy, kiedy ptak zaczyna już być taki niespokojny i chcieć opuścić wolierę, więc wtedy albo wypuszczamy tutaj w okolicy ośrodka i wtedy mogą wracać jeszcze na pokarm, jeżeli same sobie nie potrafią poradzić, a jeżeli są to ptaki, które zostały znalezione w jakimś specyficznym środowisku, czy są to ptaki szponiaste, które potrzebują też dużej przestrzeni na to, żeby móc spokojnie wystartować, no to wtedy po prostu je wywozimy w odpowiednie środowisko i tam wypuszczamy. A jak to wygląda? No czasami są ptaki z urazami skrzydeł, czasami mówię, są to ptaki młode. Najpierw leczymy, później taki ptak trafia na wolierę, gdzie może ćwiczyć takie te swoje skrzydła. No a kiedy już widzimy, że jest gotowy do wypuszczenia, to podejmujemy próbę wypuszczenia, czyli jedziemy właśnie gdzieś na otwartą przestrzeń i takiego ptaka pozwalamy mu najpierw oswoić się z tą przestrzenią, no i sprawdzamy, czy leci, czy nie leci. No są czasami sytuacje, w których ptak nie chce polecieć, wtedy wraca do ośrodka i podejmujemy próbę na przykład za kolejne 2 tygodnie i zazwyczaj po drugiej czy trzeciej próbie ten ptak wybiera wolność i już zostaje w naturze.
5: Jakie gatunki ptaków najczęściej trafiają pod waszą opiekę? Mówiła pani
6: ojej,
5: też o szpakach.
6: Tak, tak. Wie pani co, no, bardzo ciężko powiedzieć, jaki gatunek jest najczęstszy. No na pewno bardzo dużo mamy gołębi miejskich ze względu na ich liczebność w miastach. No i też występowanie, gdzie ludzie po prostu zwracają na nie uwagę, bo mają z nimi dość bliski kontakt, bo no gołębie są takim gatunkiem, który raczej ma bliski dystans ucieczki, więc ludzie mogą się im przyglądać i widzą, że temu coś dolega, temu nie i wyłapują takie gołębie. Natomiast to zależy wszystko też inne, jeśli chodzi o inne gatunki, od pory roku i od samego roku, ponieważ czasami mamy 4-5 bieliki, od 4 do 5 bielików rocznie, a czasami żadnego, więc no ciężko powiedzieć, z jakimi gatunkami mamy najczęściej do czynienia, bo mozaika tych gatunków jest bardzo duża. Na pewno mamy dużo więcej gatunków takich występujących w miastach, no bo mówię, ludzie częściej po prostu je mają możliwość znalezienia niż takich gatunków, które gdzieś tam występują w lesie czy na łąkach, no bo trudniej po prostu, że tak powiem, wyszukać przez człowieka i przywieźć nam do ośrodka.
5: Jakie największe wyzwania stoją przed ptasim azylem? Czy jest coś, co szczególnie utrudnia wam działania?
6: Czy utrudnia działania? Nie, na pewno że tak powiem, w każdym sezonie staramy się edukować ludzi, którzy przynoszą nam poszkodowane ptaki, aby nie przynosili do azylu podlotów, które nie wymagają tego, aby zamykać je w wolierze, ponieważ jakby ptasi rodzice zawsze będą lepszymi rodzicami niż ludzie, którzy odchowują w sztucznych warunkach takie ptaki, ponieważ ptaki, które są odchowywane przez człowieka, mają mniejsze szanse na powodzenie w naturze, dlatego zawsze apeluję, aby się kilka razy zastanowić, czy taki podlot potrzebuje pomocy, a jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to można do nas zadzwonić, porozmawiać, my damy wskazówki albo ocenimy, jeżeli będzie to możliwe przez telefon, czy taki ptak potrzebuje faktycznie pomocy, czy nie. Więc tutaj największym chyba wyzwaniem dla azylu jest uświadamianie, czy zwierzę faktycznie potrzebuje pomocy człowieka, czy można zostawić go w spokoju.
5: A prowadzicie jakieś działania edukacyjne dla mieszkańców Zielonej Góry?
6: To znaczy czasami tak, zapraszamy, szkoły zgłaszają się do nas po takie właśnie pogadanki na temat ochrony ptaków w mieście, czy w ogóle z różnych tutaj dziedzin ochrony przyrody, a natomiast w azylu nie jesteśmy, że tak powiem, nie mamy możliwości robienia takich pogadanek, więc organizujemy to w ogrodzie botanicznym, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Natomiast samych takich inicjatyw stricte dla mieszkańców Zielonej Góry nie ma, ale zawsze służymy pomocą, że tak powiem, przez telefon czy też mailowo.
5: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez ludzi, którzy próbują ratować ranne ptaki? To podnoszenie podlotów, prawda?
6: Tak. Jest to błędna ocena sytuacji po prostu przez człowieka, który skąd ma tak naprawdę wiedzieć, czy zwierzę potrzebuje pomocy, czy nie. Więc tutaj i tak ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Fajnie, że istnieją media społecznościowe, gdzie bardzo dużo ciekawych i dobrych informacji przewija się przez ten internet. Jest też taka fundacja Szklane Pułapki, która propaguje to, aby zabezpieczać na przykład właśnie szyby czy szklane budynki odpowiednio tak, żeby ptaki nie ulegały kolizjom. Także tutaj co możemy zrobić dla przyrody, żeby jej nie szkodzić tak naprawdę, nie?
5: Mm-hmm. A czy współpracujecie z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody? Jak wygląda taka współpraca?
6: Współpracujemy z innymi ośrodkami, tak jak już wspominałam, kiedy my nie mamy miejsca albo zwierzęta nie nadają się na wypuszczenie na wolność ze względu na wielkość urazu, który ich dotyczy, to tutaj jak najbardziej z innymi ośrodkami, a także z fundacjami, które na przykład zajmują się gołębiami. Generalnie zazwyczaj ta nasza współpraca najbardziej opiera się właśnie na wymianie pacjentów między różnymi ośrodkami. My też przyjmujemy pacjentów z innych ośrodków w gatunkach, z którymi tak naprawdę, powiedzmy, czujemy się lepiej, więc tutaj ta współpraca jest bardzo owocna.
5: Trzymamy kciuki za wszystkich pacjentów Ptasiego Azylu. A naszym gościem była Ewa Burda, kierowniczka Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zielonej Górze. Co jeszcze oprócz spraw ochrony przyrody absorbowało mieszkańców miasta w ostatnich dniach? Posłuchajcie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. W województwie lubuskim w 2025 roku pacjenci nie odwołali ponad 62 tysięcy umówionych wizyt i badań. NFZ przypomina, że każdy nieodwołany termin oznacza dłuższe oczekiwanie dla innych chorych. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W Lubuskiem spośród monitorowanych przez Fundusz Świadczeń nie odwołano ponad 62 tysięcy terminów. Czytamy w portalu newslubuski.pl szczegółowo opisującym ten temat. Każda taka sytuacja oznacza, że miejsce pozostaje niewykorzystane, choć w kolejce często czekają inni pacjenci potrzebujący pomocy lekarskiej lub diagnostyki. Najwięcej nieodwołanych wizyt dotyczyło poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W tym zakresie przepadło aż 13 616 terminów. Na kolejnych miejscach znalazły się poradnie kardiologiczne z wynikiem 8320 nieodwołanych wizyt oraz fizjoterapia ambulatoryjna, gdzie pacjenci nie pojawiali się ponad 6300 razy. Problem dotyczy nie tylko wizyt u specjalistów. NFZ zwraca uwagę, że pacjenci często nie pojawiają się też na ważnych badaniach diagnostycznych. W ubiegłym roku w Lubuskiem przepadło łącznie 2210 terminów gastroskopii i kolonoskopii. Gdyby wizyty zostały wcześniej odwołane, mogłyby skorzystać z nich inne osoby oczekujące na diagnostykę, podkreśla Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego NFZ. Temat opisał portal newslubuski.pl. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Kolejne 6 inwestycji drogowych wchodzi w fazę realizacji w Zielonej Górze. Miasto podpisało umowy na budowę ulic w Przylepie, przebudowę ulicy Przemysłowej oraz budowę chodnika w Zatoniu. Równolegle trwają już przygotowania do budowy chodników przy Dożynkowej i Zbożowej na Jędrzychowie. Ofensywa drogowa trwa od początku roku. Budowanych jest już 13 dróg osiedlowych i dojazdowych. Nie liczę tu dużych inwestycji, takich jak Poznańska, Warińskiego, Zacisze czy trasa aglomeracyjna. Mówimy o drogach, o które od lat wnioskowali mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw, podkreślał podczas konferencji prasowej prezydent Marcin Pabierowski. Wśród nowych zadań znalazła się budowa chodnika przy ulicy Zielonogórskiej w Zatoniu. Powstanie tam Tam ponad 400-metrowy odcinek, który połączy Zatonie z Barcikowicami i będzie współtworzył ciąg pieszy wraz z budowaną obecnie kładką nad Śląską Ochlą. Wartość inwestycji to blisko 2 miliony złotych, a szczegóły Urząd Miasta opisał na swojej stronie w internecie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Kryminalni z Komisariatu Policji w Zielonej zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie wiaty śmietnikowej w Łężycy. Straty to co najmniej 30 tysięcy złotych. 37-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórski Urząd Miasta informuje, że nie ma nic wspólnego z ofertą bezpłatnych audytów, które pojawiły się w formie ulotek w skrzynkach pocztowych na terenie Zielonej Góry. Urząd Miasta nie przeprowadza takiej akcji i nie posiada żadnej wiedzy na temat jej organizatora. Urzędnicy jednocześnie apelują o czujność, zalecają szczególną ostrożność i uważne czytanie wszelkich materiałów reklamowych. Wiele z nich jest celowo projektowanych tak, aby do złudzenia przypominały oficjalne urzędowe pisma.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Na co dzień trenuję karate Kyokushin, czyli jedną z najbardziej wymagających i bezwzględnych sztuk walki na świecie. Ponad 2 lata temu postanowił jednak podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i do swojego rygorystycznego planu dorzucił skakankę, ale zapomnijcie o nudnym skakaniu z boku na bok. Mowa o wyczynowym freestylu, pełnym dynamicznych trików, skomplikowanych kombinacji i niesamowitego rytmu. O tym, jak narodziła się ta niezwykła pasja i skąd bierze się tak potężna dyscyplina, porozmawiam z Łukaszem Bazylewiczem, znanym w sieci jako Pan Skakanka. A w dalszej części programu prosto z Zielonej Góry przeniesiemy się w czasie. Odwiedzimy niezwykłe, pełne historycznych perełek miejsce i zajrzymy do Izby Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. A na początek o skakaniu i skakance będzie. Naszym gościem jest Łukasz Bazylewicz, trener w zielonogórskim klubie sportowym karate, znany też w sieci jako Pan Skakanka.
4: Sportowa Zielona Góra.
5: Skąd u pana wzięła się zajawka na skakankę? To raczej z boksem się kojarzy niż z karate.
7: Tak, to prawda. Znaczy tak, natomiast w naszym klubie chodziłem na brazylijskie jiu-jitsu, czyli też poszukiwałem różnych form, udoskonalałem sobie jakby tą swoją formę sztuk walki gdzieś tam o inne sporty. A skakanka... No boks, ale to jest sport walki, to sztuki walki. Myślę, że mimo wszystko to jest gdzieś tam ze sobą powiązane i ta skakanka zawsze ze mną była tak naprawdę. Natomiast dokładnie, no tak plus minus, ale to było chyba 11 listopada 2023 roku. Od tamtej pory trenuję w taki freestyle. Ta zajawka jakby uzupełniła się te sporty walki o tą zajawkę skakankową, freestyle'ową poprzez internet. Tam dostrzegłem w Europie kilka osób, które jakby zaczęły robić tą skakankę taką freestyle'ową. Po prostu mi się to bardzo spodobało.
5: A jak wygląda reakcja młodych uczestników, którzy widzą, że trener karate potrafi kręcić skakanką jak cyrkowiec?
7: Myślę, że pozytywnie.
5: Też wiedzą, tak chcą?
7: Tak, tutaj czy to skakanka, czy cokolwiek innego, ja staram się pokazywać to, czego uczę. Dla mnie karate jest taką fajną drogą i chcę ją prowadzić przez całe życie i generalnie w każdym aspekcie, czy ktoś mnie widzi, czy nie, ja po prostu trenuję, bo to jest część mojego życia. To jest jak dla mnie, jak nie wiem, mycie zębów, jak higiena osobista, że trening każdego dnia warto zrobić dla po prostu zdrowia i chcę być dla nich przykładem w tym aspekcie. Czy to byłaby skakanka, czy cokolwiek innego, czy karate, czy wyjazd na zawody, mimo już na przykład ciut większego wieku, nie ma znaczenia.
5: Czy skakanka to taka forma rozgrzewki, czy też może być narzędziem rozwoju koordynacji, zwinności?
7: Myślę, że jedno i drugie. Dla mnie przez lata była jako rozgrzewka, czyli gdzieś tam występowała, nie w każdym treningu, ale na pewno gdzieś tam minuta, 5 minut częścią treningu rozgrzewkowego była. Osobiście uważam, że chyba w każdym sporcie moglibyśmy użyć skakanki jako uzupełnienie treningowe, które poprawi naszą motorykę, koordynację.
5: A który trik ze skakanką robi największe wrażenie na zielonogórskich uczniach?

0: Bitcoin, który uzyskał ogromną popularność w internecie i też się gdzieś tam przeglądałem i stwierdziłem, znaczy ja to potraktowałem jako wyzwanie, bo dla mnie to tak... To, co zrobiło na mnie właśnie wrażenie, czyli wracając też do poprzedniego pytania, to na mnie zrobiło to wrażenie, to jest ruch, nazywa się Mic Release, czyli wypuszczenie tej skakanki z ręki, że miałem takie spostrzeżenie, czy to jest fotomontaż, czy może, czy to można zrobić. I ta trudność, czy wyobrażenie trudności w tym ruchu spowodowała, że chcę to robić, będę to robił codziennie. Ciekawe, kiedy uda mi się to uzyskać. To było dla mnie wyzwanie. Dlatego zacząłem to robić. Myślałem, dałem sobie, założyłem sobie nawet dużo dłuższy czas niż fizycznie, bo zawsze w sporcie podchodziłem do takiej pokory. Więc mówię, a jak uda ci się w rok, to będzie super. I zacząłem ćwiczyć dzień w dzień, dzień w dzień i raptem to do mnie przyszło już gdzieś po 2-3 miesiącach. No, to też jednocześnie było ogromną motywacją, żeby iść dalej.
1: Ile razy musiał się pan potknąć, zanim skakanie zaczęło wyglądać jak freestyle'owa sztuka?
0: Znaczy, ja się przyznam, zresztą nigdy tego też nie ukrywałem, to powiem szczerze, że setki tysięcy razy i to się dzieje dzisiaj. Nie ma takiego treningu, w którym ja się nie potykam. Czasami jest takie wrażenie, że ludzie myślą, że już to jest takie perfekcyjne, że ja pewnie przeskakuję każdy tam skok i tak. Nie, absolutnie. Tysiące razy się potykam nawet każdego dnia, więc trzeba mieć tą determinację, trzeba wiedzieć i się nie poddawać. A to, że ja robię krótki pokaz, oczywiście nieraz jest tak, że włączyłem sobie jakąś tam muzykę i robię ten pokaz pod internet i raz, drugi, trzeci wyszło to za pierwszym razem, ale innym razem był gorszy dzień i dosłownie zlany potem, jeszcze jak nie wziąłem ze sobą wody, to po prostu wręcz duszności, bo nie wiem, było 50 prób, wszystkie próbowałem zrobić na maksa i po prostu nie wychodziło. I to się dzieje, to się potrafi dziać do dzisiaj.
1: A jak wygląda taki typowy trening ze skakanką? Ile trwa?
0: Myślę, że u każdego indywidualnie. U mnie oczywiście ja to progresowałem, też tak jak jestem po WF-ie i zawsze interesowałem się też metodyką, czyli każdy ruch, który gdzieś tam wykonuje, to rozkładałem sobie na czynniki pierwsze, żeby nie popełniać błędów, a dojść do niego jak najszybciej. I u mnie to wyglądało w ten sposób, że chyba pierwszy miesiąc to był taki jeszcze rozpoznanie, czyli to 5-10 minut, nie katowałem się. I faktycznie już po chyba na drugi czy trzeci miesiąc to już było te 15 minut 20, ale dzieliłem to na trening taki wytrzymałościowy i tych trików właśnie. Natomiast już po trzecim miesiącu to już była taka deklaracja pewna i to wszedłem w taki trening 15 minut skakania i to muszę, i to robię do dzisiaj. Czyli 15 minut, 2000 skoków, to jest to minimum, które muszę wykonać. Wykonam 2300, 2400, super, wykonam 2000 równe, jest okej. To jest to, co muszę po prostu zrobić w 15 minut. A drugie 15 minut poświęcałem na triki. Dzisiaj ten trening już jest minimum 45 minut codziennie, czyli jestem na... Nie wiem, czy nawet będę to zwiększał, tym bardziej, że i tak skaczę z reguły w ciągu dnia więcej niż 40 minut, ponieważ jak gdzieś jadę zrobić jakiś pokaz, cokolwiek, to się też dodaje.
1: Ma pan swoje ulubione triki, te, które zawsze robią wrażenie?
0: Tak, ja najwięcej jakby pracuję nad tym trikiem właśnie Mic Release, Mamba, czyli wypuszczanie właśnie skakanki z ręki, więc to powtarza się u mnie najczęściej, bo to jest w sumie najtrudniejsze, a wymaga po prostu gdzieś tam precyzji.
1: No właśnie, a który trik sprawia najwięcej problemów? A czy jest taki trik, który wyszedł panu sam? Tak od razu.
0: Tak, to są takie proste ruchy, które, powiem pani szczerze, że najczęściej wychodziły mi te triki w sytuacji, kiedy byłem taki zmobilizowany, jak robiłem jakiś pokaz i sam przed sobą tam nikogo nie było, ale kamera, ja, muzyka, jeżeli wszedłem w tą grę, to zdarzyło się kilka razy, że potem na kamerze patrzę, tak mi poniosło flow, że coś tam dodałem, nie? I coś tam dodałem. Ciężko mi tak wrócić też pamięcią dokładnie teraz co do nazw i co do tych trików, to były jakieś takie drobne aspekty, ale się gdzieś tam otworzyły, więc ta gra skakankowa taka właśnie trochę jest, że skaczemy, raptem coś próbujemy, to wychodzi, ciało nam na to jakby pozwala, tylko trzeba wykonać tysiące, setki tysięcy podstawowych skoków i później faktycznie dodawanie jest dużo, dużo prostsze.
1: Mówił Łukasz Bazylewicz, trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate, znany też w sieci jako Pan Skakanka. A my zgodnie z obietnicą zmieniamy teraz sportowe emocje na fascynującą podróż w czasie. Przenosimy się prosto do Skwierzyny, gdzie historia lubuskich szlaków ożywa w wyjątkowym miejscu. Odwiedzimy Izbę Pamięci Drogownictwa. Przestrzeń pełną unikalnych eksponatów, dawnych maszyn i opowieści o ludziach, którzy budowali nasze drogi. O tajemnicach tego miejsca rozmawiam z Moniką Ratajczak, drogomistrzem obwodu drogowego w Skwierzynie.

0: To warto wiedzieć.
1: Dlaczego właśnie Skwierzyna stała się miejscem, w którym postanowiono zachować pamięć o drogownictwie?
2: To właśnie dawny kierownik obwodu tak naprawdę drogowego w Skwierzynie, pan Stanisław Brzeziński, przywiózł na plac pierwszy kamień milowy, który znajdował się kiedyś na trasie Berlin-Poznań. Była to droga numer 3, teraz jest to droga numer 24. No i jak dawni pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważyli, że pan Stasiu coś tu zaczyna działać, sami zaczęli szukać po domach jakichś starych sprzętów, narzędzi pracy, książki i inne eksponaty i zaczęli mu tak naprawdę przynosić. No i tak to powstało.
1: Czy w izbie są przedmioty, które szczególnie poruszają odwiedzających?
2: Dużym zaskoczeniem jest przede wszystkim umundurowanie, które posiadamy u nas w Izbie Pamięci, ponieważ nie każdy tak naprawdę wie, że drogowcy byli kiedyś formacją mundurową. Wśród dzieci na pewno bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się eksponaty, narzędzia, zwłaszcza kosy ręczne oraz nasz nowy nabytek, bardzo ciężki sprzęt drogowy do odśnieżania dróg, czyli wirnikowy pług odśnieżny, tak zwany ZIL-157. Służył on kiedyś do rozbijania zasp śnieżnych i jest to bardzo potężny sprzęt, który stoi u nas na placu i robi on naprawdę bardzo duże wrażenie zarówno na małych, jak i dużych odwiedzających nasze miejsce.
1: Który eksponat ma najciekawszą historię i mógłby opowiedzieć losy kilku pokoleń drogowców?
2: Tak naprawdę narzędzia, znaki czy inne elementy infrastruktury drogowej, one się ciągle zmieniają. Stare ustępują nowemu miejsca. A to, co łączy pokolenia, to tak naprawdę wydaje mi się, że jest to droga. Może trudno nazwać ją eksponatem, ale na liście naszych zabytków jest na przykład między innymi most na drodze krajowej numer 29 w Krośnie Odrzańskim, ale również do niedawna droga 22 biegnie przez centrum Strzelc Krajeńskich, która jest zbudowana z kostki kamiennej i pozostaje pod opieką konserwatora zabytków.
1: A czy są w izbie rzeczy, które dziś młodym ludziom trudno nawet rozpoznać?
2: Im młodsze pokolenie, tym więcej przedmiotów jest dla nich obcych. Ale nawet dla tych nieco starszych osób, takie eksponaty jak na przykład słupy milowe, są może czymś, co gdzieś już kiedyś widzieli, ale tak naprawdę nie wiedzą, co to jest i do czego służy. To powoduje, że każdy może do nas wejść i wyjść tak naprawdę z nową wiedzą.
1: Jak wyglądała praca drogowców kilkadziesiąt lat temu w porównaniu z dzisiejszą?
2: Oj, dzisiaj jest to na pewno bardzo zautomatyzowane. Dawniej większość prac była wykonywana tak naprawdę ręcznie, przy użyciu prostych narzędzi. Jednym z takich na przykład przykładów może być koszenie, które kiedyś tak naprawdę odbywało się za pomocą kosy ręcznej. Dziś używamy do tego kosiarki spalinowej. Albo walec ciągniony, który znajduje się u nas na placu, który też można u nas tutaj odwiedzić i zobaczyć. Każdy chyba widział walec drogowy, ale taki ciągnięty przez konie to chyba już nie. No chyba, że u nas.
1: Co było największym wyzwaniem w utrzymaniu dróg w czasach, gdy nie było nowoczesnego sprzętu?
2: W zasadzie to nawet trudno jest porównać dzisiejsze czasy do tych, kiedy nasz pług wirnikowy pachniał jeszcze nowością. A to jedynie pół wieku temu. Dróg było wówczas mniej, miały inne parametry, ruch na tych drogach był zdecydowanie mniejszy, a zimy tak naprawdę były ostrzejsze. Większość prac wykonywana była ręcznie, a do tego nie było takich narzędzi do komunikacji, jakie mamy dzisiaj. Ale kiedyś to tak naprawdę nie było wyzwanie. To po prostu była normalna, codzienna praca.
1: Izba Pamięci opowiada o technice, czy też o ludziach?
2: Opowiada zarówno o technice, jak i o ludziach, którzy ją tworzyli w naszej izbie. Znajduje się bardzo dużo pamiątek chociażby mojej rodziny, która tak naprawdę z drogownictwem była i jest związana od lat. Mój dziadek świętej pamięci Józef Gwizdała był jednym z pierwszych drużników, który stacjonował na odcinku Popowo-Skwierzyna. I on jako drużnik wykonywał prace ręczne, pielęgnacyjne. Dbał na przykład o znaki, zasypywał dziury, odśnieżał ręcznie. Również tą kosą ręczną, która cieszy się tak wśród dzieci zainteresowaniem, też robił to sam.
1: Jakie historie drogowców najbardziej zapadają w pamięć odwiedzającym?
2: Na pewno każdy wynosi coś innego. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jedną z takich historii, która mi najbardziej w pamięci zapadła, jest to odcinkowy pomiar ruchu. Kiedyś robiło się to fizycznie. Były wyznaczone do tego punkty na drogach i były tam ekipy. Ekipy zazwyczaj były 2-4 osoby. Dostawało się kartki z ilustracjami pojazdów. Były pojazdy ciężarowe, ciągniki, motocykle, samochody osobowe. I gdy dany pojazd przejeżdżał, trzeba było postawić po prostu na tej kartce kreseczkę. I tak za każdym razem robiło się tak samo. Teraz montuje się czujniki na jezdni, które automatycznie liczą auta 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz kamery, które rozpoznają pojazdy, kierunek oraz pas ruchu.
1: O historii kryjącej się w każdym kilometrze naszych dróg opowiadała Monika Ratajczak, drogomistrz obwodu drogowego w Skwierzynie.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Naszym gościem jest kobieta, która udowadnia, że fizyka to nie nudne wzory w zeszycie, ale fascynująca przygoda. Potrafi zarazić naukowym entuzjazmem nawet najbardziej opornych zielonogórskich uczniów. Porozmawiamy o współczesnej szkole, nietypowych lekcjach i wybuchowych eksperymentach, które zapamiętuje się na całe życie. A skoro o fizyce i sile pędu mowa, w dalszej części programu zmienimy salę lekcyjną na zielonogórskie ścieżki, o pasji, prędkości i tym, jak bezpiecznie postawić pierwsze kroki na ośmiu kółkach. Opowie nam Maciej Kaleta, znany w Zielonej Górze rolkarz i instruktor rolkarstwa. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od rozmowy z dr Małgorzatą Zubaszewską, która w Zielonej Górze prowadzi warsztaty naukowe.
0: Ciekawa Zielona Góra. Edukacja w Zielonej Górze.
1: Czy dzieci w Zielonej Górze chętnie angażują się w zajęcia z eksperymentami fizycznymi?
3: Bardzo, bardzo. My często jak przyjeżdżamy do placówek edukacyjnych, to rodzice i nauczyciele mówią: panie, to nawet przybiły dzisiejszy dzień mamy u nas, nawet dzień babci, bo przedstawienie miało być, a dzieci od rana nie mówią o przedstawieniu na dzień babci, tylko że będą eksperymenty. Kiedy wchodzimy do placówki, a wchodzimy w białych fartuszkach, to dzieci nas już rozpoznają, będą eksperymenty, bardzo się cieszą na to i czekają na kolejne, bo wiedzą, że z każdym naszym przyjazdem przywozimy coś nowego i te dzieci mogą być całkowicie samodzielne, decyzyjne, zaangażowane, no i najczęściej jeszcze coś z tych zajęć ze sobą zabierają do domu jako pamiątkę.
1: A jakie tematy lub doświadczenia wywołują wśród najmłodszych zielonogórzan największe emocje?
3: Mamy w ogóle taki przepis na najlepszy eksperyment. Najlepszy eksperyment to jest, już pani powiem jaki, to jest taki, że jest kolorowy, wybucha i można go zabrać ze sobą do domu po skończonych zajęć. Często te trzy jakby cechy są przeciwstawne, bo jak coś wybuchnie, to raczej już tego nie można zabrać do domu, ale zawsze staramy się na naszych zajęciach, aby dwa chociaż te czynniki były spełnione, na przykład kolorowy i wybucha, albo kolorowy i można zabrać do domu. Tych eksperymentów jest bardzo dużo. Ulubione dzieci to na pewno erupcje wulkaniczne. To po prostu właśnie jak wybucha piana kolorowa, brokatowa, tam już dla nich nie jest istotna ta fizyka i nauka, ale tu po prostu to się dzieje na ich oczach. One robią miksturę, połączają dwa składniki i na ich oczach dzieje się coś po prostu niesamowitego. No wiadomo, że jest eksperymentem ulubionym są też glutki, slajmy i różnego rodzaju masy sensoryczne. Masy sensoryczne robią zawsze furorę, bo to też dzieje się na oczach dziecka, że ze zwykłych jakichś takich substancji, klej, jakiś płyn, one to łączą, a nagle powstaje zupełnie coś nowego. Bardzo dużo mamy fajnych eksperymentów, dzieciaki je uwielbiają, zwłaszcza kiedy ten efekt tego eksperymentu mogą ze sobą potem zabrać.
1: Czy zauważa pani różnicę w podejściu do nauki fizyki u dzieci w porównaniu z latami wcześniejszymi?
3: Tak, myślę, że dzieci w tych czasach są bardziej jakby otwarte. Widać, że dużo w domu też z rodzicami robią coś manualnie, coś przygotowują. Gdzieś już brały udział w jakichś takich różnych zajęciach dodatkowych albo gdzieś były na jakichś wakacjach, w jakimś muzeum, że już czegoś doświadczyły, bo kiedy rozpoczynamy jakiś temat, to dzieci od razu mówią: a ja to znam, a ja to byłem, a ja coś widziałem. Czyli jakby z tej takiej ciekawości, z tego doświadczania, tego, że rodzice dzieciom pozwalają, tak mi się wydaje, dotykać, brudzić się, coś mieszać w tej kuchni, jakby to takie nasze rodzicielstwo, to współczesne, że te dzieci są zaangażowane w różne czynności w domu, to jest z jednej strony, ale z drugiej strony, takiej trochę bardziej negatywnej, widzimy, jak część dzieci jest niesprawna manualnie, jak po prostu zawiązanie supełka w czwartej klasie stanowi problem. Ja już nie mówię o kokardkach, tak? O kokardkach, żeby przywiązać, zrobiliśmy sól do kąpieli dla mamy i żeby dzieci zawiązały kokardkę, to już tego nawet nie wymagamy. Byle na supeł zawiązały. No to tutaj widzimy bardzo takie braki takiej samodzielności tej manualnej, tą plastelinę. Ciężko im jest po prostu tym dzieciom w przedszkolach ugniatać. One tego nie umieją, one narzekają, więc z jednej strony jest taka otwartość, ciekawość i widać, że jakby mają takie obycie trochę w naszym świecie, a z drugiej strony właśnie coraz mniejsza taka zaradność przy takich naturalnych, prostych czynnościach, jak wycinanie, jak wiązanie.
1: Jak dzieci reagują na eksperymenty na żywo? Czy widać, że coś ich naprawdę zaskakuje?
3: Tak. To za każdym razem. Też chyba nasza specyfika jest taka, że staramy się nasze eksperymenty, nawet jeżeli to jest zwykły eksperyment naukowy, wlej, przelej i coś tam wybucha, to my mamy taką politykę, aby zrobić z tego czary, aby zrobić z tego magię, aby zrobić z tego show, aby zaciekawić, aby ich wprowadzić dzieci w taki nastrój oczekiwania i to naprawdę nam się udaje. Właściwie każdy eksperyment staramy się tak zamienić. Słuchajcie, za chwileczkę tutaj mamy wodę. Zobaczcie, jaka jest ta woda. Za chwileczkę wlejemy ją do tego kubeczka i zaczarujemy tą wodę i sprawimy, że ona zniknie. I dzieci po prostu czekają. One w to nie wierzą. I faktycznie mamy te eksperymenty, które odwracamy kubeczek i ta woda nie wylatuje. I to jest po prostu oniemienie. To jest po prostu, nagle jest taka cisza. Ale jak? Ale dlaczego? Nawet to zadziwia też staczek. Obserwujemy to po paniach, nauczycielkach, jak one, ale co się stało? Niech pani to wyjaśni. I my wtedy pytamy dzieci, jak myślicie, czy to były czary, czy może jednak nauka? No, jednak nauka, panie są naukowczyniami i my potem wyjaśniamy takie zjawisko od tej strony naukowej, pokazujemy ten sam eksperyment, ale w przeźroczystym naczyniu, co my tam użyłyśmy, że to tak się zrobiło. Uwielbiają dzieciaki i my uwielbiamy tę pracę i ta praca jest przez to tak satysfakcjonująca, gdyż my mamy od razu nagrodę, bo my to widzimy w tym zachwycie, w tej wdzięczności, w tej samodzielności, że ktoś mówił, proszę pani, mi się nie udaje. Ja mówię, ale spróbuj. I nagle, proszę pani, mi też wyszło. I jak te dzieci między sobą porównują wynik eksperymentu, a zobacz, a mi się pieni, a patrz, a mi buzuje, a zrób tak. I dajemy też dzieciom na koniec zająć taką przestrzeń, gdzie one dowolnie, że początek eksperymentu robimy po kolei, według wiadomo jakiegoś planu, o odpowiednich proporcji, ale na koniec, jeżeli nam pozwala na to czas, bo dzieci sprawiły się i został nam jeszcze czas na zajęcia, to pozwalamy im na samodzielność. I tu się dzieją różne rzeczy. To jest zachwycające, że dzieci, że nam się wydaje, że już nic więcej z tym eksperymentem nie da się zrobić. Że my już wymyśliłyśmy wszystkie możliwości tego eksperymentu, a tu się okazuje, że dziecięca wyobraźnia i fantazja pokazują nam jeszcze coś. A pani widziała? Pani zobaczy? Mamy tu takiego, a ja zrobiłam takiego węża. Ja mówię, niesamowite, muszę to wykorzystać przy następnych zajęciach. Często mamy takich gagatków, co niby nie wolno tego zrobić, wszyscy myślą, że tego się nie da, a on jeden tego nie wie. I akurat jemu się udaje.
1: Doktor Małgorzata Zubaszewska, która na co dzień zaraża pasją nie tylko w szkole, ale też podczas swoich niesamowitych warsztatów naukowych, była dziś naszym gościem. A my ze szkolnej sali przenosimy się na zielonogórskie ścieżki i w dalszą część programu dosłownie wjeżdżamy na ośmiu kółkach. Zapraszam na rozmowę z Maciejem Kaletą, instruktorem rolkarstwa w Zielonej Górze.
0: Aktywnie w Zielonej Górze. Nasza Zielona Góra.
1: Zielona Góra to dobre miejsce dla rolkarzy?
4: Przyznam się szczerze mówiąc, że tak naprawdę uważam, że Zielona Góra jest jednym z najlepszych miast w Polsce do jazdy na rolkach. Jest świetna infrastruktura, zróżnicowana bardzo, jeśli chodzi też o ukształtowanie terenu. Jest to czasami minus dosyć spory, bo w Zielonej Górze wszędzie jest albo pod górkę, albo z górki, więc jakieś umiejętności, przynajmniej hamowania trzeba posiadać i to jest jeden z największych problemów, jeśli chodzi o rolkarzy, ale ilość ścieżek rowerowych, bliskość do lasu tak naprawdę i te ścieżki rowerowe wokół Zielonej Góry, jeśli chodzi o las i tą zieleń jest... W mojej ocenie pod kątem Polski naprawdę ewenementem i jest to nasz bardzo duży plus, jeśli chodzi o rolki.
1: Jak wygląda typowa lekcja jazdy na rolkach? Czego można się spodziewać na pierwszych zajęciach?
4: Tak naprawdę wszystko zależy od poziomu zaawansowania, ale jeśli to jest nasz pierwszy kontakt z rolkami, no to musimy nastawić się bardzo mocno na przełamywanie pewnych takich naszych, powiedzmy, ludzkich zachowań, żeby zwiększyć sobie bezpieczeństwo, ponieważ jesteśmy bardzo mocno wyprostowani, spinamy mięśnie, jeśli dzieje się coś nietypowego, a dla naszego mózgu to, co się dzieje na rolkach, przede wszystkim wszystko dzieje się szybciej, nie jesteśmy też troszeczkę wyżej, więc te pierwsze kontakty to jest tak naprawdę uczenie naszego ciała, odpowiednich reakcji, odpowiednich odruchów takich i też trochę tłumaczenie sobie, że nic strasznego się nie dzieje, że to, co się dzieje, jest to prawda nowe z naszym ciałem, ale jest jak najbardziej do ogarnięcia.
1: Jakie rolki poleca pan osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę?
4: No, przede wszystkim rolki powinny być dobrze dopasowane do naszej stopy, ponieważ mamy różne kształty stopy, są szersze, są węższe, są z wyższym podbiciem, z niższym podbiciem, więc na pewno rolki powinny być dobrze dopasowane. No i super by było, żeby to były rolki, które dadzą też odpowiednio wsparcie, ponieważ też nasz staw skokowy nie jest przyzwyczajony do takiego ciągłego łapania równowagi, w związku z czym nie zawsze kupno sprzętu najtańszego w markecie, ponieważ nie wiem, czy mi się spodoba ten sport, jest dobrym rozwiązaniem, bo to, co często obserwuję, to jest właśnie to, że czasami jest więcej walki ze sprzętem, niż właśnie koncentrowania się na rozwijaniu własnych nowych umiejętności, jakichś takich odruchów. W związku z czym dobrze, żeby to były rolki dające nam odpowiednio wsparcie z odpowiednich materiałów jakościowo, ale właśnie też dopasowane do stopy. Można mieć super drogie rolki za kilka tysięcy, które będą kompletnie niedopasowane do naszej stopy, ani też do naszych umiejętności. I to nie jest żadna gwarancja. Można znaleźć rolki w naprawdę przystępnej cenie, które będą spełniały swoje przeznaczenie. No bo to też oczywiście zależy od tego, ile będziemy jeździć, jak dużo, czy będzie to, nie wiem, połykanie kilometrów wokół Zielonej Góry, czy raczej próby jakichś robienia trików i sztuczek na kubeczkach. To wszystko też jest zależne od tego, co chcemy na tych rolkach robić.
1: No właśnie, jakie są różnice między rolkami do jazdy takiej rekreacyjnej, a takiej do jazdy bardziej agresywnej, szybkiej, slalomowej?
4: No, jest kilka dyscyplin tak naprawdę, więc do każdej z tych dyscyplin są jakby specyficzne rzeczy związane z konstrukcją rolek. Rolki do jazdy szybkiej są bardzo podobne tak naprawdę praktycznie poza kołami, jeden do jednego przeniesione z łyżek do jazdy szybkiej, więc niski, sztywny but zbudowany z karbonu, duże koła, lekka, sztywna szyna. Tak naprawdę tam chodzi o to, żeby było jak największe przeniesienie tej naszej siły mięśni bezpośrednio na koła i żeby tam nie było żadnych strat. Rolki do slalomu z kolei muszą też dawać odpowiednie wsparcie przy nagłych zwrotach czy jakichś bardzo skomplikowanych trikach. Z kolei rolki rekreacyjne mają, same są poddawane mniejszym przeciążeniom, mają bardziej być wygodne, sprawiać przyjemność, tak żeby można się było po prostu skoncentrować na jeździe. No, jest jeszcze dyscyplina, która się właśnie nazywa rolkami jazdą agresywną, jest to jazda po skateparkach, więc tam z kolei rolki są cięższe, bardziej obudowane plastikiem, muszą też mieć powierzchnie, na których będziemy robili te triki. No i też na przykład hokej, no to też te rolki wtedy są bardzo podobne do rolek hokejowych i tak samo rolki do jazdy figurowej też są bardzo podobne do łyżek do jazdy figurowej. No kwestia różnic takich, że po prostu są koła.
1: Czy rolki tak jak łyżwy wymagają jakiejś specjalnej konserwacji, żeby służyły nam dłużej?
4: No rolki nawet troszkę więcej niż łyżwy wymagają konserwacji, ponieważ łyżwy, no musimy dbać o to, żeby nam ostrze nie zardzewiało i ewentualnie, żeby je ostrzyć regularnie. Z kolei w rolkach są łożyska i koła, to są takie podstawowe, że tak powiem, materiały eksploatacyjne, które nam się zużywają, więc trzeba dbać tam o czystość tych łożysk, żeby się nie zacierały. Też ewentualnie smarowanie tutaj też jest istotne. No a koła się po prostu ścierają, więc wtedy też od jakości kół też zależy, na ile nam wystarczą. Różnią się między sobą twardością, co wpływa albo na lepsze prędkości, albo na większy komfort jazdy, tłumienie nierówności różnego rodzaju, ale generalnie przy normalnym użytkowaniu nie jest to zbyt problematyczne, no ale jednak trzeba na niektóre rzeczy zwracać uwagę i co jakiś czas poświęcić troszkę uwagi tym rolkom i tym materiałom, które tam się używają.
1: Rolki już mamy. Jak dobrać jeszcze odpowiednie ochraniacze i kask?
4: No, ochraniacze i kask, no, tak samo jak z rolkami, powinny pasować, powinny nam dawać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Mówię tu głównie o ochraniaczach, ponieważ no, jest to sport, w którym mogą zdarzyć się przewrotki. No a kask, no to kask nawet może być rowerowy, też znowu ważne, żeby był po prostu dobrze dopasowany, żeby nam nie latał, żeby był odpowiednio założony. I większość kasków dostępnych na rynku jakby spełnia te warunki i są bezpieczne do używania.
1: Radził Maciej Kaleta, rolkarz, instruktor rolkarstwa w Zielonej Górze. Dbajcie o formę i uważajcie na siebie na trasie.
0: Aktywnie w Zielonej Górze. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Suknia ślubna, welon, obrączki i te niewymuszone, czyste emocje, które zostają z nami na całe życie. Moda i trendy zmieniają się co sezon, ale uwieczniona w kadrze miłość ma wartość ponadczasową. Jak te najważniejsze chwile zatrzymać w obiektywie? Czy pary młode w Zielonej Górze szukają dziś innych ujęć niż nowożeńcy z wielkich, zagranicznych metropolii? O tym porozmawiamy już za moment, a zaraz po tej pełnej blasku i wzruszeń rozmowie zmienimy scenerię z jasnych sal weselnych. Przeniesiemy się do lasu i poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie tak bardzo boją się sów i skąd w nas tyle lęku przed tymi fascynującymi ptakami. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od spotkania z kobietą, która w obiektywie zatrzymuje momenty najważniejsze, niezależnie od mody i panujących trendów. Naszym gościem jest Katarzyna Kaczmarek, zielonogórska fotografka zajmująca się fotografią ślubną i okolicznościową.
0: Nasza Zielona Góra.
1: Czy nasze miasto ma swój taki ślubny charakter?
5: Myślę, że każde miasto ma ślubny charakter, ale nasze jak najbardziej. Ma bardzo dużo fajnych miejsc, które warto fotografować.
1: Co w naszym mieście i nie tylko w mieście, regionie najbardziej sprzyja fotografii ślubnej? Co bywa wyzwaniem?
5: Wyzwaniem jest zawsze znalezienie miejsca, jeżeli chodzi na przykład o plener ślubny, ale na szczęście od jakiegoś czasu mamy Park Książęcy w Zatoniu, który ratuje każdy plener. W takim sensie, że niezależnie od pogody, czy jest to zima, jesień, wiosna, lato, jest tym bardzo pięknie.
1: I to jest to miejsce, które najczęściej trafia do reportaży ślubnych?
5: Ja myślę, że tak, że jeżeli chodzi o plener ślubny, zawsze spotykam też tam dużo innych par z fotografami, więc chyba jest takim najbardziej obleganym miejscem, jeżeli chodzi o okolice Zielonej Góry.
1: A czy są jakieś lokalizacje mniej oczywiste, które też świetnie sprawdzają się na sesjach, a wciąż są niedoceniane przez fotografów i przez młode pary?
5: Ja myślę, że sam Deptak i te przylegające do niej uliczki, do niego uliczki są takim fajnym miejscem, niedocenianym przez innych ludzi, bo tam na przykład spotykam rzadko i też rzadko pary się na to decydują, ale jak widzą już efekty, to faktycznie jest wow. Trzeba tylko tak troszeczkę pochodzić więcej i znaleźć sobie te miejsca.
1: Jak opisałaby pani swój styl fotografii ślubnej? Reportaż, emocja, minimalizm, może taka opowieść o ludziach?
5: Ja bardzo stawiam na emocje, na to, żeby ludzie się czuli swobodnie przed obiektywem i przy mnie przede wszystkim, więc jest to też oczywiście reportaż. Lubię pokazywać po prostu to, co się naprawdę dzieje. Nie lubię przekłamania, nie lubię ustawiania, po prostu chciałabym, żeby para młoda na zdjęciach widziała to, czego nie pamiętają tak naprawdę, bo często pary ślubne są w takim amoku, że mało pamiętają ze swojego ślubu, a później dzięki zdjęciom mogą to wszystko sobie odtworzyć.
1: Co jest dla pani najważniejsze w dniu ślubu?
5: Żeby para młoda się czuła dobrze, żeby byli szczęśliwi, żeby dobrze się przy mnie czuli, żeby no, mogli ten dzień naprawdę swobodnie i czule przeżyć.
1: Czy fotograf ingeruje w przebieg, nie wiem, uroczystości, czy jednak pozostaje w cieniu niewidoczne?
5: Wydaje mi się, że powinien być w cieniu, ale też powinien być dla pary młodej. Często się zdarza tak, ja już bardzo wiele lat fotografuję śluby i często jest tak, że fotograf jest takim trochę wedding plannerem, bo my jesteśmy często na ślubach, wiemy jak to przebiega, jak to powinno być, czym nie powinna się para młoda stresować, a się w danym momencie stresuje, więc troszeczkę ingerujemy, przynajmniej ja, ingeruję w taki sposób, żeby uspokajać porę młodych, że spokojnie, że to wszystko ma swój jakby czas, tak ma być i mają się tym nie przejmować, mają po prostu cieszyć się chwilą, bo to jest ich dzień.
1: Jak już wspomniała Pani, ślub to moment ogromnych emocji. Jak buduje się zaufanie pary młodej, tak by mogli zapomnieć o aparacie?
5: Przede wszystkim najważniejsza jest otwartość i szczerość. I taka swoboda. Ja myślę, że to jest też takie wynajdowanie, że każda para ślubna znajduje swojego fotografa, czyli osobę, przy której czuje się swobodnie. Po to są rozmowy przy umowie, na przykład przy podpisywaniu umowy. I też myślę, że dużo par młodych wybiera mnie na przykład przez to, że widzą mnie w internecie. Ja do nich często rozmawiam, gdzieś tam jakieś tworzę też rolki, w których jestem sobą przede wszystkim. I to przyciąga też, myślę, moje pary młode do mnie.
1: Czyli nie jest pani taką obcą dla nich już?
5: Tak, wydaje mi się, że to dużo zmienia.
1: Dużo
5: na to wpływa. Tak.
1: Mhm. Czy pani też się stresuje podczas ślubu?
5: Tak, zawsze, no bo to jest taki stresik, czy na pewno wszystko wyjdzie, w sensie taki z mojej strony, czy na pewno mam sprzęt naładowany, czy wszystko jest w porządku, czy dojechałam na właściwe miejsce, bo to czasami też się tak zdarzało, że podczas pandemii miałam kilka takich sytuacji, że para młoda na przykład zapomniała mnie poinformować, że jest zmiana kościoła, albo jest w innym miejscu, więc bywa to stresujące zawsze, ale jak już się jest na miejscu z tą parą młodą, to ten stres mija.
1: Zdarzyło się pani, że podczas ślubu uroniła pani łezkę?
5: Oczywiście. Myślę, że wszystkie takie momenty, gdzie para młoda też reaguje bardzo emocjonalnie, to ja jakoś tak na mnie to wpływa. Myślę, że też kiedy z parą młodą bardziej się znam, kiedy czuję ten wspólny vibe taki, to wtedy mam takie ciarki nawet, nie? Często pierwsze takie ciarki miałam, kiedy na przykład widzę panią młodą. I widzę po prostu, jak jej się oczy błyszczą w tej sukni i jak ona reaguje i ja po prostu czasami też nie mogę z emocji, to jest dla mnie niesamowite. I drugim takim momentem jest często, kiedy para młoda widzi się pierwszy raz i kiedy pan młody reaguje, no czasami w taki sposób, że aż mnie się łezka uroni, więc to są takie bardzo urocze momenty, które też mnie bardzo wzruszają.
1: Katarzyna Kaczmarek, zielonogórska fotografka, zajmująca się fotografią ślubną i okoliczną była naszym gościem. A teraz gasimy weselne światła i wchodzimy w głęboki mrok nocy. Zmieniamy też otoczenie z eleganckich sal na tajemnicze lubuskie lasy. Porozmawiamy o stworzeniach, które od wieków fascynują, ale też budzą w ludziach niewytłumaczalny lęk. Dlaczego tak bardzo boimy się sów? Odczarujemy mity i przesądy, a pomoże nam w tym kolejny gość, Sławomir Rubacha, prezes Stowarzyszenia Ochrony Sów w Zielonej Górze.
0: Ciekawa Zielona Góra.
1: Jakie są główne cele i misja waszego stowarzyszenia?
6: Skupiamy się na trzech elementach. Zacznę od tych najważniejszych, czyli ochrona. Na tym się przede wszystkim skupiamy. Ze względu na zmieniające się warunki siedliskowe, klimatyczne, niestety część gatunków sów wymaga czynnej ochrony. Gdyby nie nasze działania, ale również działania różnych innych organizacji, które czasami również mają wpisane jakieś tam projekty związane z ochroną psów, no to niektóre gatunki miałyby się bardzo źle, wręcz mogłyby może nie wyginąć, ale ich populacja byłaby na tyle niska, że byłby problem z jakimś tam odtworzeniem odpowiedniej populacji o odpowiedniej jakby liczebności. Tak więc na tym się przede wszystkim skupiamy. Czynna ochrona polega między innymi na odtwarzaniu siedlisk lęgowych, dlatego że bardzo często te siedliska są niszczone przez człowieka, no bo tutaj największym problemem dla sów to stanowimy my. Więc to jest różne akcje typu udostępniania budynków, bo część sów gniazduje wyłącznie w budynkach, więc udostępnianie budynków, montaże różnych budek lęgowych dla poszczególnych gatunków, czy platform lęgowych, bo to w zależności od gatunku są różne potrzeby, bo niektóre gniazdują w dziuplach, więc tutaj montujemy różne jakieś takie budki, niektóre zajmują gniazda innych ptaków, więc w tym momencie budujemy jakieś platformy, wieszamy kosze, jakieś specjalne dla sów. Również wyszukujemy stanowiska lęgowe gatunków, które są objęte w Polsce wszystkie gatunki sów są objęte w Polsce ochroną ścisłą gatunkową, natomiast część sów dodatkowo jeszcze objęte są tak zwaną ochroną strefową. Oznacza to, że w miejscu gniazdowania jest wytyczona strefa ochronna. To dotyczy lasów i gatunków leśnych sów. I w takich strefach jest całkowity zakaz działalności człowieka. Czy to leśników poprzez prace leśne, czy nawet nie można tam wchodzić, nie wiem, spacerując, chodząc na grzyby i na jakieś tam jagody, więc jeżeli jest taka tablica informująca o stoja zwierząt, to oczywiście nie dotyczy tylko sów, bo tą formą ochrony objęte są również ptaki drapieżne, poszczególne, także jeżeli zobaczymy taką tablicę, to nie należy dalej wchodzić, no to też jest w przypadku spotkania Straży Leśnej, to jest tam wysoka kara pieniężna. Tak więc wyszukujemy takie miejsca, obejmujemy ją właśnie ochroną strefową. Także to jest ten główna nasza działalność, czyli ochrona, ale również na drugim miejscu bym tutaj ustanowił edukację. Mamy tutaj w naszym stowarzyszeniu naprawdę wykwalifikowane osoby, które głównie zajmują się edukacją. Różne piszą projekty, chodzą po szkołach, edukują ludzi po to, żeby jakby przybliżyć sylwetkę sów, to jak one są bardzo ważne i potrzebne nam ludziom, ale również, żeby trochę dać kłam różnym zabobonom, dlatego, że pomimo tego, że mamy XXI wiek, to jednak czasami jeszcze lokalnie są tam różne zabobony związane z sowami, więc edukacja. No i trzecia rzecz to są badania, czyli obrączkujemy sowy, żeby poznać ich wędrówki, robimy przeróżne jakieś inwentaryzacje, monitoringi sów, żeby sprawdzić, jak dana populacja ma się na przestrzeni lat, czy populacja spada, czy wzrasta, czy trzeba reagować.
1: O sowach krążą legendy, jak pan powiedział na początku naszej rozmowy. Proszę przytoczyć te najpopularniejsze.
6: To, że sowy przynoszą śmierć i niestety to są takie zabobony jeszcze ze średniowiecza, gdzie w niektórych miejscach są jeszcze osoby, które tak reagują na sowy. To jest bardzo takie zastanawiające, no bo jednak, tak jak wspomniałem, mamy ten XXI wiek, a dalej to jeszcze krąży. Ale odkąd zaczynałem swoje życie z sowami, a to już jest naprawdę ponad 20 lat, to widzę kolosalną różnicę. Kiedyś było zdecydowanie więcej takich osób, które tak myślały o sowach. Teraz te sowy są bardzo lubiane, dlatego że one są po prostu piękne, ładne i bardzo dużo osób lubi sowy, tak po prostu. Wiadomo, gorzej jest zajmowaniem się z ochroną, bo to jest jednak bardzo dużo wyrzeczeń, działania w nocy i tak dalej, w różnych tam dziwnych miejscach. Natomiast to się właśnie ta świadomość ludzi mocno zmienia na plus, zdecydowanie na plus, ale oczywiście często musimy wręcz walczyć o siedliska, dlatego że niektórym zwyczajnie przeszkadza to, że czasami mogą być dla niektórych natrętne. To mi się w głowie nie mieści generalnie, ale bardzo często dostaję w okresie lęgowym telefony z całej Polski, gdzie ludzie dzwonią z różnymi sprawami, bo znajdą na przykład podlota i tak dalej, i najczęściej mają bardzo świetne podejście do tego, chcą po prostu coś dobrego zrobić, bo znajdą jakąś małą sowę na ziemi i chcą się poradzić, co zrobić. Natomiast od czasu do czasu trafiają mi się takie telefony, gdzie ludzie chcą, żebym ja przyjechał i zabrał te sowy z drzew, bo oni nie mogą spać po nocach. I owszem, jest pewien okres, gdzie na przykład młode uszatki, które wychodzą już z gniazd, one nie są jeszcze w pełni lotne, przesiadują całe dnie i noce gdzieś tam w kronach drzew. No i w nocy są dość hałaśliwe, dlatego że potrafią przez całą noc piszczeć i domagać się od rodziców jedzenia. I niektórym to po prostu przeszkadza. Także czasami zdarzają się takie sytuacje.
1: I zabieracie wtedy te sowy?
6: Nie ma takiej możliwości, przede wszystkim prawnej, drugie technicznej. Przekonuję po prostu, że no to się skończy gdzieś tam za 2 tygodnie, one na tyle dorosną, że przestaną, zaczną już latać i same będą polować i to się skończy. Natomiast czasami musimy wręcz pilnować, bo dochodziło nawet do takich sytuacji, że tam, nie wiem, ktoś próbował rzucać kamieniami, ktoś próbował strzelać z wiatrówki, więc interweniujemy w takich sytuacjach.
1: O sowach opowiadał nam Sławomir Rubacha, prezes Stowarzyszenia Ochrony Sów w Zielonej Górze.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
2: Reklama.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To magazyn Tydzień w Zielonej Górze. Najbliższy kwadrans przyniesie m.in. rozmowę o zdrowiu. Jest w Zielonej Górze organizacja, która pomaga dzieciom cierpiącym na cukrzycę i całym rodzinom.
5: W Zielonej Górze mamy oddział diabetologii dziecięcej i tak jesteśmy właściwie od momentu, kiedy którekolwiek dziecko znajduje się, którykolwiek rodzic u nas w szpitalu, dostaje informacje od lekarzy diabetologów czy od pielęgniarek i bardzo często ten telefon jest w pierwszej bądź w drugiej dobie podjazdu.
4: To również ważny czas dla tegorocznych maturzystów. Wyników matur jeszcze nie ma, ale kandydaci mogą już rejestrować się na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, a my zapytamy, dlaczego warto zostać na studia w Zielonej Górze.
6: Studenci u nas nie są anonimowi, oni są bliżej nas. Wykładowcy są bardziej dostępni.
4: Powodów jest oczywiście więcej, a poznamy niektóre z nich jeszcze w tym kwadransie. A już teraz rozmowa z Olgą Arcikiewicz-Mosiąc, prezeską Zielonogórskiego Stowarzyszenia Po Drugiej Stronie Cukru.
3: Nasza Zielona Góra.
5: Nasze stowarzyszenie powstało z myślą o tym, żeby wspierać inne rodziny, w których dzieci chorują na cukrzycę typu pierwszego. Rodziny, ponieważ choroba nie dotyczy tylko dziecka, a dotyczy całej rodziny, wszystkich jej bliższych i dalszych osób. Działamy od 2017 roku, a pomysł zrodził się z bardzo, jak zwykle w takich wypadkach, osobistego doświadczenia, bo zachorował mój najstarszy syn w wieku 13 lat i to chyba był mój taki sposób na to, żeby poradzić sobie z chorobą. Nasza diabetolog Ewa Malarek z Zielonej Góry znała mnie wcześniej z innych moich inicjatyw i stwierdziła, że to będzie dobry moment i dobra osoba do tego, żebyśmy coś razem zrobiły, żeby wspierać dzieci, ponieważ ona miała to największe doświadczenie, czego dzieciom i rodzicom brakuje tuż po diagnozie, a chwilę potem zachorował mój drugi syn, więc to był taki już tak naprawdę taka duża motywacja do tego i wiedziałam, z czym się wiąże posiadanie już dwójki chorych dzieci i jak duże obciążenie jest to dla całej rodziny. I tak powstaliśmy, żeby właściwie miałam cel taki, żeby inni nie przechodzili przez te wszystkie trudne sytuacje, trudne chwile, przez które ja musiałam właściwie prawie sama przechodzić.
4: Powiedzmy może o tym pierwszym etapie, kiedy ta diagnoza jest stawiana. Przed jakimi wyzwaniami stoją te rodziny? Z czym się mierzą?
5: No to jest tak naprawdę wywrócenie życia, które znaliśmy zupełnie do góry nogami. Bo informacja medyczna o tym, że dziecko, umówmy się, traci zdrowie, bo cukrzyca typu pierwszego jest na chwilę obecną. Ciągle wierzę, że to się zmieni chorobą nieuleczalną. Więc dziecku będzie towarzyszyła już przez całe jego życie. I my jako rodzice mamy chyba taką naturalną w sobie potrzebę tego, żeby nasze dzieci były zdrowe, tak? Bo cóż bardziej ważne niż zdrowie, bo to zdrowie łączy się też ze szczęściem, z normalnym, tak zwanym normalnym życiem. Więc to jest po prostu emocjonalny wstrząs. Nie będę się tu zatrzymywała za dużo o tych moich dwóch wstrząsach, bo pewnie bym się tutaj rozbuczała na antenie, ale ja sobie teraz myślę i zresztą mocno zgłębiłam to też edukacyjnie, że to jest taki rodzaj żałoby, bo my coś tracimy. Musimy pożegnać się z tym naszym życiem, które już znaliśmy, które było zwykle beztroskie, które było takie po prostu naturalne i spontaniczne i musimy się odnaleźć. znaleźć w tym nowym życiu, w którym jest ogromna dawka strachu, czuwanie nad dzieckiem, pilnowanie. Właściwie każdy dzień po diagnozie jest uczeniem się tego życia na nowo. My jesteśmy w takim dużym lęku, w takim ogromnym żalu. Rodziców wypełnia też złość i takie poczucie, że może coś źle zrobili, może mogli czemuś zapobiec, aczkolwiek choroba jest chorobą autoimmunologiczną. Cukrzyca typu pierwszego po prostu wyniszcza nasze komórki, które produkują insulinę, i nie mamy na to wpływu. To nie jest tak jak cukrzyca typu drugiego, gdzie na nią sobie tak naprawdę pracujemy całe życie, więc ciężko mieć do siebie żal, ale ten żal jest. On jest taki ponad wszystko. No i patrzymy na nasze dzieci. Mój starszy syn miał lat 13, młodszy miał lat 7. Teraz dzieci bardzo często diagnozowane są jako kilkunastomiesięczne, więc są to maleństwa. Są to często dzieci karmione jeszcze piersią. Więc my patrzymy na takie maluchy i wiemy, że ich życie już po prostu od tego momentu będzie zupełnie inne. Staramy się trochę ulżyć, trochę ściągnąć z dziecka tych wszystkich technicznej obsługi, tej medycznej obsługi, tych decyzji, bo małe dzieci nie mogą podejmować decyzji medycznych, a my je podejmujemy, bo każda dawka insuliny to jest decyzja medyczna. Każde ukłucie dziecka jest też naszym bólem. W związku z tym jest to tak dużo emocji, że ja tak patrząc na siebie i patrząc też na te kilkaset rodzin, które gdzieś już poznałam na tej drodze po drugiej stronie cukru, to jest takie pół roku do roku, w którym tak naprawdę zaczynamy uczyć się funkcjonować zupełnie inaczej.
4: W Zielonej Górze jesteście z tymi rodzinami, które dostają tą diagnozę, no bo diagnoza dotyczy dziecka, ale tak naprawdę w pewnym sensie dotyczy całej rodziny, prawda? Jesteście z nimi już od tego momentu pierwszego.
5: Staramy się być i to w Zielonej Górze, dlatego że w Zielonej Górze mamy oddział diabetologii dziecięcej, ale tak naprawdę nasze stowarzyszenie działa na terenie całego województwa, a nawet i województw ościennych, tych najbliższych nam. Nie wspominając już o incydentach ze Stanów Zjednoczonych czy z Wysp Bahama, bo i stamtąd kontakt gdzieś do mnie przychodził z jakimiś pytaniami o pomoc. I tak jesteśmy właściwie od momentu, kiedy którekolwiek dziecko znajduje się, którykolwiek rodzic u nas w szpitalu, dostaje informacje od lekarzy diabetologów czy od pielęgniarek o tym, że jest takie stowarzyszenie, że można się skontaktować i bardzo często ten telefon jest w pierwszej bądź w drugiej dobie po diagnozie i tak doceniane jest bardzo mocno chyba to nasze wsparcie, te nasze rozmowy z tymi posypanymi całkowicie rodzicami, bo często dostaję kontakt ze szpitala, czy ja już rozmawiałam z tą mamą, bo ona danego dnia już zupełnie inaczej funkcjonuje, więc tak od razu można zobaczyć, że to rzeczywiście jest dla nich ważne i potrzebne, żeby być w kontakcie z kimś, kto już to przeszedł, kto może powiedzieć, jak się przygotować chociażby do wyjścia ze szpitala, do tego, żeby te pierwsze dni były jak najłatwiejsze. Te mamy mogą liczyć na mój kontakt 24 godziny na dobę i wiedzą, że jeżeli tylko wyjdą ze szpitala i będą potrzebowały wsparcia, będą miały jakieś pytanie, raptem w emocjach czegoś zapomną, to zwykle dzwonią czy piszą i staram się je wspierać.
4: Jeśli szukacie takiej pomocy, możecie skontaktować się ze Stowarzyszeniem Po Drugiej Stronie Cukru, działającym w Zielonej Górze i, jak słyszeliśmy, nie tylko. A mówiła Olga Ardzikiewicz-Mosiąc, prezeska tego stowarzyszenia. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze czas już teraz na kolejny temat. Czy warto zostać na studia w naszym mieście? Sprawa aktualna, tym bardziej, że trwa rekrutacja m.in. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pytanie to zadałam profesor Barbarze Literskiej, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3: Edukacja w Zielonej Górze.
6: Zielona Góra jest miastem nie za dużym, nie za małym. Zawsze mówimy, że Uniwersytet Zielonogórski i miasto to są takie jednostki, takie byty kompaktowe, czyli takie akurat wpasowane, nie męczy, chociaż jest miejska, a uniwersytet, w uniwersytecie mamy 10 tysięcy studentów i studenci u nas nie są anonimowi, oni są bliżej nas, mają lepszy kontakt z wykładowcami, w tym sensie lepszy, że wykładowcy są bardziej dostępni. Czyli generalnie rzecz biorąc, tworzymy takie środowisko duże, ale jednak nie jesteśmy sobie obojętni i anonimowi, bo na dużych uczelniach, w dużych miastach, jeżeli ktoś z mniejszego ośrodka, z mniejszej miejscowości trafia do dużego miasta, nie zawsze się ci młodzi ludzie odnajdują i to też mówię z relacji naszych studentów, którzy wybierają chociażby Uniwersytet Zielonogórski, bo się pytamy, dlaczego nie startowałeś do Wrocławia, do Poznania, bo to są bliskie nam odległości, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. A no nie, Zielona Góra mi odpowiada, jest spokojniejsza. Ale co jest jeszcze ważne, co zachęcam, jest również bardziej przyjazna, jeżeli chodzi o portfel. Są tańsze kwatery, są tańsze akademiki, bezpłatna jest komunikacja miejska dla studentów. To jest też istotne. A więc te elementy takie ekonomiczne i elementy, jeżeli chodzi o społeczność akademicką. Wszyscy jesteśmy w miarę blisko siebie, choć nie za blisko. To nie jest to, że ja jako prorektor znam wszystkich studentów z imienia i nazwiska, ale jednak wiem, że to sobie studenci cenią, bo to wybrzmiewa w różnego rodzaju ankietach, które do nich kierujemy, bo też sobie sprawdzamy ich i szanujemy ich opinie w trakcie studiów i podczas, kiedy kończą już te studia. Tego typu opinie w badaniu studentów mamy, że cenią sobie właśnie tą nieanonimowość w trakcie studiów, dostępność wykładowców, wysoki poziom nauczania, czyli że spotykają się z takimi mentorami, z naprawdę doskonałymi wykładowcami, ten czynnik ekonomiczny, że jest lżej żyć w Zielonej Górze, i bliskość też domu, bo większość naszych studentów, około 70% studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, to są studenci z naszego regionu.
4: Mówiła profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Trwa rejestracja w tegorocznej rekrutacji. Warto zerkać na stronę Uniwersytetu Zielonogórskiego. A już teraz w naszym magazynie przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. W środę na placu budowy wiaduktu przy Zjednoczenia położono końcową warstwę nawierzchni. Mówiąc precyzyjnie językiem drogownictwa, położona została ostatnia warstwa konstrukcyjna, czyli masa ścieralna. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. To bardzo ważny etap tej kluczowej inwestycji drogowej, ale zanim puścimy truch, odbędą się niezbędne próby obciążeniowe. Czytamy na stronie Zielonogórskiego Urzędu Miasta. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Czekają też ostatnie prace wykończeniowe na terenie całego obiektu. Na bieżąco monitoruje sytuację i wszystko wskazuje na to, że wykonawca odda obiekt w zakładanym terminie. Z końcem lipca będziemy już w pełni bezpiecznie korzystać z nowego wiaduktu, informuje prezydent Marcin Pawierowski. Wykonawcą tego zadania w Zielonej Górze jest firma z Dąbrowy Górniczej. Druga nitka wiaduktu zachodnia, jadąc od elektrociepłowni w kierunku ronda PCK, podobnie jak pierwsza wschodnia, będzie kosztować około 27 milionów złotych. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Lotnisko Zielona Góra Babi Most obsłużyło w maju tego roku 6278 pasażerów i wykonało 237 operacji lotniczych, z tego 104 to rejsy pasażerskie. Miniony miesiąc okazał się lepszy od poprzednich, poinformowało Biuro Prasowe Polskich Portów Lotniczych. Jeśli chodzi o porównanie rok do roku, majowy wynik jest to 0,6% niższy, natomiast wobec kwietnia tego roku na lotnisku odprawiono o 27% więcej pasażerów. Cieszy nas solidny wzrost ruchu, jaki odnotowaliśmy w maju. To dobry prognostyk przed sezonem wakacyjnym, który właśnie się rozpoczyna, skomentował dyrektor lotniska Zielona Góra Babimost Hubert Hagenbart, cytowany w komunikacie. Czerwiec oznacza powrót wakacyjnej oferty lotów z zielonogórskiego lotniska. Wraz z początkiem miesiąca pierwsi turyści polecieli do Tunezji, a 26 czerwca ruszą rejsy do tureckiej Antalii. Sezonową ofertę uzupełniają całoroczne loty do Marsa Alam w Egipcie, realizowane w każdą niedzielę. Dzięki zakończonym w grudniu ubiegłego roku inwestycjom w infrastrukturę, przepustowość jedynego pasażerskiego lotniska w województwie lubuskim wzrosła ze 120 tysięcy do 250 tysięcy pasażerów rocznie. Jednocześnie od 15 marca tego roku liczba rejsów do Warszawy wzrosła do 2 dziennie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: Zielona Góra stawia na głos kobiet. Do 22 czerwca pełnoletnie mieszkanki mogą zgłaszać swoje kandydatury do Zielonogórskiej Rady Kobiet, by realnie współdecydować o lokalnej polityce społecznej. Prezydent Zielonej Góry Marcin Pawierowski oficjalnie ogłosił rozpoczęcie procedury naboru kandydatów dodatek do Zielonogórskiej Rady Kobiet. Pełnoletnie mieszkanki naszego miasta mogą składać zgłoszenia, by realnie wpływać na lokalną politykę społeczną oraz inicjować działania na rzecz zielonogórzanek. Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną jest dostępny dla mieszkanek w dwóch formatach. Kobiety preferujące tradycyjną formę mogą odebrać wersję papierową w Sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Można też pobrać wszystko w wersji elektronicznej. Kompletne, czytelnie podpisane dokumenty trzeba złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam na kolejny kwadrans naszego programu, a właściwie niecały kwadrans, który wypełnią nam tematy zdrowotne. Będzie o stowarzyszeniu, które pomaga w Zielonej Górze rodzinom borykającym się z cukrzycą typu pierwszego u dzieci.
8: Na co dzień staramy się przede wszystkim integrować i łączyć, żeby rodziny na miejscu, w swoich miejscowościach miały taką swoją bazę kontaktów, bo te kontakty potrzebne są raz, że emocjonalnie, dwa, że też czasami potrzebne są technicznie, bo skończy się insulina, zabraknie pasków do glukometru, zepsuje się sensor.
4: W dalszej części programu będzie o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna i badania, które w Zielonej Górze i regionie możemy przeprowadzić za darmo.
9: Program Moje Zdrowie to inaczej bilans zdrowia osoby dorosłej. I w ramach tego programu może zbadać się bardzo szeroka populacja. Jest on kierowany do osób od 20 roku życia bez górnej granicy wieku.
4: Więcej szczegółów już za kilka minut. A już teraz rozmowa z Olgą Arcikiewicz-Mosiąc, prezeską Zielonogórskiej Stowarzyszenia Po Drugiej Stronie Cukru, o tym między innymi, z czym zmagają się rodziny dotknięte diagnozą cukrzyca typu pierwszego, co to oznacza dla małych pacjentów i w jaki sposób stowarzyszenie im pomaga.
3: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
8: Każda godzina, każda czynność, która się odbywa w ciągu dnia, musi być poniekąd łączona z naszą chorobą, znaczy z chorobą dziecka. Jeżeli jest przygotowywane śniadanie, dziecko musi wiedzieć, ile to śniadanie ma węglowodanów. Odpowiednio do tej ilości węglowodanów i zmierzonego cukru we krwi, czy za pomocą sensora, musi mieć podaną insulinę. Insulinę podajemy teraz już zwykle dzięki pompom insulinowym, za pomocą pomp insulinowych. Część dzieci, szczególnie na początku po diagnozie, jest też na tak zwanych penach, czyli zastrzykach, czyli to są kłucia za każdym razem dziecka, żeby podać insulinę. Musimy przemyśleć, czy po podaniu insuliny dziecko będzie raczej siedziało, czyli idzie do szkoły i tam spędza czas do momentu WF-u raczej statycznie, czy też będzie aktywne fizycznie. Musimy tą dawkę za każdym razem analizować także pod tym względem, czy będzie ruch, czy tego ruchu nie będzie. Tu nie ma jednego i drugiego dnia takiego samego. Nie ma takiej samej nocy. Niektóre noce są takie, że właściwie rodzic nie śpi, bo czuwa, bo cukier albo spada, albo rośnie, więc musimy reagować. Jeżeli cukier spada, to jest zagrożenie tego, że dziecko wpadnie w hipoglikemię, czyli będzie miał za niski cukier. To jest też bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia i życia. Więc dodatkowo są emocje wielkie. Wybudzanie dziecka. Dziecko musi coś wypić słodkiego. Dziecko musi zjeść. Musimy znowu po kilkunastu minutach ponownie mierzyć jego cukier. Więc to są przerwane noce, to są zmęczone mamy, to są często zmęczone dzieci, bo te spadki czy wzrosty cukru też bezpośrednio przekładają się na ich kondycję. Czasami jest tak, że dziecko nie jest w stanie rano wstać z łóżka, ponieważ po takiej nocy, której jest budzone co pół godziny, co godzinę, coś trzeba zrobić, te dzieci po prostu nie funkcjonują normalnie. My jako mamy, czy my jako dorośli potrafimy się jeszcze zebrać w sobie, ale trudno jest takiego malucha, który rzeczywiście nam się słania ze zmęczenia, posłać do szkoły czy do przedszkola i oczekiwać od niego, że ono będzie tam normalnie funkcjonowało jak inne dzieci, które przespały te 8 godzin. I w związku z tym bardzo często też w placówkach są

0: Co jako stowarzyszenie też macie im do zaproponowania? Z czym mogą się zgłaszać?
1: My na co dzień staramy się przede wszystkim integrować i łączyć, żeby rodziny na miejscu, w swoich miejscowościach miały taką swoją bazę kontaktów, bo te kontakty potrzebne są raz, że emocjonalnie, dwa, że też czasami potrzebne są technicznie, bo skończy się insulina, zabraknie pasków do glukometru, zepsuje się sensor. To też jest bardzo pomocne, żeby oni się znali, więc to jest taka dosyć istotna część, żeby ci rodzice o sobie nawzajem wiedzieli w tych małych społecznościach. To, co ważnego robimy i wydaje mi się, że z ogromnym efektem od 8 lat, to są spotkania informacyjne właśnie w placówkach oświatowych. Czyli tam, gdzie te dzieci trafiają z powrotem, bądź trafiają do nowych placówek po diagnozie z chorobą, ponieważ świadomość potrzeb dziecka z cukrzycą typu pierwszego jest bardzo mała. Ta choroba ciągle jest mylona z cukrzycą typu drugiego. Te mity są dla naszych dzieci bardzo, bardzo przeklęte, jak ja mówię, bo trochę, bardzo właściwie nadają mi taką etykietę dzieci, które się źle odżywiały, które się zaniedbały, rodzice na pewno zaniedbali. My musimy to wszystko najpierw odczarować, bardzo często przełamać też opór placówki do tego, żeby to dziecko mogło w tej placówce uczyć się. A niestety nadal spotykamy się z sytuacjami, gdzie rodzicom sugerowana jest zmiana placówki albo przejście na tak zwane nauczanie indywidualne, co jest zupełnie niepotrzebne w przypadku dziecka z cukrzycą typu pierwszego, bo najważniejsze dla niego jest, żeby wróciło do tego środowiska, w którym było. Było w środowisku rówieśniczym i mogło się normalnie rozwijać i funkcjonować, a do tego jest tylko i wyłącznie potrzebna wiedza nauczycieli o tym, jak wspierać i jak komunikować się z dzieckiem i z rodzicami, żeby ono było w tej szkole bezpieczne. I działamy w ten sposób, że jeździmy po całym województwie i prowadzimy spotkanie informacyjne i coraz więcej placówek jest już na naszej mapie przeszkolonych i przygotowanych, więc to jest taka ważna rzecz, która się dzieje i która ogromnie pomaga w tym codziennym życiu. I prowadzimy też edukację, reedukację, pikniki organizujemy dla dzieci, kiedy mogą się spotkać, kiedy mogą zobaczyć, że inne dzieci chorują, że nie są sami, bo często w swoich tych małych środowiskach są jednym dzieckiem w przedszkolu czy jedynym dzieckiem w szkole, a kiedy spotkają kilkanaście czy kilkadziesiąt dzieci, które również mają pompy, które też muszą mierzyć cukier, które też co chwilę muszą podbiec do rodziców i coś tam zrobić, to jest im o wiele łatwiej, szczególnie tym dzieciom właśnie na początku drogi.
0: Rodziny z Zielonej Góry, nie tylko z regionu, mogą skontaktować się ze Stowarzyszeniem Po Drugiej Stronie Cukru. Proszę powiedzieć, w jaki sposób?
1: Można się kontaktować, kontakt do mnie i do koordynatorki spotkań w placówkach oświatowych jest na naszej stronie po drugiej stronie cukru.pl. Mamy swój profil na Facebooku i mamy też zamkniętą grupę Po Drugiej Stronie Cukru, Grupa Wsparcia Województwo Lubuskie, chociaż zapraszamy też osoby z dalszych regionów. Tam można dostać kontakt bezpośrednio do mnie. Mój telefon jest dostępny w szpitalu czy w poradni. Też nasi diabetolodzy wiedzą, jak się z nami kontaktować i bardzo często też oni proszą nas o pomoc, o wsparcie i to my dostajemy też kontakt do rodzin, które nie mają odwagi czasami prosić o pomoc.
0: Mówiła Olga Arcikiewicz-Mosiądz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Po Drugiej Stronie Cukru. To nie koniec rozmów o zdrowiu. Dzisiaj akurat zachęcamy Was także, by się badać. Można na przykład skorzystać z bezpłatnych programów, które oferuje Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie są możliwości, opowiedziała nam Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału NFZ-u z siedzibą w Zielonej Górze.
2: Zdrowa Zielona Góra.
3: Program Moje Zdrowie jest programem stosunkowo nowym, ponieważ realizujemy go od maja ubiegłego roku. Program Moje Zdrowie to inaczej bilans zdrowia osoby dorosłej. I w ramach tego programu może zbadać się bardzo szeroka populacja Lubuszan, ponieważ jest on kierowany do osób od 20 roku życia i bez górnej granicy wieku, czyli zbadać się może tak naprawdę już osoba pełnoletnia. Do 18 roku życia są te

0: bilansy, które u lekarza rodzinnego są cyklicznie, zgodnie z kalendarzem wykonywane, a później właśnie już po 20 roku życia warto korzystać z tego programu, ponieważ jest on właśnie też tak skonstruowany, żeby badać się, jeżeli jeszcze nic nam nie dolega, a jeżeli coś już zaczyna się dziać, czyli zaczyna się jakaś choroba cywilizacyjna, to wtedy lekarz na podstawie wyników, które zostaną zlecone w ramach tego programu, może nas skierować na jakąś poszerzoną diagnostykę jeszcze, jeżeli coś należałoby zdrowotnie wyjaśnić. A jeżeli chodzi o badania, które możemy wykonać właśnie w ramach programu Moje Zdrowie, to są badania laboratoryjne, takie jak morfologia krwi, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, lipidogram uwzględniający cholesterol całkowity, hormon tyreotropowy, badanie ogólne moczu, ale są też badania rozszerzone. W ramach tego programu oczywiście jest PSA, które wykonywane jest u mężczyzn, lipoproteina, a u osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia bardzo ważne badanie, które oceni ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe właśnie u tak młodych osób, które nie mają żadnych objawów. Często mówimy o tej profilaktyce, często podkreślamy znaczenie profilaktyki i regularności wykonywania tych badań, a program Moje Zdrowie jest stosunkowo jeszcze takim nowym programem, więc też dajmy czas Lubuszanom do tego, żeby zdecydowali się właśnie skorzystać z tego programu. Myślę, że ta liczba będzie rosła. Jeżeli chodzi o tą profilaktykę chorób układu krążenia, to doskonale wpisuje się właśnie ten program Moje Zdrowie i w zasadzie przechodząc ten program, korzystając z tego programu, to tutaj również w pierwszej kolejności te badania wykluczają bądź też potwierdzają ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, choroby naczyń. Także korzystając z tego programu Moje Zdrowie, będziemy spokojni, że zostaliśmy w taki sposób zbadani, żeby wykluczyć bądź też coś potwierdzić i wtedy już działać dalej ze strony lekarza rodzinnego. I tak jak tutaj wcześniej wspomniałam, bardzo ważnym badaniem, jeżeli chodzi o te choroby naczyniowe, jest ta lipoproteina A, która jest wykonywana u osób młodych, czyli od 20 do 40 roku życia. A jeszcze jako ciekawostkę podam, że jeżeli chodzi o ten program Moje Zdrowie, to właśnie w dużej mierze zgłaszają się osoby po 20 roku życia, czyli te osoby młodsze. Być może dlatego, że wcześniej nie było żadnego programu kierowanego do tak młodej grupy, no a jest to też właśnie takie pozytywne, że myślą o zdrowiu, dbają, korzystają z tych możliwości, które ubezpieczenie zdrowotne im daje.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie szukać informacji na ten temat?
0: Te informacje znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stronie pierwszej, jak się tylko zalogujemy, jest taka zakładka profilaktyka. Tam w jednym miejscu zamieszczone są wszystkie programy, posegregowane są bardzo czytelnie. Jest też krótki opis, dla jakich osób te programy są kierowane, gdzie można je zrobić, pod jakim numerem telefonu można się zapisać. Oprócz tego jest też aplikacja Akademia NFZ, którą również możemy wyszukać w wyszukiwarce internetowej, wpisując właśnie Akademia NFZ. Tam są wszystkie informacje na temat dbania o zdrowie i również programy profilaktyczne. Tam jest taka fajna wyszukiwarka. Wpisujemy tam płeć, wpisujemy też, zawężamy swój, wskazujemy, w jakim jesteśmy wieku i jak damy szukaj, to wtedy w jednym miejscu system wyszuka nam wszystkie programy, które możemy właśnie my, czyli ta osoba, która swoje dane wpisała, możemy wykonać. Także zachęcamy do korzystania z Akademii NFZ. Tam jest, oprócz tego, że są informacje o programach profilaktycznych, jest mnóstwo innych ważnych, wartościowych informacji. Są podcasty ze specjalistami, z lekarzami. Są też informacje o wsparciu psychologicznym w przypadku osób chorych onkologicznie.
1: O możliwościach związanych z profilaktyką zdrowotną w Zielonej Górze i regionie opowiedziała nam Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Czas na kolejne tematy w magazynie Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trykowska, chwila zapraszam, a będzie m.in. o Klubie Rodzica działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze.
3: Projekt Klub Rodzica skupia się na wspieraniu rozwoju. Wskazanie pewnych trudności u dzieci, które u nas są w Klubie Rodzica, to jest wartość dodana tego, że te dzieci u nas są i my to widzimy. Dzielimy się tymi informacjami z rodzicami.
1: W dalszej części programu m.in. rozmowa o szybowcach.
4: Jest bardzo dużo chętnych, czy to właśnie młodzież, czy osoby starsze. Nawet tutaj ja miałam okazję szkolić pana, który miał 65 lat i też sobie wyśmienicie radził.
1: Będzie również ciekawa Zielona Góra, w której dzisiaj o lubuskim zespole pieśni i tańca imienia Ludwika Figasa. A już teraz pierwsza z zapowiedzianych przed chwilą rozmów.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
1: Pani Edyta Modrzejewska, psycholog, założycielka Centrum Terapii ESTI i Fundacji ESTI w Zielonej Górze jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: A tematem naszej rozmowy będzie Klub Rodzica, który działa w Zielonej Górze jako usługa społeczna wspierająca rodziny z dziećmi w ramach projektu utworzenia Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze i właśnie Centrum Terapii ESTI jest realizatorem tej usługi. Co to jest Klub Rodzica i jaka pomoc jest tam udzielana?
5: Tak jak pani powiedziała, Klub Rodzica realizujemy przy współpracy z Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze. Jesteśmy realizatorem jednej usługi społecznej Klub Rodzica. Klub Rodzica polega na wspieraniu rodzin w rozwoju dzieci, rodziców w funkcjach wychowawczych, uczenie rodziców tego, w jaki sposób rodzina, w jaki sposób można tworzyć spójny i bezpieczny model rodzinny. U nas w ramach Klubu Rodzica realizujemy zajęcia grupowe dla dzieciaków w zasadzie od 3 do 18 roku życia. Mamy dużo grup, mamy grupy podzielone wiekowo, ale też tematycznie. Mamy dzieci, które realizują się bardziej kreatywnie, inne dzieci bardziej potrzebują treningu umiejętności społecznych, jednocześnie współpracując z rodzicami, bo taki jest główny zamysł Klubu Rodzica, żeby rodzice razem z dziećmi otrzymali te wsparcie systemowe, więc rodzice biorą udział i w zajęciach z dziećmi, jednocześnie biorąc udział w zajęciach skierowanych stricte dla rodziców, na których rozmawiamy na tematy trudne i mniej trudne, wychowawcze, trudności, z jakimi też rodzice się mierzą w wychowywaniu dzieci, w byciu rodzicem, bo nikt tego nas nie uczy, jak być rodzicem. Mamy tych grup rodziców kilka, mamy też grupę specjalnie dedykowaną rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami, więc tutaj poruszamy dodatkowo kwestie również niepełnosprawności różnych.
1: Troszkę dla rodziców taka przestrzeń takiej psychoedukacji, ale też takiego wsparcia i wymiany doświadczeń, tak? Dobrze rozumiem?
5: Tak. Dokładnie, rodzice tego potrzebują, bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach. Do tej pory na terenie miasta tego typu zajęcia nie były realizowane na tak dużą skalę. Mamy bardzo dużo uczestników projektu, mamy prawie 100 rodzin, tak? Czyli uczestników mamy więcej w ramach tego projektu, którzy też w międzyczasie kończą, jedni kończą, kolejni zaczynają, a taką wartością dodaną tego, że jesteśmy poradnią zdrowia psychicznego, jest to, że jednocześnie rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, czasami diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci. Więc jest to taki dodatek, nasz dodatkowy pierwiastek, którego możemy udzielić, ponieważ jesteśmy gronem specjalistów, więc możemy tę wiedzą specjalistyczną się dzielić też z rodzicami.
1: Proszę powiedzieć, czy można się zgłaszać w sytuacji pewnych wątpliwości wychowawczych, czy już konkretnych problemów? Z czymś sobie nie radzimy, czy też nasze dziecko ma określoną diagnozę i w związku z tym potrzebujemy też dodatkowego wsparcia. Z czym się można zgłaszać?
5: Jeżeli chodzi o projekt Klub Rodzica, to projekt sam w sobie nie zakłada diagnozy i wspierania rodzin w kryzysach. Klub Rodzica jest projektem, który obejmuje wszystkich mieszkańców miasta, wszystkie dzieci, niezależnie od tego, czy te trudności są, czy ich nie ma. Natomiast jako poradnia zdrowia psychicznego udzielamy takiego wsparcia w ramach innych projektów, bądź komercyjnie, prywatnie, w zależności od tego, jakie aktualnie projekty mamy dostępne, bo nie jesteśmy realizatorem tylko tego projektu Klub Rodzica, ale też wielu, wielu innych projektów finansowanych z innych instytucji, w ramach których można takie wsparcie specjalistyczne i diagnostyczne uzyskać. Więc sam projekt Klub Rodzica skupia się na wspieraniu rozwoju, nie na samej stricte diagnozie. Tak jak powiedziałam, te wskazanie pewnych trudności u dzieci, które u nas są w Klubie Rodzica, to jest wartość dodana tego, że te dzieci u nas są i my to widzimy. A jak widzimy, to nie udajemy, że ich nie widzimy, tylko dzielimy się tymi informacjami z rodzicami i czasami udaje się te dzieciaczki, które biorą udział w Klubie Rodzica,
3: z innych powodów, takich na przykład, że rodzice chcieli wziąć udział, ponieważ chcieli dowiedzieć się więcej, zobaczyć, jak funkcjonuje dziecko w grupie, żeby dziecko na przykład brało udział w zajęciach arteterapeutycznych, a przy okazji, jak dziecko do nas dołączyło, zobaczyliśmy, że dziecko ma pewne trudności i no i mogliśmy wtedy udzielić temu dziecku odpowiedniego wsparcia.
1: Co jest z Pani punktu widzenia fachowca takie najistotniejsze, jeśli chodzi o kompetencje rodzicielskie? To znaczy, na co powinniśmy zwracać uwagę jako rodzice?
3: Fundacja ESTI, nazwa ESTI nie jest przypadkowa. Nazwa ESTI to w języku esperanto oznacza być bądź. Być bądź to znaczy bądź tutaj i teraz, bądź obecny. Niestety, ale jesteśmy w takich czasach, że często wiele trudności dzieci próbujemy troszkę zrzucić na różnego rodzaju zaburzenia i trudności dziecka. A w większości przypadków, na szczęście, te trudności to nie są żadne zaburzenia, to nie są żadne zaburzenia rozwojowe czy choroby psychiczne, tylko brak obecności. Mówię na szczęście, dlatego że z tym możemy sobie szybko poradzić, bo jeżeli rodzic otrzyma taką informację, wiedzę, często rodzice po prostu nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy i to nie jest w ogóle przez rodzica w jakiejś złej intencji takie zachowanie generowane, taka nieobecność rodzica. Mówiąc nieobecność, mam na myśli na przykład siedzenie często, skrolowanie telefonu, tak? To jest taka fizyczna obecność rodzica, ale emocjonalnie ten rodzic nie jest dla tego dziecka wtedy dostępny, zdecydowanie. To jest gonienie za kolejnymi bardzo ważnymi sprawami, obowiązkami. Czasami jest tak, że naprawdę musimy dużo rzeczy nadgonić gdzieś jako rodzice, no bo na nas waży się wiele, wiele obowiązków, ale najcenniejszym, co można zrobić dla dziecka, i to jest najwspanialsza terapia, jaką można dziecku zaproponować, to jest usiąść z tym dzieckiem na dywanie, rozłożyć zabawki i być z nim i tylko z nim tu i teraz.
1: Wracając jeszcze konkretnie do funkcjonowania klubu rodzica, proszę powiedzieć, mówiła Pani, że jest dużo chętnych, że macie wiele grup. Jak to konkretnie wygląda organizacyjnie i czy osoba, która teraz na przykład potrzebuje, zgłosi się, usłyszy o tym przedsięwzięciu, trafi na listę rezerwową, czy też trafi od razu w Wasze ręce?
3: Od razu w nasze ręce już nie, dlatego że grafiki mamy zapełnione, natomiast można zgłosić się do Centrum Usług Społecznych. W Centrum Usług Społecznych taka osoba w tym momencie zostaje wpisana na listę rezerwową i jak tylko miejsce się zwolni, ta osoba zostanie jakby przydzielona do projektu i my wtedy ten projekt już realizujemy.
1: Mówiła psycholog Edyta Modrzejewska, współzałożycielka Centrum Terapii ESTI i Fundacji ESTI w Zielonej Górze. A już teraz cykl poświęcony aktywności, a w nim Agata Porębska, wielokrotna mistrzyni Polski w akrobacji samolotowej i szybowcowej, instruktorka lotnictwa w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Będzie o szybowcach.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Wielu jest chętnych, to znaczy gdzieś tam młodzi, czy może nie tylko młodzi zielonogórzanie się garną do lotnictwa. Jak to wygląda z Pani perspektywy i też w perspektywie tych lat doświadczeń właśnie instruktorki?
4: Tak, jest bardzo dużo chętnych, czy to właśnie młodzież, czy osoby starsze. Nawet tutaj ja miałam okazję szkolić pana, który miał 65 lat i też sobie wyśmienicie radził. Wszystko oczywiście podyktowane jest temu, jak lekarz, orzecznik da badania, tak? I powiem szczerze, że tutaj w Zielonej Górze zaczęły też wchodzić projekty, którym ta młodzież ma właśnie szansę szkolić się między innymi za darmo, czy to na szybowcach, czy na samolotach. Także tutaj jak najbardziej te kierunki lotnicze, szybowce, samoloty rozwijamy.
1: A możemy jeszcze powiedzieć dokładnie, jak wygląda to szkolenie od tej strony właśnie teoretycznej i później praktycznej, jak to odbywa się właśnie w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej?
4: To tak na przykładzie szybowcowego szkolenia. Na początku dana osoba musi zapisać się na kurs teoretyczny. Jest on o tyle fajny, że 3 dni trwają zajęcia online, ale w czasie rzeczywistym. Taka teoria dla ucznia szybowcowego, który ma jakiś dowód, powiedzmy, zniżki, tak, ze szkoły, to jest niewielki koszt, bo to jest 550 zł, a dla pozostałych uczestników 850. I później, po takich 3 dniach na platformie, w czasie rzeczywistym, dostaje się dostęp do platformy e-learningowej. No i tam trzeba później zaliczyć egzaminy i na końcu przyjechać do nas zdać egzaminy pisemnie. Więc jakby cała teoria opiera się na tym, żeby tam te parę godzin, tutaj bodajże będzie 47 godzin na platformie, wypełnić, przejrzeć sobie wszystkie przedmioty, które wchodzą w skład tego i zdać egzaminy na koniec. Natomiast praktyka podzielona jest na dwie takie strefy. Na początku szkolimy się podstawowo, to jest tak zwane szkolenie podstawowe, szybowcowe, czyli około 50 lotów z instruktorem i 10 samodzielnych, po oczywiście pozytywnej decyzji instruktora prowadzącego. Latamy za wyciągarką i jeżeli dana osoba ukończy ten kurs podstawowy pozytywnie, no to wtedy może przejść na kurs ponadpodstawowy i wtedy będzie robiła rzeczy już typowo do licencji szybowcowej, czyli celność lądowania, loty termiczne, przelot z instruktorem 100 km, plus oczywiście też możliwość wylaszowania, czyli przeszkolenia się na nowy typ szybowca, przypuśćmy junior, albo też na przykład naukę holu ze samolotem. My korzystamy głównie z szybowców laminatowych, już szybowce drewniane nie są przez nas użytkowane. Latamy głównie na szybowcach puchacz, to są dwuosobowe szybowce szkolne, szkolno-treningowe, a do takiego latania jeszcze powiedzmy właśnie typowo dla osób po podstawówce i po zdobyciu pewnych uprawnień mamy szybowce junior i to są już takie laminatowe szybowce jednoosobowe i oczywiście o wiele więcej jeszcze i szybowców wyczynowych, takich jak na przykład jantary, elezy, szóste, siódme, także u nas ta sekcja szybowcowa i jak to się mówi, przeloty również się bardzo prężnie rozwijają i rekrut dąży do tego, żeby ten sprzęt był jak najlepszej jakości.
1: Mówiła Agata Porębska, wielokrotna mistrzyni Polski w akrobacji samolotowej i szybowcowej, instruktorka lotnictwa w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. A już teraz w cyklu poświęconym miejskim ciekawostkom Anna Obara-Uberna, zielonogórska choreografka, instruktorka tańca ludowego w lubuskim zespole pieśni i tańca imienia Ludwika Figasa i rozmowa właśnie o tym zespole.
2: Ciekawa Zielona Góra.
6: W zespole na chwilę obecną jest około 80 osób. Zespół ma 5 grup. Ma grupę dziecięcą w wieku od 4 do 10 lat, grupę nastolatków od 11 do 17, grupę dorosłą młodszą, taneczną w wieku od 18 do 35, grupę taneczną dorosłą starszą od 36 wzwyż, grupę śpiewaczą, do grupy śpiewaczej przyjmujemy osoby dorosłe, kapela i kadra składająca się tutaj z kierownika muzycznego, ze mnie jako instruktora i jeszcze jest pani dyrektor Rycaku, pani Anna Komar, która no tak można powiedzieć nami dowodzi, gdyż jest dyrektorem Regionalnego Centrum Animacji i Kultury, a zespół działa właśnie przy Rycaku. Razem ze mną w lubuskim zespole pieśni i tańca współpracuje pan Grzegorz Łukasiewicz, który jest kierownikiem muzycznym zespołu, prowadzi kapelę i prowadzi też grupę śpiewaczą.
1: Ta codzienna praca to są próby, rozumiem głównie, jak często się odbywają. Jak wyglądają takie typowe próby zespołu?
6: Próby taneczne, czyli dla wszystkich grup, tych czterech grup, czyli dzieci, nastolatków i grup dorosłych, spotykamy się 2 razy w tygodniu z dorosłymi po 2 godziny, z dziećmi 2 razy po 45 minut w tygodniu, a nastolatki mają po godzinie też 2 razy w tygodniu. Grupa śpiewacza ma swoje próby co drugi piątek w miesiącu, a kapela, jak, że tak powiem, przyjdzie potrzeba, to się z nimi zmawiamy, bo w naszej kapeli są muzycy, którzy też grają w Filharmonii Zielonogórskiej, w Orkiestrze Dętej Zastalu, także musimy to też jakoś tutaj tak wspólnie ułożyć plan, żeby wszystkim było dobrze i żeby wszyscy byli obecni na próbach.
1: Żeby zacząć, żeby dołączyć, to najlepiej rozumiem od małego.
6: Tak, to jest najlepiej, bo wtedy na próbach z dziećmi więcej jest, jak to się mówi, takich zabaw rytmiczno-ruchowych, dlatego że no, my też chcemy sprawdzić, jak dziecko jest mocno rozwinięte ruchowo, w czym musimy jeszcze podpatrzeć, w czym pomóc, no i czy ma też, no nie ukrywamy, predyspozycje rytmiczno-ruchowe.
1: Mówiła Anna Obara-Uberna, zielonogórska choreografka, instruktorka tańca ludowego w lubuskim zespole pieśni i tańca imienia Ludwika Figasa. A o najbliższych wydarzeniach, w których weźmie udział zespół, można przeczytać w mediach społecznościowych, na profilu lubuskiego zespołu pieśni i tańca, a także Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: W naszym magazynie już teraz kolejne tematy. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A będzie m.in. u progu kolejnych wakacji rozmowa o cyberbezpieczeństwie.
7: To będzie też taki czas, można powiedzieć, no zagrożeń z tego względu, że te dzieci niektóre nie będą miały tej opieki na co dzień. Nie będą przebywały tutaj w placówkach oświatowych. Czasami zostają w domu i są to nawet małe dzieci. Rodzice muszą pracować i te dzieci zostają w domu i wtedy niestety bardzo dużo tego czasu spędzają w internecie.
1: W cyklu Co jest grane w Zielonej Górze przyjrzymy się z kolei propozycją spędzenia wolnego czasu w Regionalnym Centrum Animacji Kultury.
8: RCAK tworzy taką przestrzeń dla osób, które chciałyby rozwijać swoje pasje. Uczestnictwo w sekcjach jest bezpłatne. Przychodzą na te spotkania. Bardzo często są to osoby starsze, które są spełnione zawodowo, ale chciałyby jeszcze trochę poświęcić czasu swoim pasjom.
1: Te tematy wypełnią nam najbliższe kilkanaście minut programu. A już teraz rozmowa z podinspektor Violettą Sokołowską-Domagałą z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
7: Myślę, że na początku warto wspomnieć, że cyberprzemoc to jest taka sama przemoc jak w świecie realnym, ponieważ mechanizmy są bardzo podobne i są bardzo ważne dwa zjawiska, takie jak poczucie anonimowości i rozproszenie odpowiedzialności. Bardzo często ludzie mają poczucie, że są anonimowi, dlatego stosują bardzo często takie formy właśnie przemocy, wrogość, właśnie hejt w świecie wirtualnym i też mają poczucie, że nie odpowiadają tylko i wyłącznie oni, ale czasami również inni, czy grupa na przykład rówieśnicza, która bierze udział w tego typu działaniach o charakterze przemocowym. Tych zjawisk w obecnym jakby czasie jest bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o zjawisko cyberprzemocy. No, na pewno są wykorzystywane różne narzędzia, z których no, wszyscy korzystamy, tak? Ponieważ wszyscy wysyłają SMS-y, MMS-y, maile, korzystają oczywiście z różnych portali społecznościowych, z różnych komunikatorów na porządku powiedzmy dziennym, tak? W zakresie nauki, pracy. I te narzędzia no, dają też i są potrzebne w życiu, ale dają też czasami też możliwości stosowania właśnie różnego rodzaju form przemocy. Myślę przede wszystkim, że warto powiedzieć, tego nie powinniśmy robić, właśnie jakie są te zagrożenia, tak? Ponieważ no, często zarówno dzieci, jak i młodzież na przykład wysyłają takie treści o charakterze załóżmy gdzieś tam wulgarnym, agresywnym, tak? Czasami są stworzone pewne grupy, nawet przez powiedzmy gdzieś tam nauczyciela, osobę prowadzącą w celach edukacyjnych załóżmy, gdzie młodzież prezentuje takie treści. No oczywiście jest to łamanie przepisów prawa. Taką podstawową jakby też formą jest rejestrowanie czyjegoś wizerunku bez zgody danej osoby, tak? My wiemy, że w dniu dzisiejszym no każdy ma prawo wyrazić zgodę na to, czy jego wizerunek może być gdzieś tam wykorzystany, tak? Takie działania, jeżeli są podejmowane bez zgody osoby, bardzo często łamią przepisy bardzo różne, bo też i ustawy o, powiedzmy, o prawie autorskim, i ustawy o ochronie danych osobowych, i powiedzmy na pewno też i kodeks cywilny, powiedzmy tutaj również przepisy z zakresu przepisów prawa karnego, czy powiedzmy prawa wykroczeń. Na pewno też częstym takim zjawiskiem, też bardzo przykrym jest zjawisko polegające na tym, że powiedzmy prezentują takie filmy, czy treści, czy zdjęcia danych osób pozyskane w różny sposób, albo czasami jakieś osoby umieszczają swoje powiedzmy zdjęcia czy filmy i ktoś to wykorzystuje o charakterze na przykład jakimś ośmieszającym, kompromitującym, poniżającym daną osobę. Jest to bardzo, bardzo przykre, ponieważ no, jest to forma krzywdzenia drugiej osoby i te ślady gdzieś tam w naszej psychice powiedzmy młodej osoby zostają na bardzo, bardzo długo. To też jest często spotykana gdzieś tam forma. Podszywanie się pod kogoś, powiedzmy gdzieś tam w portalach społecznościowych, czy na blogach, wiadomościach, czy komunikatorach również, tak, kradzież tożsamości osoby, tak, włamania się, powiedzmy, łamanie się na czyjeś, załóżmy, konto, wykorzystanie jakichś treści osobistych, ale też jakimś intymnym, gdzieś tam wysyłanie innym osobom tego typu treści jest też bardzo, bardzo krzywdzące. Czy też, powiedzmy, na przykład tworzenie nawet jakichś takich obrażających stron czy blogów, gdzie różne osoby mają możliwość dokonywania różnych wpisów bardzo przykrych na charakterze takiej wrogości, właśnie nienawiści. Różne komentarze, które się pojawiają również, też są takie zagrożenia, które obecnie występują na różnych forach, blogach czy tam na portalach społecznościowych. No tych zjawisk jest bardzo dużo, są różne zjawiska i zagrożenia takie powiedzmy, o których rozmawiamy już często z młodzieżą, taką troszkę starszą może, tak, ale zjawisko na przykład groomingu, sextingu, zjawisko na przykład phishingu, o którym się dużo dzisiaj mówi, czy na przykład takie zjawisko jak patostreaming. Natomiast tych zagrożeń jest bardzo, bardzo dużo, tak? Gdzie komunikują się na przykład z dziećmi, z młodzieżą, osoby, załóżmy dorosłe, które chcą wykorzystać, powiedzmy, młodą osobę, tak? W różnych formach.
1: Pani spotyka się też z dziećmi, z młodzieżą w zielonogórskich szkołach. Prowadzi Pani zajęcia właśnie, które mają uświadamiać kwestie tych zagrożeń. Z Pani obserwacji, jak wynika, czy dzieciaki w Zielonej Górze, czy nasza młodzież jest świadoma tych zagrożeń, czy zgłasza też, że niestety pada czasem ich ofiarą, no i czy jest świadoma tego, jakie konsekwencje bardzo przykre albo nawet tragiczne może nieść stosowanie takiej cyberprzemocy wobec kogoś?
7: Ja myślę, że prowadzimy bardzo dużo tego typu działań, ponieważ są to działania adresowane zarówno do dzieci już, powiedzmy, w okresie nauki, powiedzmy w szkole podstawowej, w klasach 1-4 jest realizowany program pod nazwą LUPO. Ten program jest kontynuowany w klasach 5 i 6, także wszystkie klasy są objęte tym programem. To też jest program pod nazwą LUPO i później klasy 7 i 8, gdzie jednym z zasadniczych tematów jest właśnie kwestia cyberprzemocy, kwestia, powiedzmy, odpowiedzialności prawnej, więc te tematy są poruszane w trakcie nauki w szkole podstawowej, a także już później podczas nauki w szkołach ponadpodstawowych. Uświadamiamy na pewno dzieci i młodzieży, że w internecie jest mnóstwo szkodliwych treści, prawda? Ponieważ musimy mieć świadomość wszyscy, że są tam treści, które obrazują przemoc, czy obrażenia fizyczne, czy na przykład śmierć, tak? Są różne zdjęcia, czy filmy, które prezentują na przykład ofiary wypadków. Czasami, nie wiem, nawet okrucieństwo wobec zwierząt, tak? Także tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że warto zawsze apelować właśnie też do opiekunów, rodziców, do nauczycieli, że dzieci i młodzież mają do tego dostęp. Natomiast ważne jest, aby też uświadamiać, jeżeli spotkają się z czymś, co zaniepokoi je, prawda? Co spowoduje, że będą czuły się jakoś zagrożone, nie będą czegoś rozumiały, aby po prostu informowały o tym, czy powiedzmy w szkole, pedagoga, wychowawcę, szczególnie te młodsze dzieci, które bardzo często są związane ze swoimi gdzieś tam opiekunami, a może czasami się boją powiedzieć o tym w domu, nie czują się pewnie, może się obawiają czasami jakiejś takiej krytyki, czy po prostu jakiejś takiej reakcji emocjonalnej ze strony rodziców, którzy na pewno też zwracają uwagę na to, że dziecko zbyt dużo czasu spędza, prawda? Gdzieś tam w tym internecie dużo czasu. Więc warto nawet czasami z obcym dorosłym w postaci opiekuna, na przykład w szkole, podczas nawet właśnie półkolonii, czy z pedagogiem w szkole, psychologiem, porozmawiać o pewnych treściach, na które ktoś się, załóżmy, natknął, tak, aby zapobiec temu negatywnemu wpływowi tych treści.
1: No właśnie ta świadomość dzieci naszych również dzięki waszym działaniom w zielonogórskich szkołach jest też już coraz większa, świadomość tych zagrożeń być może. Czasami może być też tak, że rodzice zostaną w tyle, bo nie będą nawet świadomi tego, co ich dziecko robi w internecie. Troszkę już nam pani powiedziała o tym, jak ważna jest właśnie rozmowa o tym, co dziecko widziało, co dziecko robi, ale co jeszcze możemy radzić zielonogórskim rodzicom? Na co mogą zwracać uwagę właśnie w kontekście cyberzagrożeń?
7: Ważna jest bliskość, kontakt, tak? Też jak gdyby takie, powiedzmy, aktywizacja tego naszego dziecka, tak? Żeby miało też takie inne, alternatywne formy spędzania wolnego czasu niż tylko na przykład przebywać na przykład z telefonem, z tabletem, tak? Myślę, że też kładzenie nacisku na pewno na jakąś aktywność fizyczną, tak? Bo to jest dzisiaj, myślę, że bardzo ważna sprawa, bo to będzie też taki czas, można powiedzieć, zagrożeń z tego względu, że te dzieci niektóre nie będą miały tej opieki na co dzień, tak? Bo nie będą przebywały tutaj w placówkach oświatowych. Czasami niektóre dzieci wyjadą na półkolonie, nie wszystkie, czy wyjadą na jakieś, powiedzmy, obozy, kolonie, ponieważ czasami zostają w domu, tak? I są to nawet, czasami nawet małe dzieci ze względów sytuacji życiowej, że rodzice muszą pracować i te dzieci zostają w domu i wtedy niestety bardzo dużo tego czasu spędzają właśnie, powiedzmy, w internecie, tak? Z telefonem komórkowym, z tabletem. Więc warto też jakoś ten czas zorganizować, nawet, powiedzmy, poprosić o pomoc, o wsparcie, zaprzyjaźnioną rodzinę, na przykład dziadków właśnie, czy też powiedzmy osoby, które mogłyby ten czas dziecku poświęcić. Są czasami też takie formy właśnie wypoczynku bezpłatne, też można znaleźć takie formy i nawet na te 2-3 godziny dziennie, aby dziecko mogło powiedzmy spędzić ten czas, nie korzystając powiedzmy z tych narzędzi różnych, tutaj z tych technologii, z których korzysta gdzieś tam na co dzień. Myślę, że to jest chyba najważniejsza sprawa.
1: Mówiła podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. A już teraz o propozycjach spędzenia wolnego czasu, które znajdziemy w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, opowiedziała nam o nich dyrektor tej instytucji, dr Anna Komar.
2: Co jest grane w Zielonej Górze?
8: RCAK tworzy taką przestrzeń dla osób, które chciałyby rozwijać swoje pasje. Uczestnictwo w sekcjach jest bezpłatne. Przychodzą na te spotkania do tych grupek, to jest cały harmonogram stworzony, kiedy, kto, w jakich godzinach ma zajęcia. Przychodzą osoby, bardzo często są to osoby starsze, które są spełnione zawodowo, ale chciałyby jeszcze, że tak powiem, w życiu trochę poświęcić czasu swoim pasjom, swojemu hobby i przychodzą to osoby, które mogą pod instruktażem pewnym osób prowadzących te grupy malować, tkać, grać w brydża, mogą też pośpiewać, bo cały czas, cały rok trwają nabory do naszego lubuskiego zespołu pieśni tańca. Tutaj można przyjść do kapeli, można przyjść do grupy śpiewaczej. Też ukłon w stronę osób młodych i bardzo młodych i dzieci, ale chociażby podpisane w ubiegłym roku porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim zapewnia między innymi to, że studenci mogą na zajęciach tańca, na naszych lekcjach tańca w Zespole Ludowym zaliczać zajęcia z wychowania fizycznego. Także mamy ofertę tutaj zarówno dla dzieciaczków, jak i dla osób starszych. Nasze zajęcia są bezpłatne. Mamy tutaj fachowców, ekspertów, którzy prowadzą takie zajęcia. A jeśli ktoś jest szczególnie zainteresowany albo chciałby pomalować, tkać, pośpiewać, wszystko to, co związane jest ze sztuką, z tańcem, z muzyką, z animacją kulturalną, bo tak my się tak nawet nazywamy, Regionalne Centrum Animacji Kulturalnej, może tutaj do nas przyjść, może wejść na nasze strony, na naszego Facebooka, zawsze znajdzie informacje i wystarczy przyjść popatrzeć, my do niczego nie zmuszamy, przyjść popatrzeć, posłuchać, organizowaliśmy w ubiegłym roku, ale i też chcemy organizować w tym roku 2026 potańcówki, ponieważ ludzie pragną potańczyć, pobawić się przy muzyce. Organizowaliśmy takie wydarzenia w ubiegłym roku, będziemy organizować teraz. Przychodzą ludzie starsi, ale przychodzą też coraz młodsi i chcą nie tylko przy muzyce klubowej potańczyć, jak ja to żartuję, że tańczą ze sobą osoby, które są po dwóch stronach sali, ale po prostu to jest taniec, który łączy, który relaksuje, który odprawia, który daje nam oddech od tego pędzącego świata.
1: Cała działalność Regionalnego Centrum Animacji i Kultury to też bardzo bliska współpraca z innymi instytucjami kultury, prawda?
8: Nasze projekty nie miałyby tak naprawdę sensu, gdyby nie współpraca z partnerami w regionie. My przy naszych projektach staramy się angażować we współpracę z innymi ośrodkami kultury, z instytucjami, realizując na przykład taki projekt jak Bardzo Młoda Kultura. Realizowaliśmy projekty z naszymi partnerami, z domami kultury, z innymi instytucjami, ze stowarzyszeniami, z kołami kół gospodyń wiejskich. Także to były mega, mega fantastyczne projekty, warsztaty, których tematem było dziedzictwo kulturowe, ale niematerialne, czyli muzyka, pieśń, stroje ludowe, kulinaria. To było coś, co naprawdę tworzyło taką lokalną tożsamość i dla ludzi było wielkim, wielkim, ogromnym wydarzeniem, a i dla nas to też było duże doświadczenie. Partnerstwo chociażby przy realizacji kilkudniowego festiwalu folkloru. Także wyjeżdżamy też z naszą ofertą do innych miejscowości, do mieszkańców regionu. Nie każdy może przyjechać do Zielonej Góry, czy musi. To my jesteśmy dla odbiorców, dla widzów.
1: Mówiła Anna Komar, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. A ja przypomnę jeszcze wspomniana tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji. Odbędzie się od 2 do 5 lipca. I tą propozycją kończymy już tą odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie